0: Autopromocja.
1: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: promocji.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam...

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Wiemda
0: i Adam Zawadzki.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko

0: autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Rafał Rogiński z Shy Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 6 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

zjaśnie ci drogę.

że jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

Let us journey now. How it's supposed to be.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: промоція. Маєш досить нотування на заняттях?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor.
6: Ahoj.
5: Yo.

0: czwartek, 14 maja, ze mną przed mikrofonem
1: Bartek Łęczuk
0: i Hania Kubiak, także jest tutaj dzisiaj z wami. Jak co czwartek budzimy was z dobrą muzyką i z garścią dobrych informacji.
1: Ale nie przejmujcie się, bo już za momencik, już za chwileczkę nasz skład się powiększy i będzie komplet. Natomiast no dajemy informacje z ostatniej chwili. Jeśli jesteście aktualnie na Rondzie Obornickim, no to są pewne problemy.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

0: Rano Meteor.
1: Słuchajcie, nie było mnie, ale już jestem. Nie pozdrawiam serdecznie korków na ulicy Obornickiej w Poznaniu, która akurat jest moją Mekką w momencie, kiedy jadę do Radia Meteor. Ja nazywam się Tymoteusz Simon i wraz z Bartkiem i Hanią będę z wami przez najbliższe 3 godziny, kochani.
2: A, 3 godziny, a tak naprawdę godziny, które są powodem do świętowania, jak codziennie w Radiu Meteor świętujemy urodziny, a także imieniny, a dzisiaj imieniny świętuje chociażby obchodzi w zasadzie chłopak o imieniu Jeremiasz i wy chcieliście swoje 5 groszy do tego imienia dorzucić.
3: Chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić każdego Jeremiasza, ale szczególnie naszego Jeremiasza, Jeremiasza z Żabki.
1: Jeremiasza z Żabki na kampusie Morasko, dokładnie w domu studenckim Meteor. Jeżeli to słyszysz, Jeremiaszu, to wszystkiego co najlepsze życzymy tobie cała trójka, życzy tobie cała redakcja Radia Meteor. Jesteś jak relikwia dla naszego kościoła, także ty koniecznie zostań z nami, wy koniecznie zostańcie z nami, ponieważ to jest poranek w Radiu Meteor, czwartek, godzina 7:30, już za chwilę na zegarach, za godzinę pierwsza wuchta wieści, a wy zobaczcie, co dla was przygotowaliśmy.

0: W Radiu Meteor doceniamy także zawody, o których nie mówi się często, w zasadzie rzadko. A dzisiaj swój dzień także obchodzą farmaceuci, a także opiekunowie medyczni.
1: Tak jest. Co do farmaceuty, no to warto podkreślić, że jest to zawód wymagający olbrzymiej wiedzy medycznej. Paradoksalnie jest w cieniu lekarza, natomiast rzeczywiście, aby zdobyć tytuł magistra farmacji, trzeba skończyć jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. Także tutaj rzeczywiście szapoba. A jak to jest z opiekunem medycznym, kochani?
2: No nie jest aż tak trudno chyba, jak być farmaceutą, ale też należy docenić tych ludzi, tym bardziej, że jest to również święto empatii i poświęcenia, więc zawsze warto takich ludzi doceniać.
1: Jako już 14 maja obchodzimy Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty, a tutaj pozwolę sobie na 10 sekund prywaty. Mój tata jest właśnie farmaceutą, także jest obecnie w aptece, także życzę mu od siebie wszystkiego najlepszego, myślę, że w imieniu nawet naszego poranka. A wy koniecznie zostańcie z nami, a jeżeli będziecie w aptece, to uśmiechnijcie się do swojego farmaceuty, ponieważ uwierzcie mi, że może im to zrobić dzień.

0: Ráno Meteor.
1: Nie zatrzymujcie mnie teraz, powiedział Pol Regio i kupił nowe pociągi.
2: Polregio to na pewno jeden z największych przewoźników kolejowych w Polsce, który tak naprawdę ustanawia nowe rekordy. A pociągi, które kupił, to będą takim kolejnym symbolem tego, że dojedziemy tak naprawdę nimi szybciej, ponieważ nowe pociągi elektryczne już pojawiły się albo pojawią się w bazie Polregio. Jest to jednostka EZT od firmy PESA Bydgoszcz, która przedstawiła Polregio najlepszą ofertę. Pociągi mają osiągnąć prędkość co najmniej 160 km na godzinę i jak każde już teraz obecnie będą naprawdę dobrze wyposażone, czy to w klimatyzację, czy to w gniazdko, że dlatego nie bójcie się, że nie zdążyliście podładować telefonu czy komputera, zawsze tam znajdzie się na to miejsce.
3: Nie wiem, czy nasi drodzy słuchacze mieliście kiedyś taką sytuację, że wsiadając do pociągu Polregio, czy też innego pociągu przewozów regionalnych, kiedy to nasz bilet nie jest jednak wyposażony od razu w miejscówkę, to jest coś takiego, że mniej się przywiązujemy do tego przejazdu. Nie wiem, czy znacie to uczucie. Jeżeli jedziecie z miejscówką, jedziecie w wagonie, to jednak jest to przywiązanie większe, aniżeli gdzieś tam na tych przewozach regionalnych, także gdybyśmy wymienili w końcu wagony w Intercity, co jest zapowiadane od dawna i HCP nie spóźniałoby się rok z dostarczeniem wagonów, to byłaby to jeszcze ciekawsza informacja. Natomiast rzeczywiście, no, Polregio się rewitalizuje i to dobrze, ponieważ jest to dowód na to, że jako jedna z nielicznych spółek kolejowych nadal się nami przejmują.

0: Rano Meteor.
1: Obecnie na poznańskich, międzynarodowych targach poznańskich trwa jedna z głośniejszych konferencji, jaka odbywa się w ogóle w naszej hali targowej, czyli Impact 2026, a na tym wydarzeniu jak co roku plejada gwiazd.
2: Plejada, nie powiedziałabym na tyle gwiazd, ale na pewno przywódców, liderów na wielu płaszczyznach. Wśród tegorocznych prelegentów można było znaleźć chociażby Amal Clooney, niesamowitą adwokatkę, która walczy o prawa człowieka na całym świecie. Także u jej boku pojawił się jej mąż, George Clooney. Też mieli niesamowity panel z Anitą Werner. Bardzo ciekawe z tego, co widziałam na relacjach właśnie uczestników, a także ekonomista i laureat Nagrody Nobla z roku 2025 Daron Akemoglu, ale nie zabrakło też tego elementu artystycznego, kulturalnego. Pojawił się także Jeff Konos, rzeźbiarz i malarz, dość znany szczególnie na zachodnim wybrzeżu, a także Olga Tokarczuk, nasza duma i chluba narodowa, która opowiadała między innymi o swojej nowej książce, która dotyczy zachodnich ziem odzyskanych i która pojawi się już jesienią, a także debatowali na temat w ogóle miejsca literatury teraz w obecnym świecie, o tym, że coraz rzadziej czyta się powieści, ponieważ ludzie zwyczajni w świecie nie mają już więcej na to czasu.
3: Oprócz Olgi Tokarczyk byli też inni ludzie z naszego podwórka, chociażby Bronisław Komorowski, Borys Szyc z żoną, czy inni znamienici goście. Ronda Kwaśniewska też bodaj chyba tam była.
2: Tak, i oczywiście Donald Tusk, który także mówił o wojnie na Ukrainie.
1: No i nie zapominajmy o Radosławie Sikorskim, który wrzucił post o tym, jak wybiera się na wydarzenie w jednej akurat z restauracji fast foodowych po drodze. Także
3: rok temu był Barack Obama, w tym roku Radosław Sikorski.
1: I ma akurat szacunek.
2: A to nie koniec.
1: Obu panów możemy lubić, ale pana Radosława zabrakło mi w zeszłym roku.
3: Miał być Drake, przyjechał Darek, jak to mówią.
2: Tych prelegentów jest oczywiście bardzo dużo. Jeszcze dzisiaj pojawią się chociażby takie osobistości jak Martyna Wojciechowska czy Jessie Inscape, która jest autorką bardzo znanej książki, bestsellera w zasadzie, Glukozowa rewolucja, więc to nie koniec jeszcze panelowych zmagań, ponieważ konferencja trwa do dnia dzisiejszego.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: A my z Poznania przenosimy się do Wiednia na równie duże wydarzenie, ale tu nie już z takiego świata biznesowo-gospodarczego, a bardziej muzycznego, a mowa tutaj o Eurowizji, której finał odbędzie się już w tą sobotę i mamy dla was dobrą informację, w zasadzie już, która obiegła, ale my się nadal nią cieszymy, czyli to, że nasza reprezentantka Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji i już w sobotę będziemy mogli po raz kolejny zawalczyć o miejsce w topce.
1: Zobaczymy, czy tym razem się uda faktycznie. Ostatnie lata nie były pełne sukcesów, nie było zbyt dobrze, nie jedliśmy zbyt w sycie. Natomiast no, Alicja dostała się do finału, więc należy się z tego cieszyć. Szczególnie, że w tym roku nie jest to najmocniejszy konkurs w historii.
0: Na pewno nie jest to też taki moment, gdzie budzi jakieś takie duże emocje. Myślę, że w zeszłym roku Justyna Styczkowska poruszyła serca publiczności właśnie polskiej. Więcej się o tej Eurowizji mówiło, ale myślę, że tutaj Ola Bielska w swojej autorskiej audycji Alewizja więcej opowie wam na ten temat. Niemniej jednak do finału zakwalifikowały się także takie kraje jak Mołdawia, Szwecja, Grecja, Belgia, Finlandia, Izrael, Serbia, Chorwacja i także Litwa, więc na pewno ta rywalizacja w tą sobotę będzie. No ale wypadałoby posłuchać tego utworu naszej reprezentantki, dlatego na antenie radia Meteor Prey od Alicji Szemplińskiej.

0: Jednym z nieodłącznych elementów naszych poranków w Radiu Meteor jest Wuchta Wieści. Natomiast ta dopiero za 13 minut. W niej jak zwykle o tym, co dzieje się w Poznaniu, o tym, co będzie działo się w Poznaniu. Jeszcze nie ma z nami naszych serwisantów, naszych osób, które przygotowywały ten serwis. Wiemy, że Ziemowit już do nas jedzie, jest w okolicy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Zuzia również za chwilę do nas dołączy. Powiedzcie, kochani, macie coś, czego się spodziewać na tej Wuchcie?
1: Ja myślę, że ten impact, o którym już wspomnieliśmy, to jest tak wpływowy, więc myślę, że na pewno się pojawi, a jak nie, no to my już czyniliśmy te honory dzisiaj. A tak poza tym?
2: Poza tym to nie wiem, co jeszcze się działo. Trzeba się dowiedzieć,
1: no więc słuchajmy Radia Meteor.
0: Na tym polega i fenomen, że nie jesteśmy w stanie zgadnąć, ponieważ jest tak rozmaita. A słuchajcie, mam do was jeszcze jedno pytanie, ponieważ za chwilę będzie Daft Punk na antenie. Nikt się tego nie spodziewał.
2: No oczywiście.
0: Ale słuchajcie, powiedzcie proszę, z kim z prezenterów na Impakcie, ze speakerów impaktowych, wyszlibyście na, uwaga, na randkę, do kina. To są dwie różne rzeczy, jakby co. Na randkę, do kina i do baru.
1: No tutaj teraz tak zapowiedziałeś, że ja chyba się muszę przez chwilę właśnie One More Time z Daft Punkiem zastanowić.
0: No dobrze, to w takim razie to pytanie do nas wróci. Myślałem, że już macie odpowiedzi w głowie. Ja bym od razu tutaj gdzieś Leszka Millera wrzucił. Natomiast słuchajcie, randka, kino oraz bar. Na te pytania odpowiemy sobie za chwilę w naszym porankowym składzie, czyli niezmiennie Hania Kubiek, Bartek Łęczuk oraz ja, Tymoteusz Simon. Za 12 minut Wuchta Wieści, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Przypominając, nasza ostatnia dyskusja skończyła się pytaniem otwartym, na które teraz odpowiemy. Z kim ze speakerów Impaktu poszlibyśmy na randkę, do kina oraz do baru?
1: Dobra, to ja mam takie swoje pierwsze trzy piki. No, na randkę poszłabym z Rafałem Trzaskowskim jednak, ale tutaj było jeszcze...
0: Zaczyna się twardo.
1: Ale to zostawię jeszcze chłopakom, myślę, że na randkę to jeszcze o tym powiemy potem. Dobra, potem było do kina, prawda?
0: Tak.
1: No to do kina, no jak George Clooney był w Poznaniu, może nadal jest, no to z George'em Clooneyem, myślę, Amal Clooney też może iść z nami, ale ja siedzę koło George'a. I co tam jeszcze było? Aha, i...
2: Do baru.
1: No to do baru, albo bym poszła właśnie tak, żeby sobie pogadać, takie, może takie deep talka mieć, albo z Martyną Wojciechowską, albo z Olgą Tokarczuk.
2: Dobrze, to ja powiem tak. Jestem mężczyzną, więc mam obowiązki męskie. Na randkę poszedłbym z Katy Perry. Do baru tak zwanego poszedłbym z Leszkiem Millerem, natomiast do kina z Bartoszem Zmarzlikiem.
0: Dobrze, podobają mi się te odpowiedzi również. Ja oczywiście na randkę poszedłbym z Władysławem Sikorskim. Radosławem Sikorskim. Przepraszam najmocniej. Z Radosławem Sikorskim. Do kina poszedłbym z Jackiem Beśkowiakiem, a do baru poszedłbym z Waldemarem Pawlakiem oczywiście. Takie to dzisiaj rzeczywiście mamy składy impaktowe, które pozwalają nam tworzyć takie różne dziwne kombinacje, które normalnie by nam nawet nie przyszły do głowy. Słuchajcie, czy jesteście zadowoleni nawzajem ze swoich odpowiedzi, jak tutaj na siebie patrzymy?
2: Jak najbardziej, tak. I poza tym to też, wiesz co, bo ty tak powiedziałeś, że jak gdyby nie impaktował, to nie pomyślał, ale ja często myślę o tym, że z tymi ludźmi właśnie wybrałbym się w te miejsca.
1: Z tą osobą byś poszedł na randkę, myślisz o tym?
2: Tak.
0: Ja też tak myślę o Waldemarze Pawlaku w kontekście baru oczywiście. Słuchajcie, na zegarach w Radiu Meteor, ale nie tylko, godzina 8.25, co oznacza, że za niecałe 4 minuty już teraz Wuchta Wieści. Koniecznie zostańcie z nami, aby dowiedzieć się tego, co dzieje się w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Wybiła godzina 8.30, co oznacza, że zapraszamy Was na pierwszą WHT Wieści, którą poprowadzą dla Was Zuzanna Markowska i Ziemowit Dziopa.

0: Kontrowersje wokół hali sportowej na Golęcinie.
1: Impact 26 rozpoczęty.
0: Wyrok dla nożownika z Jeżyc.
1: Pogoda na dziś.
0: Nie gasną spory wokół budowy nowej hali sportowej na Golęcinie. Ruch uwolnić Bogdankę, stop zabudowie Golęcina apeluje o zatrzymanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej kosztem zachowania klinów zieleni, a przede wszystkim odsłonięcia rzeki Bogdanki.
1: Organizacja przypomina, że miasto otrzymało prestiżowy tytuł Atlanta City Accreditation za ochronę rzek miejskich i mokradeł, a działania na Golęcinie mogą doprowadzić do odebrania certyfikatu i 150 tysięcy złotych przeznaczonych na pracę celem odsłonięcia Bogdanki.
0: Miasto zapewnia, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiają uwolnienie rzeki i ochronę terenów zielonych na Golęcinie.
1: Wczoraj ruszyła 11. edycja Kongresu Impact, jednego z ważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w tej części Europy. Na otwarciu wystąpili premier Donald Tusk, noblista Daron Acemoğlu i Amal Clooney.
0: Szef rządu podkreślał znaczenie siły i gotowości do obrony Polski. Jak powiedział, gdy zrozumiemy, że trzeba być silnym i chcieć walczyć, dobro zawsze okaże się silniejsze. Z kolei Amal Clooney, która pojawiła się wraz z mężem George'em, mówiła o kryzysie międzynarodowego systemu sprawiedliwości.
1: Na 9 scenach kongresu zaplanowano 94 godziny debat z udziałem blisko 650 mówców. Wśród ścieżek tematycznych są m.in. sztuczna inteligencja, geopolityka, zdrowie i kultura. Wydarzenie potrwa jeszcze dzisiaj na międzynarodowych targach poznańskich.
0: Zapadł wyrok w sprawie Mirosława W., który po szarpaninie wbił nóż w brzuch mężczyzny 11 kwietnia ubiegłego roku na Jeżycach. Oskarżony uszkodził zaparkowane auto, a jego właściciel Robert I. próbował go zatrzymać.
1: Został on ugodzony nożem, jednak szybko udzielona pomoc najprawdopodobniej uratowała mu życie. Mirosław W. został prawomocnie skazany na 8 lat i 2 miesiące więzienia. Sąd zmienił klasyfikację czynu z usiłowania zabójstwa na ciężkie uszkodzenie ciała.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Pogoda być może daleka od takiego majowego ideału, który sobie wyobrażamy, bo jednak wciąż będzie pochmurnie, a na termometrach zobaczymy maksymalnie do 16 stopni Celsjusza.
1: Tak, zdecydowanie maj nas w tym momencie nie rozpieszcza, aczkolwiek dzisiaj mogą wystąpić delikatne opady, jednak tylko po południu. Wiatr w porywach do 50 km na godzinę, a ciśnienie dosyć niskie.
3: Także słuchajcie, tak jak słyszymy, dzisiaj pogoda nie będzie nas może rozpieszczać, ale jednak mimo wszystko znajdźmy ten czas, aby sobie trochę wyjść na dwór i jednak zaczerpnąć świeżego powietrza. My jak wyjdziemy tylko ze studia, to od razu udamy się na jakiś spacerek. Dziękujemy bardzo Zuzie i Ziemowitowi, to była pierwsza Wuchta Wieści, a już za godzinę kolejne wydanie.

0: Zaczęliśmy już ten głos. Zaczął nam się już sezon wakacyjny, to chciałam powiedzieć, zanim odzyskałam ten głos. No i to prawda, już się powolutku robi tak letnio, mimo że okej, dzisiaj może pogoda nie dopisuje. Niemniej jednak no, na tą letnią porę musi także przygotować się nasze lotnisko Ławica. W związku z tym, żeby ograniczyć czas czekania przed gate'ami, wprowadzono, no tego wam no nie odbiorę, no powiedzcie.
1: Uwaga, ja muszę powstać. Bartek, wstajemy, jesteśmy na Ławicy, otworzą się gate'y numer...
2: 6?
1: 7! Dokładnie tak, słuchajcie, gate'y numer 6 i numer 7 otworzą się na poznańskim porcie lotniczym Ławica imienia Henryka Wieniawskiego. No wielkie wydarzenie, loty do Zurychu, które ruszyły ostatnio, to jest nic. Gdyby teraz zaczęły latać Stany Zjednoczone, Tokio, Kanada, czy też Kanada, no to w tym momencie to by nadal było nic, ale otwarcie gate'ów 6 i 7, które będą tuż obok siebie, jest więcej niż pokusą na nasze tutaj, kurcze, rozwydrzone marzenia, prawda?
2: Płyty postojowe ponoć dalej są zbyt małe i te nowe terminale nie rozwiążą wszystkich problemów, ale no nic, tylko się cieszyć jak na razie.
1: Nie, słuchajcie, to jest w ogóle wydarzenie, jakiego dawno w Poznaniu nie było, tak? Powiedzmy sobie to wprost, że coś takiego to jest naprawdę niebagatela.
0: Ja myślę, że tam się też będzie działo w tych kolejkach. Każdy, wiesz, ten sam jeden gest pokazuje, to
2: no, nie trzeba
0: będzie szukać numeru, tylko będzie się widziało po prostu tych wszystkich ludzi żonglujących rękoma, ale tak, uruchomienie nastąpi dopiero na przełomie maja i czerwca, w zależności oczywiście od szybkości odbiorów prac budowlanych, niemniej jednak no tak naprawdę już wkrótce.
1: Także słuchajcie, ja będę miał tak, że jak będę miał odlot z któregoś z tych gate'ów, to nie będę wiedział, z którego skorzystać, ponieważ oba będą już mieć tak samo kusząco jak wakacje, kusząco jak Taco Hemingway i jak gelato, które już teraz na antenie Radia Meteor.

0: trwają juwenalia. Tak naprawdę w Rzeszowie i we Wrocławiu odbyły się w tym ubiegłym weekendzie. No ale nie poprzestajemy na tym, bo maj, tak jak wszyscy studenci wiedzą, należy właśnie do nich. No ale co pojawi się w Częstochowie, a w zasadzie kto pojawi się w Częstochowie i kto zrobi tyle szumu? No nawet jeszcze nie pojawiła się na scenie, czyli tu już zdradzamy wam płeć, a naprawdę dużo się o niej mówi, a mowa tutaj?
1: W zasadzie o naszej lokalnej artystce, bo spod Konina, Fagata. Fagata dobrze znana każdemu prawdopodobnie Polakowi z jej działalności. Pojawi się w Częstochowie na juwenaliach i spowodowała niemały szum w internecie, jak podają media, wśród studentów. Natomiast ja mam swoją teorię, że to wcale nie są studenci.
2: Słuchajcie, prawda jest też taka, że Fagata jest postacią niezwykle kontrowersyjną. Także jestem bardzo ciekawy, co akurat, gdzie tam i jaka klepka zadecydowała o tym w mózgu organizatorów, żeby zaprosić akurat ją na te juwenalia, w momencie kiedy mamy tutaj całą plejadę artystów, którzy na takie wydarzenia się wybierają. Czy wy osobiście, tak z ciekawości, poszlibyście na koncerty Fagaty, Haniu i Bartek?
1: Tak.
0: Ja myślę, że tak. Ja bym poszła nawet tak, że na takie właśnie taką ocenę, wiesz, socjologiczną tych uczestników, ale skoro Bartek idzie...
2: Nie spodziewałem się aż takiej motywacji w przypadku pójścia na koncert Agaty Fong spod Konina. Natomiast rzeczywiście ja również jestem ciekawy, jaka frekwencja będzie na tym wydarzeniu. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko i wyłącznie czekać i śledzić wszelkiego rodzaju raporty. Póki co padła tutaj decyzja, że koncert ma być w jakiś sposób ocenzurowany. Zobaczymy jeszcze, jeżeli Malika Montanę udało się z baciatą ocenzurować w Polsacie, to gwarantuję wam, że Fagatę na krakowskich juwenaliach również. Runaway Train od Soul Osolium na antenie Radia Meteora.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
6: Wybiła 9 w Radiu Meteor. All I know.

0: Radio Meteor.
1: Rano Meteor.
2: Że sztuczna inteligencja dostępna jest wszędzie. O tym każdy chyba wie, że tych nagrań związanych z wygenerowaniem czegoś, czyjegoś wizerunku bardziej, też jest sporo, ale czy spodziewaliście się czegoś takiego, kochani?
3: Słuchajcie, ja, Hania, wiem, do czego nawiązujesz. Nawiązujesz do tego, co w ostatnim czasie zrobiła partia Samoobrona Odrodzenie, która oczywiście jest związana stricte z legendarną już Samoobroną Andrzeja Lepera. No, ta partia pochwaliła się poparciem ze strony nieżyjącego założyciela oryginalnego ruchu.
4: Oficjalny spadkobierca, partia Samoobrona Odrodzenie, no niestety nie ma w swoich szeregach już Andrzeja Lepera. Niestety zmarł tragicznie. Natomiast oni się nie boją tego. Nie boją się tego i wierzą w to, jaką siłę miał Andrzej Leper i widzą potencjał też w narzędziach nowoczesnych, stąd pomysł na to, żeby wskrzesić go za pomocą sztucznej inteligencji. Ambitnie, ciekawie.
3: Ja jestem ciekawy, gdzie to pójdzie dalej, ponieważ jeżeli już teraz mamy tendencję do czegoś takiego, no to tak naprawdę nie wiadomo. Kościół katolicki ma na przykład duże możliwości, jak chodzi o wskrzeszanie.
2: A tu się okazuje, że także partia Samoobrona Odrodzenie.
3: Tak, jak widać, Samoobrona Odrodzenie.
4: Odrodzenie Andrzeja Lepera też. Przy okazji.
3: Tak, słuchajcie, dużo zespoły muzyczne też mogą się odradzać, ale nie akurat ten, o którym mówimy, ponieważ Arctic Monkeys dalej jest z nami.

0: kojarzycie taką sytuację jakiś czas temu w jednej ze śniadaniówek, gdzie Dorota Wellman tańczy z mężczyzną o imieniu Edward Warchowski. Niestety Edward jest zbudowany nieco mocniej niż taki przeciętny mężczyzna, ponieważ z metalu.
1: Ja myślę, że to jest obraza, ja myślę, że to jest obraza dla nas w ogóle w tym momencie. Nie? Ja uważam, że jestem...
2: Tutaj padły strzały.
0: Ale
2: padły
0: myślę, strzały. Że wy tańczycie lepiej. Lepiej, bo Edward po wykonaniu jednego obrotu już się złożył, a złożył się tak, że już nie wstał.
1: Nie możemy mieć pretensji do robota, że nie umie tańczyć, ale widzę, do czego to zmierza. Rzeczywiście Edward Warchowski jest swego rodzaju fenomenem, humanoidalny robot, który chodzi przez ulice wielu polskich miast, prowadzi wykłady. Niedługo będzie, ja przewiduję, że on poprowadzi TED Talka, on powinien być speakerem na Impakcie.
2: Będzie niedługo TED Talk na Łepie. Więc może tam Edward Warchowski się pojawi.
1: Może, to by było akurat ciekawe.
2: Ale przecież już był na meczu Zawiszy Bydgoszcz. Czemu by nie przyszedł na TED Talk do Poznania?
1: Pójść na mecz Zawiszy Bydgoszcz z własnej woli jest troszeczkę dla mnie aż niepokojące,
2: znaczy,
1: ale...
2: Edward Warchowski ma swoją wolę?
1: To jest
0: pytanie współczesnego świata właśnie.
1: To jest pytanie współczesnego świata. Ciekawe, co Edward Warchowski sądziłby o AI Andrzeju Leperze.
2: Powiedziałby elegancko, człowieku.
0: Ciekawe jest też to, że coraz częściej się mówi też o kosztach wyprodukowania takiego robota. W zasadzie jest to dość kluczową kwestią. I słuchajcie, urządzenie, nie wiem, czy teraz w zasadzie możemy nazwać Edwarda urządzeniem, no już ma imię i nazwisko nawet, więc pozwólcie, że posłużę się i będę mówiła do niego o nim po imieniu. Edward kosztuje obecnie ponad 2,3 miliona złotych, co naprawdę robi wrażenie. Ale też, no nie oszukujmy się, no Edward też doskonale radzi sobie w wywiadach i tak jak mówicie, w takich różnych prelekcjach, więc jest to, szczerze porównując do tego, jak dobrze jest zaprogramowany, to myślę, że ten koszt przy tym tak aż tak nie wybrzmiewa.
1: Zadam wam dwa pytania, na które odpowiemy sobie odpowiemy zaraz po kolejnej naszej cudownej piosence na antenie Radia Meteor. Pierwszym pytaniem do mnie jest, jakie pytanie zadalibyście Edwardowi Warchowskiemu, gdybyście go spotkali? Oraz drugie moje pytanie, zapomniałem jakie było, jak mi się przypomni, to wam powiem i odpowiedź na nie i tak padnie. Po kolejnej piosence, a będzie nią Avicii Levels, oby kiedyś szwedzkiego DJ-a nie wskrzesiło AI.

0: ale powiemy sobie o przykrej sytuacji, która miała miejsce na Górczynie, ale także o interwencji Straży Miejskiej na górze Przemysła, gdzie również się dział taki niecny proceder. I o czym jeszcze powiemy?
1: Opowiemy też trochę o Poznaniu i o tym, dlaczego jest dobrym miejscem do życia i jak wypadł w ostatnim raporcie o stanie polskich metropolii.
0: No, więc warto nas słuchać, naprawdę.

Wybiła godzina 9:30, co oznacza, że zapraszamy Was na drugą Wuchtę Wieści, którą niezmiennie przygotowali dla Was Zuzia oraz Ziemowit.

0: transportu PWC.
1: Brutalny rozbój przy dworcu Górczyn.
0: Interwencja Straży Miejskiej na Górze Przemysła.
1: Nadaj imię poznańskim sokołom.
0: W piątej edycji raportu o stanie polskich metropolii stolica Wielkopolski odnotowała postęp w 6 z 7 badanych obszarów. Największy w funkcjonowaniu instytucji miejskich i aktywności obywatelskiej.
1: Jedynym obszarem bez rozwoju pozostaje kultura i wizerunek. Jak podkreśla profesor Orłowski, główny doradca ekonomiczny PWC, nazwa Poznań nie wywołuje na świecie silnych skojarzeń.
0: Ekspert radzi miastu znalezienie niszy w innowacyjnej gospodarce, idąc w ślady ówczesnego sukcesu poznańskiego Allegro. Zaznacza również, że sukces nie zależy tylko od władz, ale też od mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji.
1: Napad na Górczynie. 33-letni mężczyzna najpierw groził 15-latkowi w tramwaju, a po wyjściu na pętli przy ulicy Zgoda zaatakował 63-latka. Zadał ciosy nożem w nogi, przewrócił na ziemię, pobił, a gdy ofiara straciła przytomność, ukradł plecak z dokumentami i telefonami.
0: Senior trafił do szpitala ze złamaniem kości udowej i licznymi obrażeniami. Kryminalni z Grunwaldu już następnego dnia namierzyli sprawcę dzięki monitoringowi na pętli i pracy operacyjnej. Odzyskano też skradzione mienie.
1: 33-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, dlatego odpowie na warunkach recydywy. Za rozbój ze skutkiem uszkodzenia i groźby karalnej grozi mu 22,5 roku więzienia.
0: Straż Miejska przerwała zakrapianą biesiadę młodzieży na Górze Przemysła. To jedno z 92 zdarzeń spożywania alkoholu w miejscu publicznym zarejestrowanych przez operatorów monitoringu miejskiego. Jak deklarują strażnicy miejscy, na murku pojawiła się czysta wódka, co skłoniło ich do interwencji.
1: Funkcjonariusze przeprowadzili edukacyjną rozmowę z młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu, a także przypomnieli, że czyn ten w miejscu publicznym jest niezgodny z prawem. Uczestnicy zabawy zostali ukarani mandatami karnymi.
0: Sokoły wędrowne z platformy lęgowej elektrociepłowni Veolia czekają na swoje imiona. 3 ptaki to młoda i dorosła samica oraz młody samiec. Propozycje imion nawiązują do lokalnej gwary, symboli, a także przyrody, ciepłownictwa i energetyki.
1: W propozycjach znajdują się takie pozycje jak chociażby Bimba, Heksa, Kaponiera, Tytka, Tej, Turbin, Veolius, Cybinka czy Rusałka. Głos można oddać na stronie Głosu Wielkopolskiego, a wyniki poznamy 22 maja.
2: To było drugie wydanie Wuchty Wieści, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Oj, dużo się działo w Poznaniu, dużo dziać się będzie. Natomiast my już teraz na antenie Radia Meteor puścimy wam naszego sokoła, a nasz nazywa się akurat Wojtek.

0: Love.
1: Mamy smutną wiadomość dla was niestety, ponieważ opuści nasze grono jedna osoba.
2: No właśnie, bo to tak brzmi, jakby mi się coś działo. Po prostu dzisiaj wyjątkowo zostawiam was w dobrych rękach z Tymkiem i z Bartkiem na tą najlepszą oczywiście końcówkę. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze bardziej pobudzicie naszych słuchaczy. Przeżycia tego dnia. No i co? Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam ślicznie za ten... Bartek, no nie weź tutaj spokojnie. Za ten udany poranek i co? I słyszymy się w następnym tygodniu.
1: Cześć, Haniu.
0: Do usłyszenia.
1: Party is over na antenie Radia Meteor.
3: Party's over.

0: and bad things happen, I know you want to believe they are a joke. But sometimes life is scary and dark. That is why we must find the light.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha, znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata: Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
5: Autopromocja.

0: Meteor.
1: Skandal w
2: rodzinie. Skandal. Na antenie Radia Meteor zrobiło się przed chwilą twardo, ale rzeczywiście my do was wracamy trochę z również absurdalnymi wiadomościami, ponieważ mówiliśmy o impakcie, ale nie mówiliśmy o tym, jakie wydarzenie odbyło się tam ostatnio, a mam na myśli dokładnie jaki incydent.
1: Incydent doszło praktycznie do bójki. Rafał Brzoska, znany polski inwestor, filantrop polski Tony Stark, zaatakował Marcina Kuśmierza, który również jest znanym polskim filantropem, może nie Tony Starkiem, może trochę kaliber niżej, natomiast postać znana szczególnie w Poznaniu.
2: Rzeczywiście doszło, generalnie w sporze chodziło o to, że prezes InPostu wyciągnął Marcinowi Kuśmierzowi nie do końca uczciwą konkurencję. Chodzi tutaj o to, że jeżeli zamawiamy coś przez Allegro, to domyślną formą wysyłki bardzo często jest Allegro Box, który jest konkurencją dla InPostu oraz zdaniem Rafała Brzoski również jest to kopia po prostu. Jest to kopia jego autorskich paczkomatów. Tak.
1: Poza tym wspiera również niemieckie firmy przesyłkowe, które nie płacą w Polsce podatków, a Rafał Brzoska płaci w Polsce podatki, jak sam mówi, i to też jest skandaliczne według niego. Taki był też atak ze strony pana Rafała.
2: Także tutaj oczywiście lekko newsik dla bezrobotnych, jednakże warto śledzić takie wydarzenia, ponieważ mają one bardzo często realny wpływ na giełdę. Dosyć kuriozalna sytuacja. Ciekawe, czy jeszcze do jakiegoś starcia na Impakcie doszło albo dojdzie. O tym dowiemy się w niedalekiej przyszłości.
1: Ciekawe, czy ktoś miłość znalazł na przykład.
2: To też jest jakaś opcja. Może Waldemar Pawlak.
1: I Leszek Miller.
2: O, to by było ciekawe. Oni znaleźli miłość tak samo jak Rihanna i Calvin Harris.

0: Słuchajcie, nadchodzi ten smutny moment, kiedy musimy się z wami żegnać, ale spokojnie, nie zostawimy was w złych rękach.
1: Miejmy nadzieję, że dzisiaj Agnieszka Tułacz, Michał Dobaczewska dowiozą równie dobrze jak my z Hanią. No ale no, prawda jest taka, że faktycznie nasz czas antenowy dobiega końca. 9:55 już prawie na zegarach wszystkich Polaków, co oznacza, że rano Meteor kończy swój bieg.
0: Natomiast oczywiście Radio Meteor możecie słuchać cały czas, ponieważ jak wiadomo do 23:00 jesteśmy dla was dostępni. Natomiast rano Meteor rzeczywiście z wami żegna, a audycję przygotowali i poprowadzili dla was
1: Bartek Łęczuk,
0: Tymoteusz Simon oraz nieobecna już z nami Hania Kubiak. Do usłyszenia już za tydzień w tym samym składzie, a już za chwilę Kto późno wstaje.

0: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Witamy. Właściwie serdecznie. To było Fire od Kasabian, a to jest Kto późno wstaje z Agnieszką Tułacz i nie wiem kim jeszcze.
0: I z Michaliną Dobaczewską oczywiście. Dzień dobry.
1: Tak, zgadza się. Dzisiaj przez najbliższe 3 godziny postaramy się zrobić tak, żebyście byli w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje i żebyście mieli na przykład o czym opowiadać jutro na imprezach, bo jutro jest piątek, a czwartek jest Wigilią Piątku, więc jakieś ciekawostki imprezowe też się na pewno znajdą i co tam jeszcze się znajdzie.
0: No dokładnie po to tu jesteśmy, ale oprócz tego też aktualności z Poznania i nie tylko, i kulturalne, i finansowe, i archeologiczne oczywiście, bo Agatua dzisiaj prowadzi. No i oczywiście moc dobrej muzyki, jak zwykle.
1: No właśnie, jak o tej dobrej muzyce mówimy, no to my jesteśmy szalenie w was zakochane, drodzy słuchacze, tak samo jak Beyoncé i Crazy in Love.

0: the dust. Legend has it, my też jesteśmy legendami i dzisiaj na pewno to pasmo będzie legendarne. Aj.
1: Dobrze, my też uczymy się tutaj od pewnych osób, pewnych zachowań, nie, może pewnych catchphrases. Dobrze. Powiedzonka, no aj, można powiedzieć wjazd, można powiedzieć też dzień dobry i można powiedzieć witam w kosmosie, ale można też powiedzieć, że dzisiaj mamy 14 dzień maja i czwarty dzień tego tygodnia, bo jest czwartek 14 maja.
0: Czwartek, czwarty dzień, ale to jest genialne w ogóle.
1: Zgadza się, no tak.
0: Czwartek,
1: jest
0: czwarty.
1: 14, to jest...
0: Dopiero teraz to zawsze.
1: A, dobrze.
0: Wow, 23 lata chodzę po tej ziemi, dopiero ogarnęłam, że czwartek jest od czwartego dnia tygodnia.
1: Kto późno wstaje, bawi i uczy. Tak. Znaczy, czy uczy? Może to wiedzieliście.
0: Ale może ktoś nie wiedział,
1: okej? A wiesz, dlaczego środa?
0: Dlaczego?
1: Bo środek.
0: Bo środek? Yo!
1: A wiesz, dlaczego piątek? Ej, nie uwierzysz?
0: Nie mów, że piątek! To jest takie szalone generalnie. Ludzie, złodzi, nie, po prostu masakra.
1: No spoko, ja też na tej lekcji w pierwszej klasie podstawówki nie uważałam.
0: Akurat miałam ospę wieczną. Ale dobra, 14 maja, jak każdego dnia w roku, ktoś obchodzi swoje święto i na przykład takim świętem mogą być imieniny. Więc my dzisiaj ze studia Radia Meteor wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim Maciejom, Bonifacym, Michałom, Mariom, Wiktorom,
1: Dominikom, Jeremim, Jeremiaszom. Jeremiaszom. Jest jeden ważny Jeremiasz w naszej...
0: Dla
1: naszej redakcji. Tinom, Idziom, Dobiesławom i Korynom.
0: Dobiesławom. O, to też piękne imię. W ogóle dzisiaj mamy absolutnie przepiękne imiona i życzymy wszystkim solenizantom wszystkiego, co najlepsze. Czegokolwiek byście tam sobie nie zamarzyli, oby się to spełniało, nawet jeżeli będzie to góra złota mrozu.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radio Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Amen.
1: Thank you, KitKady, za te piękne słowa.
2: Amen. Amen to that. Słuchajcie, dzisiaj poza imieninami mamy też jak zawsze nietypowe święta. I te nietypowe święta na dzisiaj to są święta naprawdę ważne, więc powiemy wam o nich nieco więcej po dzisiaj.

0: śmiertelne potrącenie na Krajowej 11.
1: Wzmocnienie komunikacji miejskiej.
0: Mistrz ślusarski odebrał nagrodę miasta.
1: Pogoda na jutro.
0: Tragedia w nocy pod Obornikami. W okolicach godziny 2 potrącony został pieszy. Zgłoszenie odebrali wielkopolscy strażacy, którzy wysłali na miejsce dwa zastępy. Policja i zespół ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążniowo-oddechową, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.
1: Jak przekazał oficer drużyny strażaków, pieszy został potrącony najprawdopodobniej przez ciężarówkę. Okoliczności zdarzenia bada teraz policja. Droga krajowa nr 11 w rejonie Obornik może zostać zablokowana. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień.
2: W nocy z 16 na 17 maja poznańska komunikacja miejska
0: zostanie wzmocniona w związku z nocą muzeów.
1: Linie tramwajowe 3, 6 oraz 16 między 20 a 23 będą kursować co 10 minut. Nocne linie tramwajowe 201 oraz 202 w godzinach od 23 do 2.30 będą kursować co 20 minut, a na liniach autobusowych pojadą pojazdy o większej pojemności.
0: Ponadto uruchomione zostaną linie turystyczne numer 0 i H z przystanku Biblioteka Uniwersytecka. Na ulicach Poznania pojawi się także linia turystyczna numer 102 odjeżdżająca z przystanku Poznań Główny oraz Muzeum Broni Pancernej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie MPK Poznań.
1: Stuletni mistrz ślusarski Wacław Milewski odebrał srebrną pieczęć miasta Poznania. Uroczystość odbyła się wczoraj w jego zakładzie przy ulicy Kotowicza. Wyróżnienie wręczył zastępca prezydenta Jędrzej Solarski. Podkreślił, że dorobek mistrza pokazuje, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom.
0: Pan Wacław zaczynał jako 14-latek, a własny zakład założył w 1957 roku. 3 maja skończył 100 lat. Srebrna pieczęć to kolejne wyróżnienie w jego kolekcji. Wcześniej otrzymał już m.in. platynowy, złoty i srebrny medal imienia Jana Kilińskiego.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
4: A jutro nie polecam opuszczać domu bez parasola. Przez cały dzień mają być drobne opady, a niebo ma pozostać zachmurzone.
0: Na termometrach maksymalnie 10 stopni Celsjusza, więcej jak na standardy majowe, nie oszukujmy się, nie za wiele. Wiatr troszeczkę słabszy niż w ostatnich dniach, do 30 km na godzinę, ale no wciąż to nie są niskie wartości.
5: No, co to się stało w ogóle z tą pogodą, powiedzcie? Było tak pięknie, było tak cieplutko, majówka prawie 30 stopni, a teraz strach z domu wyjść. Tak.
4: Po burzy zawsze wychodzi słońce, więc czekamy,
5: teraz jest burza
4: na przyszły
5: słońcu.
4: Tydzień.
5: No dobra, może tak się to będzie zmieniać z tygodnia na tydzień. A ty się mówisz, jak sądzisz, zmieni się, czy nadal będzie tak, jak jest?
0: Myślę, że nawet gdy nie ma listopada w Polsce, no to ten listopad troszeczkę się przewija między tymi wszystkimi miesiącami. Musimy z tym żyć, trochę przez to mi się wydaje, że Polacy są często tak smutni.
6: Ale mimo tego, że połowa maja i pogoda nas może nie cieszy i oczekiwalibyśmy jakiegoś słońca lub upału, to mnie pocieszają przysłowia. Pankracy, serwacy, bonifacy, każdy swoim zimnem raczy. Dziękuję.
5: Piękne. Mądrości ludowe, mądrości zimowitowe i mądrości zuzowe na antenie Radia Meteor.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
7: Radio Meteor.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Jerzy, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Myśleliśmy, że już nam to nie będzie dane w tym roku.
1: A myśleliśmy, ja mam jeszcze coś. Że tak? Miałeś być Brodka i coś jeszcze miało być w tym roku.
0: Ha, miało być.
1: Ale się zaśmiałeś z mojego żartu, wiesz? Ja tak tutaj ten...
0: No miałeś być, wielkie grillowanie w UG, miałeś być, no i co? Była pewna decyzja, jednak Fundacja Jeden Uniwersytet wycofała się z organizacji tej imprezy, ale wielkie grillowanie się nie kończy. Zostaje przebranżowione, zostaje troszeczkę zmieniona formuła i w tym roku wielkie grillowanie UAM-u odbędzie się. Tak. 5 i 6 czerwca.
1: Tak, to prawda, chociaż w faktycznie lekko zmienionej formie, no bo jak wszyscy doskonale wiemy, w studenckim wielkim grillowaniu chodzi głównie o muzykę, o integrację i o właśnie to tytułowe grillowanie. I tak będzie wyglądać w UG w tym roku. Będą lokalni artyści, co jest akurat moim zdaniem świetne, super, trzeba dawać im przestrzeń i scenę. Nie będzie dużych artystów, dużych headlinerów, ale spokojnie, mamy też Juvenalia, damy sobie bez tego radę i będzie grillowanie. I każdy sobie, wiecie, przyniesie swojego grilla, usiądzie sobie ładnie na trawce i będzie mógł ugrillować, co tam mu pasuje.
0: Tak, dla mnie fantastycznie.
1: Co naruszcie, wariacie.
0: Impreza będzie biletowana, ale będzie darmowa. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał proces zapisów i biletowania, ale biletów jest 1000 prawie.
1: O, to jest przyjemna pula, bym powiedziała, szczególnie, że wstęp jest darmowy, chodzi zupełnie o to, żeby sobie, po prostu zupełnie o to, żeby sobie zaklepać miejsce, więc bez stresu, drodzy studenci, wypatrujcie, bo myślę, że mimo wszystko i mimo tego, że ta forma jest zmieniona, to warto, szczególnie dla tych małych, lokalnych artystów, którzy również zasługują na rozgłos.

0: Julo, nie zatrzymasz mnie i nas też nie możecie zatrzymać, bo robimy wjazd. Nie można zatrzymać również studentów, którzy bardzo, bardzo, bardzo oponują przeciwko zamkniętemu przejściu od pętli osiedla Sobieskiego.
1: Nawet nie powiedziałabym, że oponują, bo tutaj studenci wcale głośno nie buntują się, jedynie po prostu przechodzą.
0: To jest opór.
1: Jest to bunt, powiedziałabym. Tutaj oczywiście z naszej strony oficjalne stanowisko jest takie, że nie wolno na szagę, nie wolno.
0: Słuchajcie,
1: po pierwsze kuku, po drugie mandaty mogą zaboleć. Aha. Przejście na zamkniętym przejeździe to jest mandat rzędu 1000 zł. Teraz wszyscy pamiętamy, jaki mamy stan konta. Jesteśmy studentami, jakby umówmy się, to nie są pieniądze, które my chcemy wydawać za to, żeby nie spóźnić się na zajęcia, więc nie namawiam do spóźnienia się na zajęcia. Po prostu bierzcie pod uwagę, żebyśmy tym przejazdem nie przechodzili.
0: Tak, wyjdźcie po prostu chwilkę wcześniej z domu i na pewno wszystko się uda. Pamiętajcie, że otwarte jest przejście na ulicy Umoltowskiej i Różenny Potok, prawda?
1: Zgadza się.
0: Świetnie. Więc tam możecie sobie bezpiecznie przejść na kampus Morasko. Nie przechodźcie tym przejściem przy osiedlu Sobieskiego, bo mandaty i niebezpieczeństwo.
1: Tak, a no i tutaj słuchajcie, po prostu wytrzymajmy jeszcze chwilkę. Planowany koniec tych robót i remontów. Akurat na tym przejeździe z Sobieskiego tuż na kampus jest planowany już na 22 maja. Więc jeszcze ten tydzień może
0: jeszcze
1: damy radę.
0: Jeszcze chwilę wytrzymamy. Trzymamy za was kciuki.
2: Śpiewaj do tego.

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Kto późno wstaje?

0: przypominam, że to było Alien Transform i Smooth Criminal. Piosenka, którą jak ustaliłyśmy na poza anteniu, kochają wszyscy ojcowie, którzy lubią i Michaela Jacksona i coś z takim
1: powerem.
0: Tak, no, to tak, to w ich słowach. Ostatnio wyszedł film o Michaelu Jacksonie. Może widzieliście, może nie. W każdym razie na pewno warto obejrzeć, ale no tak, tutaj Michael Jackson wielką gwiazdą był, ale mamy wielkie, może nie większe, ale mamy nowsze gwiazdy wielkie.
2: Też
0: na
2: wielkie, no.
0: Światowej scenie. Na przykład postać, która sama o sobie mówi, że ocala Londyn. Mówimy oczywiście o Fake Minku. Nie wiem, na ile o Fake Minku Michalina się ze mną wypowie, ale ja bardzo chętnie.
2: No słucham, no powiedz, to ja się chętnie ustosunkuję.
0: Fake Mink odpowiada hejterom.
2: Oh my god.
0: Powiedział, że im wybacza. On jest jak Jezus, naprawdę. Napisał tweeta, że ogólnie cała złość, która jest na niego skierowana ostatnio, stała się dla niego bardzo fascynująca, że ludzie nie rozumieją wizji artystycznej, nie rozumieją performance'u, no nie tak. Rozumieją, że wszystko, co on robi, nawet jeśli jest takie awkward, nawet jeśli jest takie, że ciężko się to ogląda, bo czasem ciężko się ogląda jego koncerty i tego, jak on wygląda to na scenie, prawda. To wszystko jest intencjonalne, słuchaj. To wszystko jest po to, bo taka jest jego wizja artystyczna i on rozumie. On wam wybacza. On wie, że to jest trudne, żeby zrozumieć no taki tak. Poziom artyzmu i powtarza, że wybacza. Więc dziękujemy Fake Mink. Jesteś saviorem Londynu i no co, dziękujemy za zainspirowanie całego nurtu raperów w całej Europie. Dzięki tobie mamy spazmę. Pozdrawiam.
2: Nie no, Fake Mink jest postacią wybitną. Ja nie słyszałam wcześniej o tym, co powiedziałaś i naprawdę no, niezwykła sprawa, bym rzekła. Fajnie, że nam wybacza i fajnie, że jest to ten puszczony
0: w niepamięć. Naprawdę polecam sobie obejrzeć w ogóle klipy z koncertów Fake Minka i potem przeczytać tego tweeta. Ja nie chcę go wyśmiewać, bo ja go bardzo lubię, ale koncerty są hard to watch.
2: Okay. No dobra, no to skoro jesteśmy w takim muzycznym klimacie...
0: Dobra, może on miał gorączkę, może po prostu właśnie, no właśnie. Nie wychodziło mu.
2: Czasem tak się zdarza. Fever Backshot.

0: fuck everything, man.
1: That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder, now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead.
2: Dead. Okej. Mamy bardzo rapowy moment dzisiejszego KPW, ale możemy się troszeczkę już z tego wygrzebać i powiemy o rzeczach troszeczkę ważniejszych, powiedziałabym. O urodzinach, ale jakich?
3: Właśnie. Teraz mała zagadka muzyczna. Słuchajcie, dzisiaj 33 urodziny ma Miranda Cosgrove, która jest znana głównie, wydaje mi się, z roli Carly w serialu iCarly. Oprócz tego grała również na przykład w Szkole Rocka, dubbingowała w Jak ukraść księżyc i grała w Drake'u i Joshu.
2: I jest także postacią i twarzą wielu memów, które do dziś w internecie istnieją. Na przykład o ulubionym swear word, przekleństwie.
3: Cuss word.
2: albo to zdjęcie, jak ona siedzi młodsza i starsza przed komputerem. Aj, Carly, kocham cię! I w ogóle pozdrawiamy dziewczyny z backstage'u, które na pewno miałyby o wiele więcej do powiedzenia na temat Aj, Carly, ale może ty też masz.
3: Aj, Carly jest naprawdę świetnym programem i to był ten program, który był zabawny, bawił młodzież, ale nie psuł im mózgów. Brakuje mi czegoś takiego w dzisiejszym świecie, ale jeżeli chodzi o samą Mirandę, to ona też jest osobą naprawdę wspaniałą, czego się dowiadujemy chociażby z ich, z relacji Mirandy z Jeanette McCurdy, która grała sam w serialu i która miała w swoim życiu naprawdę wiele trudnych przeżyć, nieprzyjemnych przeżyć i Miranda zawsze jest dla niej wsparciem. Bądźcie jak Miranda Cosgrove.
2: Bądźcie i wszystkiego najlepszego od nas tak. Do Mirandy.
3: Wiek Chrystusowy piękny.
2: Prawda.
3: 33.
2: Tak, I Carly Saver.
3: Tak. O! Klasa. Ale dzisiaj urodziny mają jeszcze inne osoby i ja tutaj koniecznie chciałabym powiedzieć o jednym solenizancie, bo dzisiaj urodziny ma George Lucas, czyli reżyser, który na przykład wyreżyserował Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny są świetne. Urodził się on w roku 1944 i można powiedzieć, że jego praca i jego twórczość naprawdę wywróciły świat kina do góry nogami.
2: Na pewno się zgodzę. Star Warsów nikomu nie trzeba przedstawiać, nikomu nie trzeba opowiadać. I naprawdę
3: chyba, że trzeba, to powiedzcie, call me!
2: Tak, my się tym zajmiemy. Także tutaj kolejne wszystkiego najlepszego, a ode mnie wszystkiego najlepszego na 30 urodziny, okrągłe 30 urodziny, do Martina Garrixa, który wystąpi w Polsce w tym roku, już 3 lipca na Openerze, więc może tego Martina sobie teraz posłuchajmy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: I hope you have

0: Pozdrawiamy. Redakcję Social Media Poznań Moment na Instagramie. Wczoraj udostępnili zdjęcie, że ktoś na przedramieniu wytatuował sobie bardzo znaną w Poznaniu kwestię.
1: Jest komunikat.
0: Komunikat. Następny przystanek, Poznań Główny. Poznań Main Station. Dodatkowo jeszcze tutaj taki bonusik, kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli.
1: Ale to jakbym patrzyła na taki tatuaż codziennie, to bym po prostu miała taki mikrozawał.
0: Tak?
1: No.
0: Bo no nawet tak... jak się jedzie z biletem, nie?
1: Tak, to i tak to jest stres.
0: Stresuje.
1: Tak, bo wiesz, czasem masz bilet 15-minutowy, bo jedziesz tylko dwa przystanki, a tu się nagle okazuje, że o korek, o coś tam, a jednak nie. Ale tak, Poznań Główny, Poznań Main Station to jest naprawdę ikoniczny komunikat, ikoniczny tekst.
0: W ogóle się nie dziwię, że ktoś postanowił jakiś kawałek swojej skóry poświęcić na taki tatuaż. Zresztą tatuaże związane z komunikacją miejską już któryś raz mi się przydarzają, że o nich słyszę. Mamy kolegę, który w redakcji, który wytatuował sobie trasę swojego ulubionego autobusu w Szczecinie, co
1: pozdrawiamy,
0: ja bardzo
1: Teodora.
0: To szanuję. Bardzo to szanuję.
1: To prawda. A ja cię zapytam, czy też masz coś takiego, że jeżeli dojeżdżasz tramwajem na Poznań Główny, to jak jest ten komunikat, to na chwilę zdejmujesz słuchawki albo jedną słuchawkę i zawsze mówisz razem z lektorem Poznań Główny, Poznań Main Station, bo ja zawsze mówię.
0: Nie mam aż takiego głosu jak ty, Michalina, ale tak, tak, wiesz co? Ja tak robiłam, zwłaszcza jak wizytację miałam w Gdańsku i przejeżdżałam autobusem koło Filharmonii, teraz tak. Mogę mieć fact check i tam jest wyśpiewany komunikat o przystanku i zagrany, także... bardziej przy takich. Chociaż u nas myślę, że w Poznaniu nie potrzebujemy jakichś dodatkowych, może nie powiem udziwień, ale upiększeń, żeby były przepiękne.
1: Tylko ej, ale gdyby Paja czytał na Jeżycach nazwy przystanków?
0: Oj, byłabym za.
1: No przecież była taka petycja chyba nawet.
0: Tak,
1: to by dopiero było coś. Tak jak Makłowicz w Krakowie?
0: Bodajże? Tak, tak, tak, zgadza się.
1: No, ej, w ogóle ja kocham zbiorką i to taka petycja do MPK. Zróbcie coś takiego fajnego. Pewnie jest niedługo jakaś rocznica tramwajowo-komunikacyjna. Zróbcie coś fajnego z tej okazji. Naprawdę myślę, że warto, bo
0: ja
1: oczywiście...
0: Ja mam pomysł, ale zaraz powiem.
1: No, jaki masz pomysł?
0: Mam pomysł, żeby ponumerować przystanki na Cytadeli. Nie, na Kaponierze. Przepraszam.
1: Tak, zróbcie to.
0: To też by było
1: tutaj
0: super.
1: Rodowici poznaniacy jak zawsze się oburzą, ale my nie jesteśmy z Poznania i dużo osób, tak jak coś w Poznaniu nie jest z Poznania i ma problem z tą Kaponierą, więc poznaniacy rodowici... przestańcie. Przestańcie, bo tak. To jest potrzebne. W Warszawie jakoś żyją, a to mają. I co ciekawe, projekt tej zmiany jest już przegłosowany w Radzie Miasta, więc nie wiem, czemu tego nie robią.
0: Dobrze, no to już temat, to masz na dłuższą rozmowę, a my co? Może muzyczka?
1: Może muzyczka.

0: Mamy maj. A w maju co roku od wielu lat odbywa się... odbywa się Eurowizja. Michalina?
1: Ja generalnie powiem tak. Bardzo bym teraz prosiła, żeby moi szanowni, kochani Mateusz i Kasia Stasiak i Ola Bielska zamknęli na chwilę uszy. Jeżeli chodzi o konkurs piosenki Eurowizji, to uważam, że jest to absolutnie ogromna abominacja muzyki i abominacja kultury. Przykro mi, nawet jeżeli poszczególne utwory są piękne. Brakuje mi tam faktycznie kultywowania tradycji, na przykład poszczególnych grup etnicznych, czy po prostu grup narodowych. I uważam, że aktualnie zrobił się z tego mały konkurs polityczny, co jest absolutnie smutne i absolutnie niedopuszczalne, bo były czasy, kiedy Eurowizja miała sens. Kiedy na przykład artyści śpiewali w swoich językach i mogliśmy w ten sposób dowiedzieć się czegoś więcej o innych krajach, o innych twórcach, o tym, jak brzmi ich muzyka. Aktualnie Eurowizja jest po prostu takim trochę konkursem, przeglądem piosenki artystycznej w gimnazjum w Kopytkowie, gdzie po prostu zobaczymy, kto jest w stanie głośniej krzyczeć, zrobić lepsze wokalizy, ale nic to po prostu za sobą nie niesie. Jednakże w tym roku naszą reprezentantką została Alicja Szemplińska z utworem Prey, który dostał się do finałów, do drugiej części finału, co podobno dobrze wróży, bo tak Alicja wylosowała. Ja widziałam na jednej platformie z krótkimi formami wideo co najmniej 5 różnego rodzaju osób podawających się za medium i te osoby zapowiadają, że w tym roku właśnie Alicja wygra Eurowizję, konkurs piosenki Eurowizji. Jakoś ja w to nie dowierzam.
0: Ja powtórzę, 5 innych osób, które tak podają się za medium, powiedziało, że Alicja wygra. I nikt nie był z Polski. Tak, tak, tak, tak. Dobrze. Dobrze.
1: Ciekawa sprawa, bym powiedziała. Szczególnie, bo tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, Eurowizja staje się konkursem politycznym. A Alicja Szemplińska dosłownie chyba 2 dni temu podczas jednej z rozmów na ściance, na takim ale czerwonym dywanie, na pytanie, jaką wiadomość chciałaby przekazać swoim fanom z Izraela, po prostu kiwnęła głową, odeszła, poprosiła kogoś innego, żeby odpowiedział, wróciła i powiedziała coś w stylu miłego dnia, słuchajmy muzyki. Więc wydaje mi się, biorąc pod uwagę to, jak duży wkład państwo Izrael ma w Eurowizję, bo tylko wam przypomnę, że oni dają na przykład grube miliony, przeznaczają na samą promocję swoich artystów, których wypuszczają na Eurowizję, no to raczej ciężko może być chyba teraz Alicji tę Eurowizję wygrać.
0: Myślę, że to też dużo mówi o tym, jakie jest podejście do Izraela w tym roku, jeśli chodzi o tą Eurowizję. Ja się już dalej nie wypowiadam. Dziękujemy za rant, tak zwaną po polsku tyradę. Eurowizja, tak.
1: Jak jest tu jakiś miłośnik Eurowizji, to zapraszam na debatę.
0: Dobrze, zapraszamy na debatę, a my cofnijmy się trochę w czasie do momentu, w którym ta Eurowizja jeszcze miała sens i dała nam ABB. If you change

0: Promocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Michalina, czy Słucham. Wolisz mieć, czy wolisz być?
1: Myślę, że wolę mieć, bo mając ma się też bycie.
0: Wow, to ja nie potrzebuję nic mieć, ja wolę być.
1: Tak?
0: Tak, tak myślę.
1: A czym wolisz być, dajmy na to? Wolisz być na przykład księżniczką czy gwiazdą rocka? Myślę, że to proste akurat.
0: No ja bym chciała być gwiazdą rocka.
1: Okay. No, to było pytanie z tezą.
0: Dobrze, czy wolałabyś mieć teraz w ręku gorącą, pyszną kawusię świeżutką? Taką, wiesz, z naprawdę dobrej kawiarni w Poznaniu. Okay. Czy pyszne ciastko z białą czekoladą i malinami z dobrej kawiarni w Poznaniu?
1: Kawę. Zawsze wybiorę kawę.
0: Dobrze, czy wolałabyś mieć bycie? Czy mieć teraz na słuchawkach piosenkę Myslowic, znaną od Tule, mieć czy być?
1: Myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. Ja wolę mieć i mieć Myslowic na słuchawkach.

0: wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Mamy nadzieję, że wy nie wyjeżdżacie nigdzie bez Radia Meteor. I słuchajcie, ostatnio często w różnych rozgłośniach słyszy się na przykład o absurdalnych badaniach naukowych i myślę, że na to również przyjdzie u nas czas, ale mamy dla was nieco inny poziom i typ absurdu, ponieważ Agnieszka Tułacz już za moment wykona ranking, kategoria rankingu rzeczy i będzie to ranking na ślepo. Na czym to polega? Ja mówię Agnieszce Tułacz pięć rzeczy po kolei, ona ustawia je na miejscu od 1 do 5 i nie może zmieniać ich ustawienia. Czy jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: Kategoria rzeczy.
1: Wszystkie rzeczy.
0: Wszystkie rzeczy?
1: Tak, tak.
0: Jeden. Gra Happy Hippo, gdzie trzeba naciskać zęby hipopotama i nie zostać ugryzionym przez hipopotama.
1: Myślę, że to jest spokojna czwóreczka. To nie jest zbyt wysoko w moim rankingu rzeczy.
0: Dobra. Liofilizowane maliny.
1: Całkiem dobra rzecz. Myślę, że pozytywnie, ale nie pierwsze miejsce, dam spokojne dwa.
0: Mąka migdałowa.
1: Mąka migdałowa.
0: Migdałowa.
1: Mąka dość wymagająca, mąka bardzo specjalistyczna i droga, ale bardzo dobra, z niej robi się makaroniki. Czy jest niżej czy wyżej niż liofilizowane maliny? Myślę, że to jest trójka.
0: Okej. Okay. Kabanosy drobiowe.
1: Jeden, bo to nie może być pięć.
0: Zespół Kabanos.
1: No i zostało jedno miejsce i myślę, że bardzo słusznie. Dziękuję bardzo.
0: Kurczę, mogłam zrobić na odwrót. A nie, to w sumie nic by nie dało, bo została jedynka i piątka.
1: A tak. nie znam na tyle zespołu Kabanos, ale bardziej znam Kabanosy drobiowe i myślę, że jestem zadowolona ze swoich wyborów generalnie.
0: Dobrze. Nie, dobrze, cieszę się, to jest najważniejsze.
1: Ja dla ciebie też mam.
0: O Matko Święta. No
1: możemy
0: dobra.
1: Zrobić też piąteczkę. Dobrze. Kabel USB-C.
0: Dwa.
1: Mhm. LED, który jest za tobą, wyłączony Radio Meteor.
0: Trzy.
1: Mhm. Kalendarz ścienny z pieskami.
0: Pięć. Nie lubię ściennych kalendarzy.
1: A pieski lubisz?
0: Bardzo.
1: Dobrze.
0: Dlatego nie są poza rankingiem.
1: Okej. Okay. Mandat na 100 zł.
0: Cztery.
1: Okej. Okay. Mandat za 1000 zł.
0: Wow! Ej, to jest ustawione! Ale ja przystawka.
1: Żartowałam. Kubki z pewnego znanego, kubki na kawę z pewnego znanego sklepu z pięknymi złotymi myślami na każdy dzień.
0: Jeden! Kocham kawę, kocham kubki i kocham złote myśli, bo czasem nie myślę, więc warto mieć takie wsparcie. To był nasz ranking na ślepo rzeczy. Jeżeli nie zgadzacie się z naszymi typami, no to koniecznie dajcie nam o tym znać. Na przykład na radiomator.um. Na pewno się do tego z radością odniesiemy.

0: The Chain od Fleetwood Mac. I tak jak wspominałyśmy Wam chwilkę po godzinie 10, dzisiaj obchodzimy Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty.
1: Zgadza się. Bardzo, bardzo chwalebne zawody.
0: Bardzo ważne zawody w naszym życiu, nawet w naszym życiu codziennym, bym rzekła. I tak się składa, że z okazji tego wspaniałego dnia udało nam się dowiedzieć co nieco właśnie o zawodzie farmaceuty. O tym, czy ten zawód w ogóle jest potrzebny. Co taki farmaceuta robi? Czy to jest po prostu osoba, która stoi za ladą w aptece i sprzedaje wam leki? Czy to faktycznie jest coś więcej? I właśnie o tym opowie nam co nieco Karolina Wojno, czyli studentka czwartego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
2: Cześć, nazywam się Karolina Wojno, jestem studentką czwartego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
3: Jako przyszłą farmaceutkę poproszę o mnie, by nieco przybliżyć Wam, czym się tak naprawdę zajmują farmaceuci oraz gdzie można nas znaleźć. Pierwsze, z czym kojarzy się farmaceuta, to jest apteka. W aptece znajdują się i zarówno farmaceuci magistrzy, jak i technicy. W takiej aptece można nie tylko uzyskać informacje na temat leczenia czy konsultacji, można również w odpowiednich punktach zostać zaszczepionym przez farmaceutę lub może mieć też zmierzone ciśnienie czy temperaturę. Ale to nie wszystko, ponieważ farmaceuci znajdują się również w laboratoriach bądź w firmach farmaceutycznych, w aptekach szpitalnych, a także posiadają własne gabinety.
2: Gabinety opieki farmaceutycznej, takie jak laktaceuci, którzy pomagają kobietom w ciąży sprawdzać, czy dane leki nie będą w jakiś sposób ingerować na dziecko bądź kobietę w ciąży. Są również gabinety opieki farmaceutycznej, które działają w ramach programu Nowy Lek, który jest refundowany przez miasto Poznań, w ramach którego pacjenci, głównie geriatryczni, ale nie tylko, mogą skonsultować się z takim farmaceutą w sprawach lekowych. Jak najbardziej zachęcam do korzystania z takich programów. Naprawdę nie zaszkodzi, a nawet powiedziałabym, że może to tylko i wyłącznie pomóc.
0: I tak właśnie jest. Farmaceuci to nie są tylko osoby, które sprzedają nam leki i stoją za ladą, bo farmaceuci mają też jeden bardzo ważny obowiązek, jedną bardzo ważną umiejętność, których nie ma ekspedient, jeżeli to tak nazwiemy w aptece, czyli są w stanie tworzyć leki recepturowe. Tych leków recepturowych jest coraz mniej, ale faktycznie na niektóre, na przykład choroby skórne, farmaceuci tworzą specjalne leki na miejscu dla pacjentów i byle kto tego robić nie może, także to znowu pokazuje, jak bardzo ważny jest ten zawód.
1: Jeśli chcielibyście mieć sami przejąć taki prestiż zawodu farmaceuty, może jesteście tegorocznymi maturzystami i zdajecie przedmioty potrzebne do tego, żeby zainteresować się studiami właśnie farmacji, możecie właśnie kandydować na ten kierunek na 14 uczelniach w całej Polsce, między innymi właśnie na Medycznym w Poznaniu. Zazwyczaj są to... Jeśli na przykład celowaliście w medycynę, ale nie wiecie, czy tam się dostaniecie, na farmację jest troszeczkę łatwiej. Tutaj na jedno miejsce to nie jest kilkanaście lub więcej osób, tylko tak jest to osób kilka, od 3 do 7 zazwyczaj w całej Polsce.
0: Tak, a powiem też w sumie jako ciekawostkę, że najczęściej wybieranym jako pierwszy wybór zawodem medycznym, studia zawodu medycznego, jest oczywiście kierunek lekarski, ale ciekawostka, kiedy spotykają się na zajęciach studenci lekarskiego i farmacji, to ci z lekarskiego współczują farmacji tego, ile mają trudnych rzeczy, bo faktycznie to jest zawód z ogromną odpowiedzialnością społeczną i no, trzeba mieć naprawdę głowę na karku, żeby być farmaceutą. I tutaj z tej strony również chcę pozdrowić wszystkich oglądaczy Klanu i wszystkich fanów Elżbiety Chojnickiej bądź Beaty, już nie Chojnickiej, tylko Rafalskiej, które są farmaceutkami, które również pokazywały przez ponad 20 lat istnienia serialu Klan, jak duża jest to odpowiedzialność. Nawet w pierwszym odcinku o tym było.
1: Shoutout. No dobrze, ale my dla was farmaceutkami nie jesteśmy, ale pewne lekarstwo też przygotowałyśmy. Także posłuchajmy Just Like Heaven, The Cure.

tym The Cure, Just Like Heaven, przypomniało mi się o wspaniałym festiwalu, który szykuje się w lipcu w Polsce. Mówię oczywiście o Openerze, który w tym roku naprawdę zaskakuje bardzo, bardzo mocnym line-upem, bo tak jak wspominałyśmy wcześniej, dzisiaj nasz solenizant, czy jubilat nawet, 30-latek, tak, Martin Garrix wystąpi na Openerze, także The Cure wystąpią, przyjeżdżają do Polski po raz kolejny, tego też nie możemy przegapić, jeśli jesteście fanami w ogóle muzyki, to jesteście fanami The Cure, tak sobie wyobrażam. Na pewno widzimy się tam pod sceną, ale oprócz tego niedawno ogłoszono, że Jennie będzie headlinerką. Wystąpią także Zara Larsson, wystąpią także Addison Rae, Ethel Kane oraz Pink Panthers. Poza tym także coś dla fanów rapu, na przykład Oki i Sobel, także Florence and the Machine, która jest idealna, jeśli chodzi o hymny festiwalowe, więc to no, nie możemy się doczekać, żeby to wyśpiewać wraz z całym tłumem. No i line-up jest naprawdę, powiem tak, jest w czym wybierać. To, kto dokładnie wystąpi na Openerze, można sprawdzić oczywiście we wszystkich ich kanałach nadawczych oraz w magazynie muzycznym, w którym przypominamy o line-upie i o innych ogłoszeniach festiwalowych w całej Polsce regularnie co poniedziałek, więc słuchajcie Radio Meteor, żeby dowiadywać się tych rzeczy na bieżąco. A my posłuchamy teraz Pink Panthers, która ostatnio coraz bardziej zachwyca na żywo, więc myślę, że tym bardziej w Polsce nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć ją w lipcu w Gdyni.

0: To był Nick Cave and the Bad Seeds z PJ Harvey.
1: Przepiękny utwór, przepiękny. Tak. Mam nadzieję, że tutaj chwila relaksu, refleksji i zachwytu została wam zaserwowana, drodzy słuchacze. A ja mam coś do powiedzenia na temat już bardziej lokalny i bardziej taki wielki shoutout dla pewnej osoby.
0: Oj, ogromny shoutout.
1: O Jezu, jaki wielki. Pan Wacław Milewski to rzemieślnik i mistrz ślusarski, który założył swój własny warsztat w wieku 19 lat. Pracuje do dzisiaj i niedawno skończył lat 100.
0: Dokładnie, to prawda. Jakiś czas temu, bo w środę, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania, a to wyróżnienie przyznano mu za 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną, a także wkład w rozwój lokalnego rzemiosła, bo nie wiem, czy wiecie, ale pan Wacław był również na przykład radnym miasta Poznania.
1: Czy wyobrażacie sobie pracować w tym samym zawodzie i być mistrzem tego zawodu przez 90 lat? Mhm. Widzieć, jak zmieniał się świat, widzieć, jak zmieniał się kraj, widzieć, jak zmieniało się wasze miasto, a wy nadal byliście jakąś pewną taką opoką tego i mistrzem po prostu, właśnie, bardzo ważną osobą w swoim zawodzie, w swojej sztuce rzemiosła.
0: Tak, zgadza się. Jeżeli chcielibyście pana Wacława odwiedzić, no to jego zakład ślusarski znajduje się przy ulicy Kotwicza 4 na poznańskim Minikowie. Tam przez te 90 lat powstawały rozwiązania, elementy wykonywane dla polskich, ale także dla zagranicznych przedsiębiorstw. I to właśnie tam również, co jest dodatkowo ważne i trzeba podkreślić, kształciły się kolejne pokolenia rzemieślników.
1: Dlatego dziękujemy wraz z tutaj już słowami pana Jędrzeja Solarskiego, zastępcy prezydenta Poznania. Dziękujemy za dziesięciolecia pracy, aktywność społeczną i wkład w rozwój poznańskiego rzemiosła oraz edukację młodych ludzi i życzymy kolejnych 100 lat panu Wacławowi.
0: A żeby tylko stół wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie.

0: późno wstaję.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
6: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Polsjemy. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Polsjemy. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
7: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Justin Timberlake, Cry Me a River w Radiu Meteor. A teraz w Radiu Meteor mały przedsmak Planety Sportu, która dzisiaj w Radiu Meteor również będzie. I tam jest sport raczej lokalny, sport głównie poznański, chociaż nie tylko, a my tutaj tak bym powiedziała Mr. Worldwide, bo coś byśmy chciały wam opowiedzieć o Realu Madryt, a dokładniej o nadzwyczajnej konferencji Realu Madryt.
1: No tak, Agnieszka Tołacz i Michalina Dobaczewska rzuciły się na temat.
0: Wjazd.
1: Powiedziałabym, no wjazd to właśnie zrobił na konferencji prasowej Perez, czyli kto? Realu Madryt? Powiedział generalnie tak. Powiedział, że oni bez niego sobie nie poradzą i jesteście, powinniście być wdzięczni za to, że ja tu jestem i jak coś, to ja będę startował w następnych wyborach. W ogóle wszyscy jesteście skorumpowani. A kobiety, kiedy dziennikarka zadała mu pytanie, powiedział, że co pani tu gada? Kobiety historycznie nigdy nie znały się na piłce nożnej. Więc to była definicja wjazdu, powiedziałabym.
0: Ale powinien zrobić wyjazd po takim tekście, przepraszam.
1: Za to, to prawda, tak. Ale już są edity z nim na, wiesz, social mediach, że no tutaj takie słowa jak aura, takie słowa jak...
0: Że on ma aurę? No chyba ujemną. Nie, no słuchajcie, oczywiście jeżeli chodzi o jakiekolwiek tak naprawdę zainteresowania, no to zainteresowania żadnej tożsamości płciowej nie mają, więc są kobiety, które doskonale znają się na piłce nożnej, weźmy na przykład Julię Okoniewską, są super tym zainteresowane, mają niesamowitą wiedzę, a tak samo są mężczyźni, którzy te powiedzmy stereotypowo kobiece zainteresowania również mają i są w tym naprawdę świetni, więc nie słuchajcie prezydenta Realu Madryt, bo nie warto. Florentino Perez, no, rzucił farmazonem.
1: Ale nie rzucił farmazonem, mówiąc na temat swoich planów. On zaczął konferencję słowami, no bo wiesz, ostatnio w Realu Madryt były jakieś tam napięcia, coś tam, tak. Jakieś kary, coś tam, ja nie wiem, ale wy na pewno wiecie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, no to tak jak mówię, odsyłamy do dziennikarzy sportowych, ale słuchaj, zaczął konferencję od słów: słuchajcie, przykro mi, ale nie rezygnuję z funkcji prezydenta Realu Madryt. Bo wiesz, były różne domysły, że on do dymisji, że nie wiadomo co. No, skończył konferencję słowami: zwołujemy teraz przedterminowe wybory i ja będę kandydował.
0: Essa. Wydarzyło się też z Perezem, Florentino Perezem, dużo rzeczy nieprzyjemnych, ponieważ miała miejsce dosyć absurdalna kampania atakująca go personalnie, domniemująca, jakoby był chory, miał nieuleczalne nowotwór, ale to prawdą nie jest, więc położył kres wszystkim plotkom.
1: Tak, no życzymy mu na pewno zdrowia i szczęścia, ale życzymy mu też, żeby przestał mówić o kobietach w taki sposób. No i co? Tak. Nie wiem, powodzenia w tych wyborach.
0: Życzymy każdej stronie jak najmniej farmazonów.
1: A ty, Barcelona czy Madryt?
0: Barcelona.
1: Okej, dzięki.
0: Prosta sprawa.
1: Wiadomo.

0: późno wstaje.
1: Kto późno wstaje, no mam nadzieję, że wszyscy, kto późno wstają, już
2: się obudzili.
1: Tak, że już wszyscy za 15, 13, za 13, 13 nawet powstawali i nas posłuchali. My niedługo będziemy się żegnać, ale wy nie możecie jeszcze żegnać się z Radiem Meteor. Mamy za dużo do zaoferowania dzisiaj.
3: Absolutnie, absolutnie nie pod żadnym pozorem. Otóż tak, co dzisiaj w ramówce? 13... do 14 gitarowe hymny, od 14 do 15 nowa era metalu, czyli nasze bloki muzyczne. Warto posłuchać, aby co nieco z tą muzyką poobcować i mieć nowe, wspaniałe muzyczne doświadczenia.
1: Później od 15 do 17 Wojciech Piasny i Iga Górecka w notatkach z Poznania na temat tego, co właśnie w Poznaniu ciekawego i co musimy mieć na swoim radarze, jeśli chodzi o aktualności.
3: O 17:00 kącik popkultury, który jak zawsze poprowadzi dla nas Julia Okoniewska, już dzisiaj wspomniana.
1: Od 18:00 do 20:00 planeta sportu, którą przejmą Jakub Cichy i Dominik Maćkowiak, więc o tym sporcie usłyszycie dziś wieczorem.
3: A kto wie, może będzie o Aurze i Farmazonach. Godzina 20:00 to magazyn muzyczny. Będzie debata Aleksandra Grendy i Dominika Pardiaka.
1: O 21:00 Mikes and Dunks, dlatego wracamy do sportu. I już typowo na koszykówce od 21 do 22 skupią się Jakub Cichy, Dominik Maćkowiak oraz Jędrzej Kaczmarek.
3: A 22 to znowu czas sportowy, tylko nieco inną piłkę trzeba w dłonie chwycić, bo piłkę do siatkówki. Meteor Spike dzisiaj poprowadzą dla was Tymek Jaroszewski i Igor Kwasigroch.
1: Także dzisiaj do 23 Radio Meteor nadal bawi i uczy, na pewno zostańcie z nami, a my powoli żegnamy się.
3: Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy.
1: Kończy się też nasze pasmo. Dziękuję Michalina, że byłaś tu ze mną. Dziękuję
2: tobie,
1: wam
2: dziękuję
1: za słuchanie. Aga Tułacz i Michalina Dobaczewska. Mam nadzieję, że się podobało.
3: Słyszymy się za tydzień, kochani.
1: Miłego dnia.
3: Nie możecie tego opuścić.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Nuta za nutą i riff za riffem. Podróż przez najważniejsze utwory gitarowe wszechczasów. Gitarowe hymny teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
6: Gitarowe hymny teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Włączasz Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Gitarowe hymny teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. No.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Break into a shine.

0: Promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
3: Witamy bardzo serdecznie. To są notatki z Poznania, a dzisiaj je poprowadzą
4: Bartek Łęczuk
3: i Wojtek Piasny, a realizuje nas Kamil Derwiński. No i w pierwszej godzinie powiemy sobie o tym, co w Poznaniu i w okolicach, myślę też. A w drugiej godzinie będziemy mieli gości.
4: O, gości to aż dwóch.
3: Tak,
4: więc podwoi
3: dwoje,
4: się.
3: Bo to płacieńska i męska.
4: Faktycznie. Podwoi się w każdym razie ilość osób w studio, nie licząc realizatora, który w studio nie jest, ale jest z nami. W każdym razie nieco poszerzymy obszar naszych badań i działań, bo już nie Poznań, a bardziej inny kontynent, ale też nie ma co zdradzać od razu wszystkiego.

0: 6, a nawet i 7. Liczby, które postępują po sobie, razem tworzą liczbę 6, 7, bardzo ważną liczbę. To nie jest odpowiedź na pytanie matematyczne z tytułu piosenki, która przed chwilą leciała, odpowiedź to 1. Natomiast 6 i 7 to nowe gejty, które pojawią się na poznańskiej Ławicy, porcie lotniczym imienia Henryka Wieniawskiego.
1: Tak, no bo tutaj właśnie pojawią się nowe wejścia na właśnie tą taką strefę już blisko samolotu, jeśli się nie mylę, tak?
0: Tak, no
1: nigdy nie leciałem samolotem, dlatego...
0: To jak wychodzisz z lotniska, w sensie jak jesteś w tym po tym całym security checku i w ogóle, no to potem jak idziesz na samolot, no to albo masz powiedzmy pod nosem i idziesz z gate'a, albo jedziesz na przykład autobusikiem, ale to też trzeba mieć w takim razie takie wyjście, to takie wyjście.
1: W każdym razie te gate'y o numerach 6-7, powstaną w miejscu dawnego sklepu wolnocłowego, a także poczekalni, która istniała też w tym miejscu. No jest to oczywiście związane z tym, że Ławica jest jednym z największych portów lotniczych w Polsce i brakuje często miejsca do tego, żeby jakoś ludzie mogli przejść i już trafić do samolotu. Niestety problemy infrastrukturalne Ławicy są znane, na przykład właśnie nie do końca praktyczny terminal albo płyty postojowe, no ale jest szansa, że jakoś te gate'y pozwolą na to, żeby rozładować tłok w szczytach przewozowych, kiedy jest dużo lotów, kiedy jest dużo ludzi na lotnisku. No i też planowane uruchomienie tych wejść jest na przełomie maja i czerwca, w zależności od przebiegu odbiorów prac budowlanych.
0: To jest w ogóle niesamowicie ciekawe, jak duży jest ruch na poznańskiej Ławicy, patrząc na to, jak bardzo niefortunna jest jej lokalizacja, bo jest pomiędzy lotniskiem w Berlinie, pomiędzy lotniskiem we Frankfurcie i pomiędzy lotniskiem na Okęciu, więc teoretycznie osób powinno być bardzo niewiele, a jednak potrzebne jest coraz więcej gate'ów i zdecydowanie infrastruktura tutaj nie wyrabia. Nie myślano o tym na początku, raczej spodziewano się, powiedzmy, bardziej skromnego lotniska, może takiego jak w Szczecinie, czy w Lublinie na przykład, albo w Zielonej Górze. Może nie aż tak.
1: Może nie aż tak, bo Poznań jest jednak dużym miastem ale jednym Szczecin z największych w Polsce.
0: A tam jednak loty są tylko do Warszawy i czartery.
1: Okay.
0: A z Poznania, masz chodzić do Tajlandii chociażby, jest też bezpośredni.
1: No jakoś tak się składa, że też wydaje mi się, że Poznań jest mimo wszystko i zawsze był takim centrum przesiadkowym, no bo też mówimy chociażby o kwestii infrastruktury pociągowej, kolejowej.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Dlatego, że dworzec w Poznaniu też jest jednym z najbardziej zatłoczonych w Polsce. Chyba, ja nie wiem, czy dworzec w Poznaniu nie jest pod względem odprawianych pasażerów chyba na drugim miejscu po Warszawie,
0: może tak
1: albo coś
0: być
1: w tym stylu. No ale wracając do kwestii lotniska na Ławicy, jego problemy są znane od lat. Być może pozwoli to na trochę rozładowanie tych potoków ludzkich. Też kwestia tego, że jest to port jednak mimo wszystko w centrum Polski i to też ma na pewno wpływ. No i też sama Ławica, lokalizacja tego lotniska jest trochę średnia, biorąc pod uwagę, że na przykład samoloty muszą, żeby obniżyć się do lądowania, muszą lecieć przez centrum Poznania.
0: To prawda, ale jest bardzo dogodne miejsce dla podróżnych. Można dojechać sobie autobusikiem w miarę szybko, bo chociażby z Katowic czy z Wrocławia, to ciężko jest tam dojechać na te okoliczne miejscowości, a Ławica jednak jest w takim bardzo, bardzo jeszcze poznańskim miejscu.
1: Ja jeszcze tylko szybko chciałem tutaj ciekawostkę o tym, ilu pasażerów. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku obsłużono 4 144 829 pasażerów, co jest wzrostem w stosunku do 2024 roku o 15%. To jest bardzo, bardzo dużo.
0: Piekielnie dużo.
1: Jest to niemal podwojenie ruchu względem ostatniego przedpandemicznego roku, czyli w 2019, bo wtedy odprawiono ponad 2 miliony pasażerów, czyli znacznie mniej niż teraz. No i tak jak wspominałem, jest to jedno z największych lotnisk w Polsce. A my za chwilę odlatujemy do kolejnego tematu, ale to po piosence.

0: Jak myślę, każdy, kto jakoś śledzi wiadomości, wie, mamy w Poznaniu aktualnie taką imprezę jak Impact. Jest to już kolejna, chyba szósta edycja tej imprezy w naszym mieście. No i 13 i 14 maja właśnie podczas tego eventu wielu takich, powiedziałbym, może nawet nie tyle znanych ludzi, co wpływowych ludzi.
1: No właśnie, o to chodzi w Impakcie, prawda?
0: Tak.
1: Wpływ.
0: Wpływ, Impact. Haha, bo
1: znaczenie.
0: Po angielski. Ale nie, generalnie w tym wydarzeniu zawsze biorą udział dosyć znani goście. To jest chyba szósta edycja Impaktu w Poznaniu, ja się nie mylę. No i w tym roku mamy też dosyć taki line-up, bym powiedział, znanych ludzi, bardzo wpływowych. W zeszłym roku był Barack Obama, co należy podkreślić. No, to chyba była taka najbardziej znana osoba. Tak. A w tym roku mieliśmy, bądź mamy, na przykład Justina Trudeau, czyli byłego premiera Kanady. Oprócz tego była chociażby Amal Clooney, czyli adwokatka zajmująca się prawami człowieka. No i tutaj trzeba powiedzieć, żona George'a Clooney'a, czyli znanego aktora, ale my w przeciwieństwie do innych mediów nie będziemy się na tym skupiać, bo są ważniejsze rzeczy.
1: Tak, ale też poza Justinem Trudeau była również jego aktualna partnerka Katy Perry, co warto powiedzieć.
0: Tego nie wiedziałem.
1: A, właśnie.
0: Dziękuję za
1: to. Jest tak zwany nasz news.
0: Bezcennych informacji.
1: Tak zwany nasz news, bo to też nie w każdym medium było, ale okay. Ja mam takie przecieki tutaj na słuchawie. Poza nimi chociażby Donald Tusk, Leszek Miller, Krzysztof Gawkowski, Domański, Sikorski,
0: tak, no, dużo
1: Waldemar Pawlak, nawet Wojciech Balczun, aktywny tak. Chyba jeszcze minister.
0: Tak, minister aktywów państwowych,
1: tak,
0: bodajże.
1: Tak. Ale jest też Jacek Jaśkowiak, Rafał Brzoska, Rafał Trzaskowski, czy też Stefan Batory, czy też Krzysztof Krawczyk, oczywiście. Nie ci, których kojarzycie, ale byli na tym wydarzeniu. Martyna Wojciechowska też były
0: tak.
1: Kobiety, więc naprawdę, naprawdę mocne wydarzenie.
0: No a też na przykład chociażby, no generalnie, jeżeli chodzi o te punkty, które były głównym kształtem, główne punkty programu tej imprezy, no to na pewno kwestie geopolityczne, kwestie polityczne, kto dzisiaj reguły tej geopolityki tutaj kształtuje, no i co Europa może w tej sprawie zrobić. Chociażby ważnym punktem było wystąpienie Justina Trudeau, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych właśnie polityków ostatniej dekady. No i przez 10 lat premiera Kanady, do zeszłego roku właśnie tym premierem był. Oprócz tego także odbywają się i odbywały debaty o gospodarce, o bankowości, o wzroście gospodarczym w dzisiejszym świecie. No i wielu, wielu innych tematach. Dzisiaj był drugi dzień tego wydarzenia, no i też właśnie dzisiaj się ono zakończy, no i za rok będzie miała miejsce kolejna edycja.
1: Ale tak nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
1: Właśnie pojawiają się od wczoraj mniej więcej głosy o tym, czy miasto Poznań chce przedłużać faktycznie licencję, bo to kosztowało bodaj 3 miliony złotych, niektórzy są tym oburzeni, natomiast Jacek Jaśkowiak mówi, że to są koszty, które jesteśmy w stanie ponieść, więc raczej tak, ale pojawiły się głosy, że może jednak nie.
0: Warto wspomnieć, że taka impreza odbywa się chociażby w Bukareszcie. Też i tam nie ma, tam nie sprowadzają tak gości tak rozpoznawalnych jak w przypadku
1: tak,
0: Poznania.
1: Dla porównania w Poznaniu dzisiaj, no wczoraj i dzisiaj było ponad 650 gości, natomiast w Bukareszcie we wrześniu będzie spodziewanych około 200, z czego tym największym nazwiskiem, które aktualnie jest udostępnione, jest Ryan Reynolds, który niewiele ma wspólnego z polityką, czy też byciem premierem Kanady na przykład, albo prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest znany z tego, że jest aktorem, no i też ma swoją markę alkoholi wyskokowych, to w zasadzie chyba wszystko, z czego jest znany. Poza nim jeszcze Anna Lembke, też powiedzmy znana w niektórych kręgach, natomiast to nie są osoby tak wysokoformatowe jak w Poznaniu. Jeszcze niektóre osoby są wyróżnione tutaj, chociażby Dana Dima, czy ludzie z Mastercardu, ale no, dla Polaków
0: nie
1: są znani.
0: Nie jest to tak ważne.
1: I no, zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No i jeżeli, no i tak wspominałem, no i jak widać, można powiedzieć, że my mamy Justina Trudeau, a nie mają Ryana Reynoldsa, czyli każdy ma takiego
1: taki
0: Kanadyjczyka.
1: Justin Trudeau w domu.
0: Słucham?
1: Mamy Justina Trudeau w domu.
0: Justin Trudeau w domu, tak. Każdy ma takiego Kanadyjczyka, na jakiego, można powiedzieć, zasługuje. I tym może zakończmy ten wątek. No i dzisiaj, tak jak podsumowując, wspominałem, Impact trwa właśnie do dzisiaj. No a teraz na naszej antenie Paweł Domagała i jego chyba największy przebój, czyli Weź, nie pytaj.

0: Wiosenna pora to czas na wiele ciekawych wydarzeń, które dzieją się na zewnątrz, zwłaszcza takich, które są związane ze zwierzętami, z aktywizacją też właścicieli tych zwierząt. No i takie wydarzenie, jak w sumie co roku o tej porze będzie miał miejsce w najbliższy weekend na Cytadeli, bo tam odbędzie się kejtrówka, czyli że tak powiem generalnie piknik edukacyjny związany z pieskami i dla właścicieli piesków, ale nie tylko. Myślę, że dla każdego, kto się jakoś tam pieskami interesuje. Oprócz tego, znaczy generalnie impreza ma zwiększyć świadomość mieszkańców, które są opiekunami zwierząt, psów lub planujących ich nabycie. No generalnie celem akcji jest uświadomienie obowiązków, które taki odpowiedzialny właściciel powinien wykonać, jeżeli ma pieska. No i tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się właśnie w tą najbliższą sobotę i niedzielę na polanie pod dzwonem pokoju na Cytadeli między 10 a 18 w każdy z tych dwóch dni. Promowana także będzie jak zawsze odpowiedzialna adopcja zwierząt, specjalny punkt informacyjny poznańskiego schroniska. No ale takim głównym punktem tego wydarzenia będą zawody latających psów. Ale to nie oznacza, że psy będą latać, bo mają skrzydła. Myślę, że raczej nie. Raczej nie, bo generalnie są to zawody, które no, podczas tych zawodów właśnie te pieski łapią frisbee albo jakieś inne takie rzeczy do łapania. No i generalnie na zawodników i widzów czekają emocjonujące różne konkurencje do frisbee. W zawodach wezmą udział drużyny Skyway z zagranicy, a poziom rywalizacji zapowiada się jak zawsze bardzo wysoki, bo warto podkreślić, że polscy zawodnicy i psi, i ludzcy prezentują od lat wysoki poziom i odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Tak jak wspominałem, impreza już w ten weekend na Cytadeli między 10 a 18 i w sobotę i w niedzielę, a więcej informacji na stronie internetowej zawodów. Tam też można się zapisywać za pośrednictwem formularza i na stronie poznań.pl.
1: Niestety nie wszystko w życiu jest takie słodkie jak pieski, bo czasem zdarza się taki falerny czas, że śmierdzi, są śmierdzące zapachy, no i tak będzie niestety na poznańskich garbarach od 18 do 27 maja, także już w przyszłym tygodniu i do następnej środy, konkretnie przy ulicy Garbary 120, bo będą tam prowadzone prace tak zwane eksploatacyjne, konkretnie związane z wymianą węgla aktywnego w instalacji dezodoryzacji powietrza. Stąd też

0: że pompownia ścieków będzie śmierdziała nieco bardziej niż zwykle. Nie będzie tutaj wykorzystywany węgiel aktywny do przykrycia tego zapachu. Niestety będzie trzeba tutaj pewien szpont zastosować, będzie trzeba powymieniać niektóre rzeczy, ale Aquanet obwieszcza, przysięga nawet, że dokładają wszelkich starań, żeby ograniczyć te niedogodności do minimum. No i zwyczajnie są to prace niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej oraz żeby utrzymać wysoką skuteczność eliminacji odorów w dłuższej perspektywie, aniżeli te niecałe 2 tygodnie, więc cel jest szczytny. Czy uświęca środki? Prawdopodobnie tak. Zobaczymy, jak to będzie, ale uważajcie na garbarach, bo może nieco przyśmierdzieć.
1: Tak, my tutaj polecamy faktycznie jednak trzymać nosy z daleka od tego miejsca, no ale to myślę nas jakoś nie odstraszy od tego, żeby na świeżym powietrzu jednak przebywać, bo mamy coraz bliżej lata, a jak wiadomo, przebywanie na świeżym powietrzu to mimo wszystko samo zdrowie. No i myślę, że w temacie pieskowym i w temacie ściekowym to tyle. Za chwilę wracamy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
1: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Dziękujemy zespołowi Demetet za zaproszenie. My również zapraszamy w zasadzie Pod Binogę. Będzie tam chociażby Dominik Pardiak czy ja, więc zapraszamy jak najbardziej na koncert Demetet i dwóch innych zespołów, które nie są w tym momencie takie ważne. W każdym razie dla osób, które Pod Binogą nie chcą się znaleźć w tę sobotę, jest też inna opcja, bowiem miasto Poznań organizuje taki evencik pod nazwą Nocy Muzeum 2026, gdzie wstęp jest nawet i wolny, więc można z tak zwanej wolnej stopy wejść bez żadnej opłaty, żadnej daniny, żadnego taksu ani myta. Tutaj jak najbardziej można za darmo wkroczyć w tak zwaną Noc Muzeów, która jest, jak sami się opisują, najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem kulturalnym w stolicy Wielkopolski, bo wtedy miasto nie zasypia, a jego historyczne mury, nowoczesne galerie i tajemnicze zakamarki otwierają się przed osobami zwiedzającymi w zupełnie nowej nocnej odsłonie. To wszystko od godziny 17, więc wtedy jeszcze noc nas nie zastanie, ale będzie to dobre preludium do tego, żeby faktycznie nieco z innej perspektywy spojrzeć na miasto, bo będzie trochę ciemniej po paru godzinach, będzie trochę tutaj wymyślone przez miasto udogodnień, różne tutaj bariery będą zastosowane. W każdym razie ponad 80 lokalizacji będzie dostępnych podczas całej tej nocy. Duże instytucje, mniejsze galerie i też autorskie pracownie artystyczne jak najbardziej będą stały dla was otworem. Będą również koncerty, warsztaty edukacyjne, czy też pokazy multimedialne, albo i nawet merytoryczne spotkania z kuratorami i twórcami. Poza tym będzie można wejść do magazynów, piwnic i archiwów, które zazwyczaj nie są udostępnione publiczności, ale też dla najmłodszych gry terenowe, animacje, czy ścieżki edukacyjne z opracowaniem z myślą właśnie o nich. Poszczegółowy program zapraszamy na stronę nocmuzeów.poznań.pl, ale ty, Wojtku, chyba też coś chciałeś nam powiedzieć.
6: Tak, no jeszcze, znaczy akurat to, co teraz powiem, to jeszcze nie jest dokładnie to, co jest główną częścią mojej wypowiedzi, ale może tak tylko wspomnę, że to jest oczywiście już kolejna edycja Nocy Muzeum, bo Noc Muzeum odbywa się w Poznaniu od wielu, wielu lat. No i przepraszam. W tym wydarzeniu bierze w tym roku udział aż 80 instytucji, więc tak jak Bartek powiedział, zapraszamy do zwiedzania i do sprawdzenia programu muzeum właśnie na stronie nocmuzeów.poznań.pl. Ale teraz przechodząc do tematu tej mojej wypowiedzi najważniejszego, no to oczywiście w związku z Nocą Muzeów i tym, że dużo ludzi będzie wtedy na poznańskich ulicach, będzie duży przepływ tych ludzi, no to oczywiście Zarząd Transportu Miejskiego wzmacnia w związku z tym komunikację miejską. Bowiem w nocy z 16 na 17 maja, czyli z soboty na niedzielę, uruchomione zostaną dodatkowo linie turystyczne 0 i H, a linia 102 kursować będzie do godziny 23. W nocy z soboty na niedzielę linie tramwajowe numer 3, 6 i 16 w godzinach od 20 do 23 kursować będą co 10 minut. Z kolei linie tramwajowe nocne numer 201 i 202 w godzinach od 23 do 2.30 kursować będą co 20 minut, a na liniach autobusowych nocnych uruchomiony zostanie tabor o większej pojemności. Jeszcze tylko dodam, że te linie turystyczne 0 i H będą odjeżdżać z przystanku początkowego Biblioteka Uniwersytecka. No i z kolei na linii turystycznej 102 wykonane zostaną dodatkowe kursy z przystanku Poznań Główny od 17.40 do 22.40 co godzinę i z przystanku Muzeum Broni Pancernej od 18 do 23 również co godzinę. No ale szczegóły możecie się dowiedzieć o szczegółach ze strony Zarządu Transportu Miejskiego, jeżeli planujecie się właśnie do jakiegoś muzeum w tą noc wybrać.

0: Jeszcze jedno, myślę, ciekawe wydarzenie, ale dla kibiców, zwłaszcza dla kibiców Kolejorza, który ma ogromną szansę, żeby teraz w ten weekend zdobyć drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, już w ten weekend sobie je przyklepać, mówiąc kolokwialnie, no bo zagra w Radomiu z Radomiakiem Radom, mecz na wyjeździe, ale w Poznaniu też można być wśród kibiców i poczuć te piłkarskie emocje, być może nawet emocje związane ze zdobyciem już Mistrzostwa Polski, bo w tą sobotę 16 maja o 20.15 w kinie Helios, czyli w Galerii Poznania, będzie możliwość zobaczenia transmisji ze spotkania właśnie Radomiak Lech w sali kinowej, no czyli na dużym ekranie. W takiej sali kinowej będzie można sobie mecz obejrzeć z dobrą jakością dźwięku, dobrą jakością obrazu, usiąść sobie w fotelu wśród innych kibiców. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, ciekawe dla każdego kibica wydarzenie, ale nie tylko, bo nawet jeżeli się jakoś piłką nożną nie interesujecie, no to można się jakoś w ten sposób może tym zainteresować. Tak jak wspominałem, o 20.15 już w tą sobotę możecie wybrać się do kina Helios w Poznaniu, by obejrzeć mecz w kinie Radomiak Radom Lech Poznań i może świętować, miejmy nadzieję, Mistrzostwo Polski.
1: Lech Poznań to jest taka jedna z tych rzeczy, która raczej większość poznaniaków spaja ze sobą, raczej tutaj nie ma... No dobrze, no jest jak, to jak taki, na pewno...
0: To jest taki, no tak, no to jest taki... No na pewno łączący element.
1: No dobrze, w każdym razie tutaj jest element łączący, natomiast no właśnie, bo jest też element dzielący, ale jest i też wątek łączący, bo powstał pomysł na sesji Rady Miasta o tym, żeby połączyć poznańskie szpitale. Chodzi tutaj konkretnie o szpital miejski imienia Franciszka Raszei z wielospecjalistycznym szpitalem miejskim imienia Józefa Strusia. Jak argumentowano cały ten precedens? Ministerstwo Zdrowia przygotowało program wspierające samorządy decydujące się na łączenie właśnie takich placówek. Stąd też można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Natomiast warunkiem konkretnym przedstawienia tego wniosku jest rozpoczęcie procedury konsolidacyjnej jeszcze w tym roku, co sprawiłoby przy okazji, że szpital ten mógłby stać się jednym z największych w regionie pod względem kontraktu z NFZ-em, dzięki czemu jeszcze bardziej mógłby się potencjalnie rozwinąć. Podczas debaty na posiedzeniu Rady Miasta było wiele głosów, wiele kontrowersyjnych opinii i wiele różniących się punktów oparcia. Natomiast, no wiadomo jak to jest w polityce, ale chociażby kwestie finansowe były podniesione i część radnych wskazywała, że sam proces konsolidacji generuje już wysokie koszty, no a miasto nie ma pewności, czy i w jakiej wysokości uda się faktycznie to wsparcie z NFZ-u uzyskać. Również obawy pojawiły się dotyczące organizacji pracy, chociażby w takim skonsolidowanym szpitalu oraz wpływu ewentualnych zmian na dostępność świadczeń dla wszystkich mieszkańców. Jednocześnie sama rozmowa o przyszłości miejskiej ochrony zdrowia jest mimo wszystko potrzebna, bo procesy konsolidacyjne są od lat już prowadzone w różnych samorządach poza poznańskimi i wpisują się w szersze zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia. Potencjalnie większe dotowania dla poznańskiego szpitala od NFZ-u, ale no tak jak mówią niektórzy politycy, w zasadzie no radni miasta, no może to generować koszty takie nieco ukryte, niedostępne na pierwszy rzut oka, stąd też cała ta debata i kontrowersje z nią związane, więc czy będzie połączenie? Na razie nie wiadomo.
0: Nie wiadomo. Wspominaliśmy tutaj o łączeniu, nie dzieleniu, to miejmy nadzieję, że jednak bardziej łączenie będzie nas łączyć, ale powiedziałem masło maślane, ale wiadomo o co chodzi, niż dzielić. Say Shy City.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Nie słyszeliśmy się chwilę, ale już się słyszymy. Witamy w drugiej godzinie notatek z Poznania. No i mamy godzinę 16:01 i my tak mówiliśmy o tych gościach. No i to czas ich w końcu przedstawić, bo z nami w studiu są...
3: Karolina Kałówka.
4: Artur Długosz.
2: Tak, i wy jesteście z Fundacji Afrika Help. My właśnie teraz w tym momencie jakoś może szybko przedstawimy was, czy zrobimy chwilę?
5: Może za chwilkę.
2: No dobra, myślę, że
5: przypomnimy jeszcze wam szybciutko. Druga godzina, więc się szybko przypomnimy. Audycję dla was prowadzą
2: Wojtek Piast
5: i Bartek Łęczuk. Realizuje nas Kamil Derliński cały czas. Serdeczne podziękowania dla niego. A już za chwilę dowiecie się nieco więcej o całym projekcie Afrika Help, o naszych wspaniałych gościach i o tym, co możecie się dowiedzieć w zasadzie od nich.

0: W samym początku może zapytajmy, czym się generalnie ta fundacja zajmuje, bo jak sama nazwa wskazuje, ma Afryce, pomagać Afryce, ale na czym ta pomoc polega w dużej mierze?
1: Dokładnie. My w ogóle zaczęliśmy od wiercenia studni w Tanzanii. To był taki nasz główny cel, no bo wiadomo, że Afryka zmaga się przede wszystkim z tym problemem wody. No to też generuje inne właśnie problemy, więc gdzieś tam też zaczynamy finansować środki medyczne i w ogóle je budować. Też szkolimy właśnie lekarzy, ale o tym też powiemy później, no tak, więc tak. Nie chcę się tutaj rozwijać. No mamy dużo inicjatyw, ale właśnie skupiamy się przede wszystkim na tej pomocy, ale też przede wszystkim pomocy młodzieży, bo też mamy taki jeden projekt o adopcji edukacyjnej, więc gdzieś tam nasze działania się skupiają przede wszystkim na tym.
2: Jest jakiś konkretny powód, dlaczego akurat Tanzania z tych wszystkich państw?
3: Tam poznaliśmy na początku, kiedy chcieliśmy rozpocząć działalność, poznaliśmy po pierwsze inne organizacje, które pomagały i one pomagały w Tanzanii. I poznaliśmy misjonarzy z Tanzanii, którzy tak jakby zgłosili się do nas na nasze hasło, że chcemy pomagać.
0: Okej, no czyli można powiedzieć, że ta Tanzania trochę wyszła tak może nieprzypadkowo, no ale to był taki zbieg okoliczności, można powiedzieć. No idąc dalej, jakie, bo generalnie ty tutaj, Artur, poza anteną mówiłeś, że ty jesteś w fundacji od 2019 roku, sama tak. Fundacja działa od 2017, ale w 2019 roku już zaczęła takie działania na szerszą skalę i chciałbym się zapytać, jakie były początki tych działań, jakie były początki tej całej fundacji?
3: Początkiem był pierwsza taka misja Ani Walkowiak, to jest założycielka fundacji, fundatorka.
0: I prezeską też jest.
3: Jest prezesem i wykonuje większość czynności fundacji. Generalnie ona skontaktowała się, bo czuła taką wielką potrzebę właśnie pomocy. To czuła zawsze, bo tak jak ona opowiada, to się wzięło gdzieś tam z jej lat młodości, kiedy pomagała w takiej organizacji Buremisie w Poznaniu, a potem miała okres takiego rozwoju życiowego, zawodowego i w końcu wyjechała kiedyś do Afryki, do Gambii, z tego co pamiętam, i tam zobaczyła ten poziom ubóstwa wielki. To chodziło za nią cały czas, już później do tego 17 roku i w 17 roku miała jakieś zmiany takie życiowe, które pozwoliły jej na zaczęcie działalności w tej fundacji. I potem to trwało tak jakieś 2 lata, ten taki wykluwanie się tego pomysłu. Po 2 latach poznała inną organizację, która już tam działała, która działała prężnie, pomagała właśnie w Tanzanii.
0: Z Polski?
3: Tak, to była polska, z Warszawy organizacja. Bardzo podobnie się nazywa, jak my, nie chcę teraz przekręcić, ale to chyba To Help Africa, oni się nazywają. I pojechała właśnie z przedstawicielką tamtej organizacji do Tanzanii, żeby zobaczyć, jak to wygląda takie pomaganie, jak można pomóc, do czego się można przydać. Tam się przyłączyła do jednego z projektów. On polegał właśnie na tym, żeby wodę wydobywać z głębokości dużej, czyli to są studnie wiercone.
0: Studnie wiercone. No a sam, jak właśnie znalazłeś się tutaj w tej fundacji, jaki był proces tego? Skąd się dowiedziałeś na przykład o tym?
3: Tutaj mitologii żadnej nie będzie. Ja poznałem Anię po prostu i w pewnym momencie postanowiłem jej pomagać.
0: No czyli nie ma takiej większej tutaj filozofii, można powiedzieć. Tak po prostu trochę taka...
3: U mnie głębokości jakiejś wielkiej nie ma. Ja dojrzewałem do tego, co robię, do sensu tego, co robię z czasem. Czyli najpierw zacząłem pomagać, wykonując jakieś takie rzeczy, na których się znam i mogłem odciążyć, a nie.
0: Jakie to były takie dokładne rzeczy?
3: Na przykład nosiłem jej walizki w Tanzanii. Albo prowadziłem stronę internetową, bo miała założoną stronę internetową, ale nie potrafiła nic z tym zrobić, a ja dosyć dobrze to robię. Do tego jestem księgowym z zawodu, więc pomagałem mi w rachunkowości, pisałem wnioski dotacyjne. Takie rzeczy, no, które niekoniecznie są związane bezpośrednio z samą pomocą, ale są niezbędne, żeby dotrzeć do darczyńców na przykład.
2: Miałeś wcześniej już jakąś przeszłość, powiedzmy, taką pomocową, czy to jednak był taki wielki event w twoim życiu? Tak nagle się wzięło.
3: Miałem, nie będę kłamał, miałem. Działałem w kilku fundacjach na Warmii i Mazurach. Stamtąd się wywodzę. I miałem z tym styczność, ale zawsze byłem nie tym ideowcem takim, który robi coś, żeby pomagać i czuje ten, tylko byłem raczej takim pomagającym, wspierającym back-office'em.
0: Takim po prostu dbającym o to, żeby wszystko działało, hulało i wszystko było w porządku pod względem też organizacyjnym.
3: Tak, można, robiącym to, co trzeba.
0: Robiącym z tyłu. Tutaj najważne, ważne kwestie. Myślę, że taki temat samego, taki ogólny temat tego, na czym ta fundacja polega i samej działalności na razie wyczerpaliśmy. I za chwilę już tak szerzej powiemy o tym, jakie działania są podejmowane.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Tak jak wspominałem przed przerwą, teraz powiem sobie konkretnie o działaniach, jakie Fundacja Africa Help, jakie ma, w jakich działa, i to jest teraz właśnie moment dla was, żebyście tutaj wszystko nam ładnie przedstawili.
2: Nie wiem, czy dam radę wszystko.
1: No, wszystko.
2: Pamięć mi pozwoli, bo działań jest dużo bardzo. Zebrało się w ciągu tych paru lat, kiedy ja jestem z fundacją. Zaczęliśmy od studni, tak jak mówiłem, wiercenia studni głębinowych w Tanzanii. Nasza pierwsza samodzielna studnia była w Loltepes, o ile dobrze pamiętam nazwę miejscowości. To jest niedaleko tego rejonu, gdzie działamy z misjonarzami, gdzie później zbudowaliśmy budynek medyczny, taki szpitala wręcz. Ta studnia miała mieć około 100 metrów głębokości i podczas wiercenia okazało się, że miała 240 albo 270. Wiem, że to było o wiele więcej niż zwykle takie studnie w Afryce mają. Mieliśmy po prostu pecha takiego, że zaczęliśmy, włożyliśmy tam już mnóstwo środków, studnia była za płytka, trzeba było wiercić dalej, no bo już no, trzeba było pociągnąć te konsekwentnie do końca spróbować zrobić to. Ania była bliska załamania nerwowego, była tam na miejscu, ja byłem w Polsce wtedy. Ale w końcu woda trysnęła i zakończyło się dobrze. To jest ten pierwszy projekt taki, który Ania dopięła z nami i który się powiódł. To było w tym roku, nie chcę skłamać, ale to było chyba 2020. Potem poznaliśmy misjonarza, który w Oltotoi niedaleko, to znaczy w sumie to był jego pomysł z tą studnią, bo on zrobił taki research. I ten misjonarz nam powiedział, że Masaje, którymi on się opiekuje, z którymi ma kontakt, powiedzieli, że oni by chcieli, żebyśmy im pomogli. W Tanzanii sytuacja Masajów jest taka trudna trochę. W ogóle ja Masajów, nie wiem, czy to politycznie teraz zabrzmi dobrze, porównuję ze społecznością Romów w Polsce. Oni nie mają tak jakby mocnego związania z państwowością, mają swoją kulturę, swoje zwyczaje, unikają urzędowych spraw. Są tacy lekko wyizolowani. Są ludem koczowniczym, który się utrzymuje z tego, że pasie zwierzęta i z tych zwierząt żyją. Nie uprawiają ziemi, nie uprawiali ziemi do pewnego czasu. I państwo ich tak mogło przesuwać. Urzędnicy mogli ich przesuwać z miejsca na miejsce, ograniczać im, tak jakby ograniczali przez to im, nie wiem czy świadomie czy nie, ale ograniczali im przestrzeń życiową, bo dawali tą ziemię rolnikom, którzy z innych ludów, którzy tam sobie mogli tą ziemię uprawiać. No i te ograniczenia spowodowały, że stali się takim ludem zagrożonym w Afryce, w Tanzanii tam szczególnie.
1: No ale to jest tak, że byli poddawani też takim wprost szykanom, jakimś takim właśnie działaniom niezbyt fajnym.
2: Znaczy, były to działania niezbyt fajne, bo oni na przykład dostawali nakaz mieszkania w jakimś miejscu.
1: Okej, no czyli to podobnie jak z Romami w czasie PRL-u, bo wtedy też tak bywało, że dostawali taki nakaz.
2: Można tak powiedzieć, tylko że tam było to bardziej stanowcze. Tam było to takie bardzo, no musieli wyjechać i koniec, bo byli słabsi. Nie mieli broni, nie mieli amunicji, żeby się
1: po prostu jakby odmówili, no to mogliby, mówiąc wprost, zostać aresztowani bądź nawet zabici.
2: Nie chcę aż tak drastycznie tego opisywać, bo nie jestem pewien. Nie jestem pewien, co by się stało.
1: No po prostu byli poddawani szykanom.
2: Tak. Nie mieli siły, żeby tam zostać na przykład w rejonie Morogoro, gdzie jest obszar taki bardzo związany z safari, z turystyką, to tam zostali stamtąd przesunięci w głąb lądu. I mniej więcej, między innymi też tam do tego Oltotoi. I teraz do brzegu zmierzam, bo wiem, że się rozgadałem na inny temat niż miałem. ten w tym Oltotoi oni powiedzieli, że oni chcą, żebyśmy bardziej pomogli kobietom rodzącym dzieci i dzieciom, bo bardzo dużo dzieci umierało podczas porodu. Co piąte dziecko praktycznie albo matka umierali podczas porodu. Poród odbywał się w różnych warunkach. Dlatego, że no Masaje tradycyjnie woleli rodzić, a jak już były komplikacje, no to z buszu motorem no pół godziny kobieta już w trakcie porodu musiała jechać do najbliższego lekarza. I oni sobie, oni powiedzieli, że jak chcemy już pomagać, to pomóżmy im w ten sposób. No i tak się zaczęła nasza wielka przygoda, zakończona w 2024 roku. Otworzeniem tego maternity home, tak to nazwano w Tanzanii.
1: Czyli to można powiedzieć, że oni z czasem się przekonywali do was, że coraz bardziej takie kwestie cywilizacyjne były im bliższe. Mówię o cywilizacji bliższej, powiedzmy naszej tutaj zachodniej. Mi chodzi tutaj o takie typowo elementy właśnie jak no, lepsza na przykład opieka medyczna.
2: Tak, oni już...
1: Nie takie tradycyjne, tak. Wiadomo o co chodzi.
2: Tak. Oni już metody. Zaczęli uprawiać ziemię w tej chwili. Zaczęli się osiedlać. Oni rozumieją, że bez pewnych zmian w swoich zwyczajach wyginą. Że nie będą mieli szansy na przetrwanie, ale dużo tak jakby wiedzą o tym, że chronią tym samym, tymi zmianami chronią i tak swoją tożsamość narodową, czyli tą narodową, tą masajską, tą masajską kulturę. Więc tak, zmieniają się w kierunku cywilizacji, mają smartfony, jeżdżą na motorach.
1: No właśnie, przyznaję, że mając jakąś tam jednak wiedzę o Masajach, powiedzmy ze szkoły, to właśnie się nawet zdziwiłem tą kwestią tych motorów, bo bardziej, przyznaję, patrzyłem na to chyba trochę za bardzo stereotypowo, że oni nadal jednak są całkowicie odcięci od tego typu rzeczy.
2: Nie, no żeby nie dać się wyprzedzić cywilizacji, muszą przyspieszać, czyli a przyspieszenie daje motor.
1: No tak, zdecydowanie.
2: Bo skraca na przykład czas noszenia wody ze studni albo z jakiegoś tam punktu poboru wody, skraca ten czas no, kapitalnie, 10 razy.
1: A oprócz właśnie tych kwestii związanych z budową studni, z budową tego miejsca, gdzie matki mogły otrzymać poród przy porodzie, mieliście też oczywiście jeszcze inne jakieś projekty, inne działania i myślę, że warto też je przytoczyć.
3: No to może ja przejmę teraz pałeczkę. No myślę, że takim bardzo ważnym projektem, który nadal jest realizowany, jest adopcja edukacyjna. Polega ona na tym, że mamy już pod opieką tak naprawdę 25 osób. Jest to młodzież, która no, uciekła z Sudanu Południowego, mieszka aktualnie w obozie dla uchodźców, Bidibidi. No i tam tak naprawdę za nasze 250 zł miesięcznie zapewniamy im wszystko. Mam na myśli wykwaterowanie, żywność. Po prostu te osoby mogą tak naprawdę uczęszczać też do szkoły. W większości są to też dziewczyny. No ze względu na to, że już społeczeństwo je w ogóle jakby... no, że tak powiem, odrzuca, no to dla nich no, jedyną opcją na przeżycie jest ta edukacja, a ze względu na to, że są dyskryminowane, no to tak naprawdę no, te szanse są bardzo nikłe w ogóle.
1: Myślę, że tutaj możemy małą kropkę postawić i za chwilę też jeszcze mimo wszystko o tych działaniach powiemy, będziemy kontynuować ten wątek, ale też myślę, że trochę wrócimy do tematu Tanzanii i tego, jak tam wygląda sytuacja w tym kraju.

0: No i możecie, myślę, tutaj dalej teraz o innych jeszcze działaniach powiedzieć, zarówno tych zakończonych, jak i tych, które nadal mają miejsce. Mówię oczywiście o działalności w Afryce, podejmowane przez fundację.
1: Skończyliśmy na...
0: Oj, teraz...
2: Nie, skończyliśmy, ja mówiłam o edukacji.
0: Tak, o edukacji, tak.
3: Tak, o BDBD.
0: Bo tak. O obozie BDBD, tak.
2: Myślę, że możemy teraz powiedzieć o tych otwieranych klinikach medycznych.
1: Tak. W 2024 roku zakończyliśmy taki etap w Tanzanii, właśnie Volto Toi, tego punktu medycznego, który miał być punktem medycznym, czyli takim miejscem jak mała przychodnia, a stał się takimi dwoma budynkami z salami porodowymi, w których w tym 2024 roku udało nam się tam doprowadzić do tego, że powstał ten budynek, został wyposażony kompletnie i przyjechali lekarze z Polski, z Poznania, ginekolog taki bardzo, bardzo uznana, pani Ania Paczkowska. Inni lekarze z Polski szkolili tam lekarzy tanzańskich i personel medyczny. Potem przyjechał tam lekarz i od dwóch

0: lat, działa to jako właśnie taki punkt, który dalej rozwijamy, bo mieliśmy tam kolejne projekty związane na przykład z powstaniem laboratorium medycznego, tak żeby nie trzeba było czekać na jakieś badania krwi czy badania moczu, tylko zrobić, żeby można było je zrobić na miejscu. Cały czas się to rozwija.
1: Cały czas się rozwija. Ja też tutaj mam taką ulotkę, którą przyniosłeś do studiów. Ulotkę. Jest to właściwie biuletyn, nie ulotka. Ulotka to trochę za małe określenie na to. No i też jest tutaj taki na żółtym tle taki apel, taki tutaj z napisem pilne. Poszukujemy rodziców adopcyjnych dla 5 dziewczynek, bo prowadzicie też program adopcyjny dla właśnie, chyba dla sierot, o ile się nie mylę, dla właśnie z Afryki.
2: Zazwyczaj to są sieroty, no bo jednak patrząc na to, jakie trudne warunki są przemieszczenia się z tego Sudanu Południowego, no to niestety no, większość tej młodzieży, tych dzieci zostaje osieroconych. No, jeżeli chodzi o tą adopcję, no to my w tym roku chcemy zwiększyć ją jeszcze o 25 takich osób. Mam nadzieję, że to się uda ostatecznie. Gdzieś tam, tak jak już wspomniałam, no naszym zdaniem utrzymanie się za 250 zł, w tym posiadanie domu, pójścia do szkoły i wszystkie takie inne rzeczy, gdzieś tam u nas to jest nierealne, a u nich to jest jakby kwota, która daje im wszystko. Więc myślę, że no jest to warte zainwestowania, patrząc na to, że no ten koszt raczej przeliczając na nasze wydatki, gdzieś tam nie jest duży, my takie pieniądze wydajemy na zakupy, nie oszukujmy
1: no tak,
2: się.
1: Na, więc jedne zakupy często dokładnie, takie kwoty
2: więc
1: są
2: jakby, no nie jest to jakaś duża kwota, myślę.
1: A jak można właśnie takim rodzicem adopcyjnym zostać?
0: Polega to na tym, że zgłasza się do nas, po prostu zgłasza się akces taki, że chce się być wspierającym i wpłaca się raz w miesiącu kwotę 250 zł, z tym, że ja zawsze mówię, nie chodzi o to, żeby to było obciążenie dla jednej osoby, czy tam dla jednej rodziny, można się zebrać na przykład w kilka rodzin, w kilka osób i taki dar zrobić dla tej młodzieży, która tak naprawdę bez tego nie ma żadnych szans na edukację.
1: I to jest taka kwota, którą się po prostu, załóżmy, wpłaca na jakieś konto bankowe, czy coś w tym stylu?
0: Tak, na naszej stronie fundacyjnej www.ah20.org mamy tam miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wpłacić te pieniądze, zrobić przelew, albo na przykład kliknąć i po prostu przez jakąś bramkę taką finansową uiścić tą wpłatę albo z jakiejś karty, albo przez Blika.
2: Tam też są przykłady zresztą osób, którym już pomagamy, więc myślę, że
0: tak, tak. Strona zawiera też świadectwa tego, co robimy. Można tam zobaczyć historię niektórych naszych podopiecznych i to będziemy rozwijali właśnie też w takim projekcie, który w tej chwili w Polsce chcemy zrealizować, w wolontariackim projekcie.
1: Tak, to się,
3: Czyli to się nie wiąże z jakąś taką dużą odpowiedzialnością, jak powiedzmy adopcja dziecka w Polsce, tylko to jest taka pomoc finansowa.
0: Tak, tak, to jest taka symboliczna pomoc, znaczy jest symboliczna. Pomoc jest bardzo duża i bardzo realna dla tej młodzieży, ale tutaj to polega na tym, że to jest zobowiązanie do tego, że będziemy wpłacali te pieniądze. Ten darczyńca po prostu czuje, wie, na co idą te wpłaty. Konkretnie nawet czasami niektórzy piszą, że to jest na Louis, albo tam na Violę, albo na Josepha, bo znają ich z naszych biuletynów, albo z naszych spotkań. I my prosimy tylko, żeby zobowiązać się przynajmniej na rok, a jeżeli los nie pozwoli na to, żeby się utrzymać przez ten rok, to albo znaleźć kogoś, kto zastąpi takiego darczyńcę, żeby ci nasi podopieczni nie zostawali na lodzie, albo po prostu dać nam za 3 miesiące, żeby się znaleźli nowego. Wtedy szukamy po prostu kogoś jeszcze do tego wsparcia.
3: Bo jakaś historia, że na przykład ci darczyńcy się spotkali z tymi osobami?
0: Nie. Znaczy pierwsze założenie w ogóle było anonimowości takiej, żeby ci obdarowani nie czuli, bo oni czują wielką wdzięczność, a my nie chcemy, żeby tak za bardzo to ich przytłaczało. To są
3: żeby nie czuli, ludzie, że coś im należy, że muszą coś zrobić w zamian.
0: Tak, mhm. tak. Nie chcieliśmy takich sytuacji. Z drugiej strony też nie chcieliśmy za bardzo tak darczyńców też obciążać emocjonalnie, bo to jeżeli już się widzi tą jedną osobę, to tak jakby serce się kroi.
1: Tak, łączy emocjonalność, ta więź emocjonalna się też tworzy znacznie głębsza.
0: Tak, a różne są sytuacje życiowe, nie chcemy, że tak powiem, obciążać ani jednej, ani drugiej strony. Nie chcieliśmy do tej pory, ale w tej chwili doszło do nas, bo cały czas się rozwijamy w pomaganiu. To nie jest tak, że my mamy jakieś założenie i to jest od razu słuszne założenie, tylko w trakcie to się okazuje, jak to robić powinno się. I w tej chwili doszliśmy do tego, że jednak te historie powinny być pełniejsze, te, które przekazujemy o obdarowanych, czyli o dzieciach z adopcji edukacyjnej. Chcemy mówić więcej. To będzie właśnie to, co tutaj Karolina zaraz opowie o tym projekcie Wpadam. Ale dalej nie chcemy za bardzo tak jakby obciążać tej młodzieży, tej objętej adopcją edukacyjną, tylko chcemy po prostu poznać ich bliżej, żeby przedstawić ich jako osoby tutaj w Polsce tym, którzy chcą pomagać.
2: Okej, to może ja powiem o naszym najnowszym projekcie, który nazywa się Wpadam. Muszę tu podkreślić, że jest finansowany z Urzędu Miasta Poznania. Przede wszystkim właśnie, tak jak Artur już wspomniał, chcemy się bardziej skontaktować z tymi wszystkimi obdarowanymi. No i poszukujemy teraz wolontariuszy, bo dzielimy zadania na takie trzy grupy. Jedna to są skauci, którzy będą właśnie odpowiedzialni za to, żeby się skontaktować z tymi ludźmi, co wiadomo nie jest trudne, bo oni nie mają tam internetu, nie mają telefonu, więc gdzieś tam musimy kombinować na różne sposoby, bo chcemy też, żeby oni nam opowiadali trochę o swojej codzienności, bo jeżeli my tam jedziemy, no to wiadomo, wszyscy się spotkają w jednym miejscu i po prostu mówią, jak im idzie w szkole, a tu nie o to chodzi. Więc to jest taka pierwsza grupa i ta pierwsza grupa, ci skauci, idą do kreatorów, którzy zamieniają to chociażby w rolki na Instagramie, czy właśnie w te biuletyny, we wszystkie informacje, które my udostępniamy. No i mamy ostatnią taką grupę aktualnie i to są osoby, to jest taki wolontariat pracowniczy. Osoby z różnych zakładów pracy po prostu jako wolontariat przychodzą do nas, zazwyczaj na 8 godzin i pomagają nam w sklepie mody, który prowadzimy. Na przykład prasują ubrania, pomagają przygotować wszystko do jakby wydania tego zadatki. No i aktualnie to jest taka nasza największa potrzeba, więc jak najbardziej wypełniajcie formularze na naszej stronie do wolontariatu. Artur najpewniej się z wami skontaktuje, no i po prostu zacznijcie z nami pomagać.
1: A ten dom mody w Poznaniu, gdzie się znajduje? Tak tylko.
2: On jest na ulicy Kramarskiej 32.
1: Okej.
2: To jest w pobliżu w ogóle jakby Starego Rynku,
1: tak. No i teraz generalnie przeszedłbym jeszcze, podjął jeden wątek, ale to może za chwilę po krótkiej przerwie, mianowicie właśnie tej sytuacji społecznej w Tanzanii, jak te kwestie związane z brakiem wody wpływają na to, jak to społeczeństwo, ci ludzie sobie radzą, no ale tak jak wspominałem, to za chwilę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.
6: Było tak w miarę ogólnie o Afryce, było trochę o Tanzanii, ale wróćmy tam jeszcze raz, bo po pierwsze wy się tym zajmujecie głównie, a po drugie to całkiem wdzięczny przykład tego, jak to wygląda, chociaż taki w miarę z tego, co mówiliście, taki bardziej pozytywny niż negatywny. No w każdym razie powiedzcie nam może, jak to wygląda trochę szerzej.
7: Jeżeli chodzi o Tanzanię, to Tanzania najbardziej mi się kojarzy z Polską lat 60., 70., jeżeli można by było tak porównać. Mało dróg, słaby rozwój gospodarczy, ludzie żyją z dnia na dzień z tego, co uda im się zrobić, wyhodować albo zdobyć w jakieś sposoby takie dosyć ciężkie. Tak jak my rozmawialiśmy wcześniej, samo pozyskiwanie wody jest trudne i czasochłonne, co na przykład zabiera dużo czasu dzieciom, które zamiast iść do szkoły, no idą po wodę. Więc ten życie jest takie dosyć prymitywne. Oczywiście mówię tutaj o większości Tanzanii, bo kiedy byśmy pojechali do takiego miasta portowego, Dar es Salaam, zobaczylibyśmy już trochę inny świat, aczkolwiek też ubogi, nie pełen przepychu i nie taki rozwinięty jak u nas. Ludzie tam generalnie żyją z rolnictwa, na przykład z jakichś takich podstawowych rzeczy, które no, u nas już dawno minęły. Ta sytuacja tam. W Tanzanii żyje się ciężko generalnie. A jeżeli chodzi o już ten interior, czyli tam, gdzie my działamy, ten burz, no to tam jest, tak jak mówię, nie ma dróg nawet. Poruszamy się najczęściej jakimiś korytami rzek okresowych, bo one, te rzeki wypłukały jakieś takie swoje ścieżki i tamtędy można przejechać, najczęściej na jakimś motorku. Nie znam statystyk dotyczących tego, jaki jest tam PKB na przykład i jakie są koszty utrzymania w Tanzanii, ale naprawdę możecie mi wierzyć, że jest tam ciężko.
8: To takim można powiedzieć, że bo wspominałeś o tym interiorze takiej Tanzanii typowo wewnętrznej, że tak powiem, takim miejscu, gdzie no to życie jest ciężkie. Jednak większość ludzi, jeżeli słyszy o Tanzanii, albo się tam nawet wybierze, no to wybiera się na Zanzibar, który jest taką kolorową wyspą, takim zupełnie odklejonym od całości Tanzanii miejscem. Mhm. Tak mi się wydaje przynajmniej.
7: Tak, byłem w Tanzanii 4 razy i ani razu nie widziałem Zanzibaru. Zawsze coś robiliśmy właśnie tam w środku. Myślę, że to tak jak wszędzie. Jest coś dla turystów i to wygląda bardzo fajnie i jest dofinansowane i tam naprawdę nie czuję się żadnego problemu, bo to jest po to stworzone, żeby nie czuć problemów i nie widzieć kłopotów, żeby wypoczywać, ale zaraz kawałek dalej jest rzeczywistość.
8: I też, żeby zarabiać pieniądze na turystach, bo z tego się nie ma co ukrywać. Tanzania po prostu w dużej mierze żyje z tych turystów.
7: Tak, i dosyć dobrze zarobiła dzięki temu, że był COVID, bo oni uznali COVID-u akurat okay. tam i można było tam wyruszać zamiast do innych krajów, gdzie było zamknięte wszystko.
8: A oprócz Tanzanii też planujecie zwiększyć obszary tych waszych działań też na inne kraje w Afryce, bo tutaj Karolina wspominała o Sudanie Południowym, w którym no, akurat bezpośrednie działania nie są prowadzone, ale no, pośrednio też, ale też są plany, żeby chyba też bezpośrednio w Sudanie działać.
0: Tak, aktualnie mamy taki plan. Nasza założycielka, nasza pani prezes Ania będzie chciała odbyć podróż właśnie do Sudanu Południowego, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja tam wygląda. No niestety wiemy, że tam cały czas trwa wojna, tak. Więc w ogóle jakby wyruszenie tam wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem, ale też to pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc. Chcielibyśmy tam utworzyć takich parę ośrodków, żeby pomagać. No ale wiadomo, że to zadanie na aktualną chwilę wydaje się aż niemożliwe.
7: Tak, tym bardziej, że byłem świadkiem rozmowy bo do Sudanu wrócili misjonarze, ci, z którymi współpracowaliśmy w obozie dla uchodźców w Ugandzie. Oni postanowili przyłączyć się do wracających do Sudanu, żeby zobaczyć, czy da się tam przetrwać, czy da się tam żyć, no bo oni, ci Sudańczycy nie są u siebie w tej Ugandzie, więc chcą wrócić tak jakby do siebie, do swojej ojczyzny. I w tej chwili mamy informacje takie, że żeby dojechać tam bez napadów, bez ryzyka napadu przez uzbrojone bandy, to trzeba jechać i tam są wymienione jakieś miasta, więc sytuacja nie jest jakaś tam szczególnie bezpieczna. Ale no, Ania kieruje się tym, że jeżeli już tam misjonarze są i oni dzwonią do niej z głębi lądu, z tego Sudanu, no to znaczy, że można już coś zacząć robić, a jeżeli tam są ci ludzie, którym pomagaliśmy w obozie Bidi, no to chcemy im pomagać też tam, gdzie się teraz znaleźli, czyli w ich ojczyźnie, i może to spowoduje jakąś zmianę, może to oprócz tylko dawania nadziei, że coś się kiedyś zmieni, pokaże, że faktycznie może się coś zmieniać.
8: Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie, i jako, że no, tak jak mówiłem, niestety czas nas goni, to musimy przejść jeszcze do jednego tematu, który jest, myślę, ważny też dla tych, co tej rozmowy słuchają i może chcą w jakiś sposób się tym zainspirowali i chcą wam pomóc, czyli jak można zostać u was wolontariuszem?
0: No kwestia jest bardzo prosta, chyba prostszej się już nie dało zrobić. Jak już wspomniałam, na naszej stronie znajduje się formularz, zajmuje on maksymalnie 2 minuty moim zdaniem. Sama go wypełniałam, więc gdzieś tam rozumiem. No później jest krótka rozmowa tak naprawdę, w której, no w tym przypadku Artur, poinformuje was, jak możecie działać, na czym to będzie polegało. Tak naprawdę potrzebujemy każdego, w każdym wieku, nawet aktualnie skupiam się też na osobach starszych. No w każdym razie wasza pomoc na pewno będzie przez nas ceniona, tym bardziej, że właśnie zaczynamy ten nowy projekt. No i potrzebujemy chociażby osób do naszego afrykańskiego domu mody, no bo wiadomo, że no ktoś musi tam przebywać, ktoś musi przygotowywać te ubrania. Więc no zostanie wolontariuszem jest proste, a tak naprawdę daje szansę na pomoc i zmienienie świata jakiejś osobie.
7: Tak, i można pomóc na wiele różnych sposobów, wykorzystać swoje talenty. Mamy naprawdę dużo działań, które jest do obsadzenia i bardzo chętnie przyjmujemy chętnych. Szczególnie jeżeli chodzi o studentów, zapraszamy. Tutaj możemy podzielić się naszą wiedzą. Ja mogę przeszkolić z tej najbardziej popularnej teraz dziedziny AI.
0: Księgowości.
7: Z księgowości, jeżeli ktoś by potrzebował tego. Oczywiście, chociaż moją pasją są strony internetowe i AI, ale znajdzie się tu naprawdę dla każdego coś, co będzie potrafił zrobić. To nie jest tak, że my tylko jeździmy do Afryki, tak naprawdę większość najpotrzebniejszej pracy odbywa się tutaj na miejscu, bo żeby w Afryce pomagać, trzeba zebrać środki, trzeba zebrać coś, co nam pozwoli tam pomóc ludziom.
8: Jak widać, wszystkie ręce na pokład, można powiedzieć, i nie musicie wcale właśnie, nawet jeżeli macie, bo nie ma co ukryć, są jakieś zawsze obawy przed wyruszeniem do kraju nieznanego, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś problemy polityczne czy związane z wojnami. Nawet jeżeli w Polsce chcecie działać, to też możecie to zrobić. I myślę, że tą myślą możemy już właśnie dobrnąć do brzegu i też właśnie zaprosić do tego, żeby do fundacji dołączyć poprzez formularz na stronie, prawda? Tak jeszcze tylko dla potwierdzenia.
7: Tak. Strona jest dostępna i zapraszamy do wypełniania formularza. Ja wam bardzo chciałem podziękować za zaproszenie. Radio Meteor, fantastyczne miejsce, fantastyczni ludzie, młodzi, chcący coś robić i robiący to bardzo profesjonalnie z tego, co zobaczyłem i jak się przekonałem.
8: Tak, jeszcze raz bardzo my też dziękujemy i za miłe słowa, i za to, że przyszliście. Tylko jeszcze może przypomnę, że strona fundacji to ah20.org, taki jest adres. A z nami dzisiaj byli
7: Artur Długosz
0: i Karolina Kałówka.
8: Tak, z Fundacji Afrika Help, a my dziękujemy za słuchanie tych dwóch godzin notatek z Poznania. Z wami byli
6: Bartek Łęczuk
8: i Wojtek Piasny, a realizował nas Kamil Derwiński. Zapraszamy dalej do słuchania Radia Meteor dzisiaj, bo na pewno wiele ciekawych rzeczy też jeszcze usłyszycie. Do usłyszenia.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Kącik popkultury. Wybiła godzina 17, to oznacza, że w Radiu Meteor w dzisiejszy czwartek pora na kącik popkultury, który poprowadzi dla Was tradycyjnie Julia Okoniewska. I dzisiaj będę mówić o nerdach i o geekach. Osoby, które są bardzo mocno powiązane z fandomami i kulturą popularną. Są to określenia na właśnie osoby, które mają zajawki na jakiś temat. I będę mówić o różnicach między tymi pojęciami. Przy okazji chcę Wam też przedstawić taką moją wizję tego, że no, może nie do końca te terminy są aż tak od siebie odległe, że można je wręcz łączyć. I mogę na też się w ogóle zastanowić, czy dzisiaj tak naprawdę jest jakkolwiek sens ich używać. Ale o tym na spokojnie usłyszycie dzisiaj. Realizuje mnie Kamil Derliński, a ja Was zostawiam z Bass Hunterem i jego utworem Dota.
3: Vi sitter her i venten, spiller lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Be Happy.
1: Szwed z utworem Dota, grą ikoniczną, jak i znanym i lubianym DJ-em właśnie z Szwecji. I zaczynamy od definicji nerda. Kim jest tak naprawdę nerd? I samo to określenie mówi o osobie, która ma taką obsesyjne zainteresowania konkretną rzeczą, najczęściej jest to informatyka, komputery, gry i tak dalej. Jest to także osoba inteligentna, tylko jest to przy okazji też osoba, która ucieka od kontaktu z ludźmi, ucieka z realnego życia, właśnie z tymi swoimi zainteresowaniami. Często taka osoba widziana jest jako ta nieprzystosowana do życia w grupie rówieśniczej i jest przy okazji odrzucana przez swoje otoczenie, przez grupę ludzi. I właśnie to określenie nerd nie ma takiego zwykle pozytywnego określenia i jest ono też bardzo nasiąknięte różnymi stereotypami i takim charakterystycznym wyglądem nerda, jaki jest opisywany, przedstawiany w kulturze popularnej, to często jest to osoba, która ma na przykład białą koszulę, spodnie z pospinane szelkami, ma jakąś muszkę, ma takie ogromne okulary. Ale od kiedy ten termin funkcjonuje? Termin ten po raz pierwszy został napisany w książce doktora Sousa If I Ran the Zoo z roku 1950 i właśnie w niej narrator uważa, że znaczy to określenie było określenie na takiego dziwaka, dziwolonga. I właśnie to negatywne skojarzenie z tym dziwaczeniem jest bardzo łączone ze słowem nerd. I tak naprawdę ten termin został spopularyzowany w latach 70. i szczególnie mocno był używany w sitcomie Happy Days. I później został jeszcze bardziej spopularyzowany w filmie Revenge of Nerds, który w polskim tłumaczeniu brzmi Zemsta frajerów. I właśnie wydaje mi się, że o ile dosłownie słowo nerd jest takie nieprzetłumaczalne, to bardzo często można uznać, że ten nerd to jest ten taki frajer, nieudacznik. Myślałam, że nie wiem, taka osoba, która się śmieje, że aż jest w piwnicy z tymi swoimi dziwnymi zainteresowaniami, masz tą swoją wiedzę, ale tak naprawdę masz to taki fanatyzm poszerzania swojej wiedzy z danej dziedziny. Ale to jest nerd. Ale kim jest w takim układzie geek? O tym wszystkim opowiem wam już za chwilę w utworze, ale wpierw usłyszycie utwór Otona Blue od Atarashi Gakko.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Kim w takim układzie jest geek? Jest to ten sam termin pochodzący od osoby, która pracowała w cyrku i wykonywała ona bardzo dziwne, nietypowe numery, jak na przykład odgryzanie głowy żywej kury, do tego stopnia, że właściwie można by powiedzieć, że geek było takim synonimem dziwaka, wręcz szaleńca, który oddziaływał mocno na właśnie widzów. Dopiero później zaczęło się to zmieniać w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać osoby zainteresowane danym dziełem. I wcześniej mówiłam wam, że właśnie nerd ma tą osobę chęci poszerzenia swojej wiedzy. Jednak wydaje mi się, że w przypadku geeka jest to nawet mocniejsze. Jest ona bardzo mocno oddana swojej wiedzy, jest w niej ekspertem, podobnie jak nerd. Jest też właśnie takim maniakalnym fanem, który jest o wiele bardziej widoczny niż taki nerd, bo nerd to, tak jak opowiadałam, jest osoba bardziej zamknięta, kryjąca się ze swoim hobby. Tymczasem geek, której zainteresowania to też mogą być, tak jak u nerda, komputery, informatyka, nowoczesne technologie, ale ogólnie też pojęta popkultura typu gry, typu anime, komiksy i tak dalej, tylko właśnie ten geek jest osobą jeszcze mocniej wkręconą to wszystko. Ona siedzi w tym mainstreamie, która właśnie szeroko sprawdza odmęty szeroko pojmowanej kultury. I jej podejście jest tym takim bardzo ekscentryczne, bardzo chętniej nosi koszulki tematyczne, czy to z ulubionymi serialami, czy też kolekcjonuje jakieś figurki, gry pudełkowe, karty. Jest też otwarta w dyskusję o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach, a właśnie nerd jest ten taki bardziej skryty i jest też często mówione, że nerd jest też osobą, która jest mocniej wkręcona w na przykład nauki ścisłe. I w takim układzie można więc powiedzieć, że nerd to jest kujon. O, teraz właśnie przypomniało mi się takie stwierdzenie, idealnie można więc przyrównać nerda do kujona, który ma wiedzę, ma intelekt, ale jest totalnie aspołeczny. Natomiast geek jest ekstrawertyczny i ma dużą też wiedzę na temat ulubionego dzieła, ale jest w tym wszystkim taka właśnie bardziej widoczna, powiedziałabym wręcz bardziej słyszalna. Innym ewentualnym polskim odpowiednikiem nerda, o którym teraz sobie pomyślałam, to byli piwniczaki. Myślę, że to też w taki sposób właśnie to funkcjonuje. I tutaj mamy zestawienie tych dwóch osób, które gdzieś funkcjonują w tej przestrzeni fandomowej. I w różny sposób jest ona przedstawiana. Ale jak dalej to się ukazuje, jak bardzo to się stara się przynajmniej rozróżniać, odpowiem już na to pytanie już za chwilę, a ja was zostawiam z utworem z animowanego filmu Into the Spider-Verse, What's Up Danger?

Można w takim układzie zauważyć to, że kiedy te łatki nerda i geeka zaczęły coraz częściej pojawiać się w tych przestrzeniach fandomowych, tak ktoś chciał przynależeć do naszej grupy, gdyż tak to bywa w naszej ludzkiej naturze, gdzieś chcemy przynależeć. Jednakże o wiele chętniej i o wiele milej dla ludzi właśnie było być określanym jako geek, ponieważ to bardziej chodziło o to, że byłeś wielkim fanem czegoś, że twoja wiedza na ten temat była coraz to bardziej poszerzana, że chętnie pokazywałeś się, co cię interesuje, co cię jara, że miałeś właśnie te koszulki z napisem Star Wars, Star Trek i tak dalej. I bycie geekiem oznaczało też, że przynależałeś także do innych grup konkretnych fanów. Na przykład byłeś Trekiem, czyli fanem franczyzy Star Treka, byłeś fanem Gwiezdnych Wojen i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nerd miał właśnie to skojarzenie negatywne, zresztą później w filmach również było przedstawiana osoba nerd jako ten frajer, który nie jest w stanie wyjść z tej swojej przysłowiowej piwnicy, do tego stopnia, że jeżeli właśnie myślimy też o nerdzie i wspominałam o tych czarnych okularach, to bardzo często są to takie jeszcze odstające białe zęby i myślę, że każdy z was kojarzy taką emotkę właśnie nerd face. No to ten image nerda nie właśnie aż tak mocno się zakorzenił, że zaczął być pokazywany w czymś tak niezbyt skomplikowanym jak emotki. I tak naprawdę dla wielu osób jeszcze te 10 lat temu bardzo przeszkadzało, kiedy ktoś był określany jako nerd, tylko właśnie mówił, że jest prędzej geekiem ze względu na swoje zainteresowania. Jednak jeżeli przyjrzeć się tym dokładniej, to właśnie między nerdem a geekiem nie ma aż takiej różnicy. Ta granica jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć ze względu na to, że ten podstawa, tak to zauważam, jest bardzo podobna, bo obie te grupy opierają się na zainteresowaniem czymś i zarówno geek, jak i nerd może mieć ogromne zainteresowanie komputerami, informatyką, daną serią, czy to będzie do Gwiezdne Wojny, czy to będzie Star Trek, czy każdy inny serial i każdy z nich może mieć swój sposób na pogłębienie tej wiedzy. Każdy będzie chciał coraz to bardziej patrzeć i dowiadywać się nowszych to rzeczy, gdzieś poszerzać swoją wiedzę, mieć coraz więcej takich ciekawostek do rzucenia na spotkaniu ze znajomymi. A czy widzieliście, że i tutaj trzy kropki, które kontynuują ten aspekt przekazywania tej wiedzy. I kiedy zwłaszcza zaczęły pojawiać się te sfery fandomowe, kiedy te spotkania z ludźmi stały się jeszcze bardziej możliwe, to tym bardziej chcieliśmy się jakoś określić. I to także było widać w naszym kraju chociażby. Zwłaszcza, że nawet jeżeli mówimy o geekach jako o tych osobach bardziej mainstreamowych, bo lubiących się właśnie w tej kulturze popularnej, ale także chętnych do rozmowy o różnych rzeczach, tak ten mainstream aż tak mocno też nie wychodzi, bo z zewnątrz ci geecy, ci nerdzi, to jednak było to ciało obce. Jednak często się z nich wyśmiewano, z nerdów, tak jak wspomniałam wcześniej, bardziej, ale jednak była to grupa, wydaje mi się, z takich moich obserwacji i sięgając pamięcią do takich dawnych czasów, to jakby zabrzmiało, jakbym mówiła, nie wiem, o latach 60., ale nawet gdzieś lata 2010-15 to była zupełnie inna grupa, która bardzo chętnie, powiedziałabym, obnosiła się ze swoimi zainteresowaniami właśnie do stopnia pod tytułem: hej, mam koszulkę, mam plecak, mam przepinkę, mam naszywkę. Jednak to wszystko zaczęło się z biegiem lat zmieniać, ale skąd to wynikło, jak to przebiegało, powiem wam już za chwilę, a ja was zostawiam z utworem Bad Apple.

0: promocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Tak naprawdę przedstawianie geeków i nerdów w popkulturze miało też spory wpływ na to, jak byli postrzegani kiedyś, ale także jak są postrzegani i dzisiaj. I jednym z takich filmów, a właściwie seriali, który przedstawiał grupę takich nerdów, był serial Teoria Wielkiego Podrywu, gdzie mamy właśnie grupę współlokatorów, ich przyjaciół, którzy razem ze sobą mieszkają, którzy są też, tak jak wspominałam, naukowcami, ale także przy okazji są fanami różnych serii, takich jak Gwiezdne Wojny, takich jak Star Trek, i pokazywali swoje zainteresowania właśnie w tej oto grupie. I kiedy były postaci inne obok nich, to często mogli odnieść wrażenie, że ci główni bohaterowie to są, prawda, dziwacy, ale prawda jest taka, że z czasem widzowie też mogli te postaci polubić, tak samo właśnie jak te osoby spoza tej bańki nie nerdowskiej, nie geekowej. Tymczasem przekładając to także na nasze realne życie, już nie na kartki scenariusza jakiegoś serialu czy też filmu, to popularyzacja szeroko pojętej kultury popularnej, promowanie miejsc, przestrzeni fandomowych sprawiło, że coraz więcej ludzi z zewnątrz zaczęło tam wchodzić. Wyszło także i pokolenie Z, które nie musiało przypinać sobie konkretnych łatek, gdyż najzwyczajniej w świecie uznawali, że nie czują takiej potrzeby. Weszły tam właśnie osoby, które już miały do czynienia z tymi kiedyś wielkimi technologiami, jak internet, media społecznościowe, komputery, laptopy, telefony i tak dalej, i tylko dla nich stały się po prostu najzwyczajniej w świecie normą. Już wiele tych treści nie jest nie wiadomo jak nie do zdobycia. Mamy je tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, bo od tego mamy obecnie internet. I one, te osoby młodsze, również czerpią z tych baniek nerdowskich, geekowskich, bo na przykład były to osoby z ich najbliższego otoczenia, czy to rodzice, czy to rodzeństwo, i też gdzieś połknęły na przykład danego bakcyla, ale tak jak wspominałam, oni nie musieli sobie przepisywać jakieś łatki, tylko wręcz mówili, że są po prostu fanami tego lub tamtego. Już nie musieli mówić, że są geekami, są nerdami, tylko najzwyczajniej w świecie stwierdzały, no jestem fanem tego i tego. I też wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że ta łatka nerda i geeka może być bardzo mocno połączona z konkretnym pokoleniem, i mam tutaj na myśli milenialsów, i bardzo łatwo jest zauważyć, że ta Zetka bardzo nie chce

chce być taka jak milenialsi, dla nich są oni po prostu cringe'owi, że teraz to tak nie wygląda, teraz to oni nie chcą aż tak bardzo kopiować to wszystko. Nie twierdzę, że nie chcą w ogóle, bo tak jak wspominałam, są i osoby, które czerpią z tych starszych pokoleń i też zauważają pewne rzeczy, które dla nich też są po prostu cool. Ale tak jak tutaj wam opowiadam, ta zmiana pokoleń, ta zmiana mentalności, spojrzenia na kulturę popularną sprawiła, że nie było już konieczności przyklejenia sobie jakiejkolwiek łatki. Że wręcz bym powiedziała, że można było sobie przykleić obie naraz. Że można używać to sobie zamienne, że geek, nerd to już nie były dwa różne obozy, to nie były dwa zupełnie odrębne pojęcia, tylko to były pojęcia najzwyczajniej w świecie takie płynne, które można było używać, prawda, na zasadzie synonimu, że nie ma jakiejś potrzeby, żeby te grupy osobno istniały. Ale o tych właśnie już tak naprawdę zatartych granicach, jak to dzisiaj wygląda, czy jeszcze właściwie jest jakkolwiek sens mówić o tych nerdach, geekach, opowiem wam już za chwilę, a ja was zostawiam z muzyką Radia Meteor.

I chociaż od tych dwóch terminów nerd geek się odchodzi, tak należy zauważyć, że te dwie grupy stworzyły tak naprawdę podwalinę do tej znajomości kultury popularnej, fandomów, jaką my znamy. I sporo z tego bierze się z tej kultury nerdowej, gdzie były to bardziej zamknięte społeczności i ludzie skupiali się na swoich hobby tak bardziej dla siebie i bardziej też taki, powiedziałabym, sposób często akademicki. To właśnie od tych grup nerdów, ale także i geeków powstawały osobno fani gier komputerowych na przykład i przez to później spopularyzowali właśnie gry jako to mainstreamowe medium rozrywki, że o ile kiedyś patrzono z taką pogardą na gry, bo to tylko klikanie i nic więcej, tak później oni pokazali, że to jest naprawdę bardzo dobra forma rozrywki, taka jak chociażby oglądanie filmów czy czytanie książek. To właśnie te nerdowskie, geekowskie grupy sprawiły później, że takie anime stało się o wiele bardziej popularne, gdyż oni w swoich tych mniejszych grupach już tworzyły swoje społeczności, swoje fandomy i dopiero później z przemijaniem te przestrzenie zaczęły, prawda, się rozszerzać i wchodzić w ten bardziej mainstream. To właśnie też oni stali się takimi, jakby to powiedzieć, pionierami wielu fandomów, że to oni przez wiele lat interesowali się danym medium, daną serią, danym tytułem, że znali ją tak naprawdę na pamięć i jeżeli wchodziły osoby nowe do jakiegoś fandomu i chciały się czegoś dowiedzieć, to te osoby, które miały już doświadczenie, które już, jakby to powiedzieć, zyskały już taką wiedzę, że mogły bardzo chętnie się nią podzielić. Tutaj oczywiście już raczej myśli się właśnie o geekach, które chciały dyskutować nad swoimi zainteresowaniami i to jest właśnie taki urok tych grup, które z jednej strony kiedyś bardziej się z nich śmiano, że to są osoby, które tylko siedzą w domu, nie mają jakichś takich swoich hobby, że to jest takie bardziej do śmiania się z nich, a później po wielu latach okazuje się, że kiedy przyszło to nowe, młodsze pokolenie, już bardziej obyte z kulturą popularną, z nowymi technologiami, one nie widzą to jako coś śmiesznego, zabawnego, tylko coś na zasadzie, hej, to brzmi fajnie, to brzmi naprawdę interesująco i bardzo chciałbym zgłębić się w jakąś, czy to dziedzinę, czy to w jakiś chociażby fandom. To trochę mi się wydaje sprawia, że powinniśmy w pewien sposób tym nerdom i geekom podziękować, bo to też oni stawiali się, ja bym powiedziała, taką biblioteką aleksandryjską w pewnym sensie naszych czasów, bo to oni, prawda, przez lata tyle się nasiedzieli w tym wszystkim, gdzieś jarali się czymś, pomimo tego, że na przykład ludzie z zewnątrz mogli się z nich po prostu śmiać, bo uważali, że to ich hobby jest najzwyczajniej w świecie, nie chcę powiedzieć nudne, ale gdzieś wykraczające poza jakieś tam normy albo na przykład coś, co mogło się wydawać jako takie dziecinne, a oni pokazywali, że nie jest to hobby jak każde inne i ja jestem w stanie z nich coś wyciągnąć dla siebie, a nawet mieć z tego ubaw, a nawet pójść w dyskusje akademickie, bo podawane przeze mnie przykłady różnych treści popkulturowych dzisiaj są najzwyczajniej w świecie badane, czy to na filmoznawstwie, kulturoznawstwie i tak dalej. Także kto wie, może ktoś z tych kierunków jako wykładowcę miał kogoś, kogo można byłoby określić jako nerda lub geeka. Pewnie tak, ale to jakoś chyba wydaje mi się nie powinno specjalnie dziwić. A przed wami utwór Yoru ni Kakeru od Yoasobi.

0: Radio Meteor.
1: Dwa omawiane przeze mnie dzisiaj pojęcia, jak wspominałam, obecnie bardzo mocno się zlewają i nie mają większej różnicy. Jeżeli oczywiście przyjrzymy na historię ewolucji tych terminów, rzeczywiście widać te różnice, które głównie są podkreślane w tym, jak osoba integruje się z resztą społeczności, że wspominany przeze mnie nerd to jest właśnie introwertyk, on siedzi bardziej w domu, unika kontaktu z ludźmi, on aż tak nie obnosi się ze swoimi zainteresowaniami, że nie ma jakiegoś wielkiego napisu, jestem fanem tego i tego. A geek to jest ta osoba, która też poszerza tą wiedzę o danym zainteresowaniu, ale ona bardzo chętnie pokazuje to całemu światu. Krzyczy, hej, jestem fanem tego i tego. Można to zauważyć 2 kilometry ode mnie. I tak samo z tymi pojęciami i ich takim rozumieniem z boku, że nerd... niezbyt dobre określenie. Geek, a to już bardziej spoko, już nie ma takiego aż tak złego określenia jak ten pierwszy. Ale czy dzisiaj jest jakikolwiek sens korzystania z tych pojęć? Bowiem one już tak mocno się starły, jak już to podkreślałam kilkukrotnie. Dzisiaj one są używane jako synonimy, że możesz być i geekiem, i nerdem, że możesz być tym takim entuzjastą, być bardziej, prawda, introwertykiem, ale jeżeli na przykład jesteś w tej swojej grupie, tej niszy i czujesz się komfortowo wśród danej grupki ludzi, to możesz wyjść z siebie ten ekstrowertyk i tak głośno i chętnie opowiadać o swoich zainteresowaniach, dzielić się swoimi właśnie teoriami, z tym, co lubisz bądź nie. I tak naprawdę nawet aspekt tego noszenia tych, powiedzmy, geekowych koszulek, gadżetów i tak dalej. Jeszcze te parę lat temu, może powiedzmy plus 10 lat temu. Faktycznie jak ktoś nosił takie koszulki, to by się wyróżniał z tłumu. One też nie były tak łatwo dostępne. Trzeba było wchodzić w odpowiednie strony właśnie dla fanów danych serii albo w sklepach takich bardziej dla nerdów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj tak naprawdę wejdziemy do jakichś sieciówek albo do sklepów z książkami, płytami i tak dalej. I tam znajdziemy i koszulki fanowskie, i jakieś figurki, czy też inne przedmioty powiązane z danym dziełem popkulturowym. Nawet ten aspekt technologiczny, że kiedyś na komputerach to się właśnie bardziej nerdy znały i też geeki, a dzisiaj to młodsze pokolenie z tymi technologiami, no jest jednak bardziej na co dzień. Dla nich to nie jest jakaś nowinka, to nie jest coś wow. Więc oni nie mają takiego poczucia odróżniania się od reszty społeczności. Także te terminy z jednej strony są na wymarciu, a z drugiej strony one gdzieś tam funkcjonują jeszcze w tych przestrzeniach fandomowych albo wśród tych osób, które jeszcze pamiętają te czasy, gdzie te pojęcia były cały czas żywe, które funkcjonowały na porządku dziennym w przestrzeniach fandomowych, ale czy faktycznie one aż tak wymarły, czy może trzeba przejść do zupełnie nowego pojęcia? Cóż, postaram się to jakoś szybko podsumować, bo widzę, że mój czas się kończy, a was jeszcze zostawiam z miski utworem Washing Machine Heart i już spieszę z odpowiedzią.

tak naprawdę dzisiaj to młodsze pokolenie nie czuje potrzeby szufladkowania się w konkretnych grupach, konkretnych fandomach i nie wie właściwie, czemu miałoby mówić o sobie nerd, geek, tylko im wystarczy określenie fan, zwłaszcza, że te pojęcia, jak już wam podkreśliłam i zaznaczyłam, są obecnie dzisiaj bardzo płynne i traktowane jako synonimy. Jednakże to właśnie te grupy wytworzyły często jakieś fandomy, konkretne społeczności i trochę wytworzyły to, jak my spoglądamy, jak wyglądają fandomy, to one też sprawiły, jak my w tych fandomach się poruszamy, skąd my czerpiemy daną wiedzę i jak się tą wiedzą dzielimy. I mimo wszystko, że te pojęcia, zwłaszcza ten nerd, no jednak nie kojarzy się może zbyt dobrze temu starszemu pokoleniu, bo miało to ten negatywny wydźwięk, tak wydaje mi się, że dzisiaj śmiało sobie można jako o nerdach mówić, bo po prostu w ten sposób możemy powiedzieć, że mamy wiedzę na jakiś temat. Tak samo można o sobie powiedzieć, że jestem geekiem, bo mam tą wiedzę i bardzo chętnie się z nią dzielę i pokazuję ją wszystkim innym. I takim, mam nadzieję, pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy kącik popkultury. Może was się otworzył albo odblokował znowu stary nerd albo stary geek. Zachęcam do tego, bo to nic złego. Ja w tym momencie was zapraszam bardzo serdecznie na 2 godziny Planety Sportu od godziny 18, którą poprowadzą Jakub Cichy oraz Dominik Maćkowiak, a na 1 godzinie pojawi się gość Mateusz Chojnowski z klubu karate tradycyjnego Orzeł, a mnie realizował dzisiaj Kamil Derliński, za co mu serdecznie dziękuję, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień w kolejnym kąciku popkultury.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Radio Meteor.
7: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
8: Wybiła godzina 18 w Radiu Meteor. Co czwartek to oznacza Planetę Sportu dwugodzinną. Jedna godzina jest poniedziałek. Na dzisiejszą planetę zaprasza Dominik Maćkowiak oraz
9: Jakub Cichy.
8: I co dzisiaj mamy w repertuarze? A jeszcze realizuje nas Kamil Derliński. Dzięki
9: tak,
8: wielkie.
9: Można by powiedzieć, że jak się wychodziło z domu, to pogoda dość niemajowa. I akurat dzisiaj będziemy rozmawiali z Mateuszem Chojnowskim. Cześć Mateusz.
10: Dzień dobry.
9: Który jest sędzią karate i instruktorem w klubie karate tradycyjnego Orzeł w Poznaniu. No i akurat w niedzielę odbywają się Mistrzostwa Wielkopolski w właśnie karate tradycyjnym, więc tak gdzieś tak nawiązując do tej średniej dzisiaj pogody, to jak ktoś nie ma co robić w weekend, no to można się udać na halę i pooglądać. No i nie wiem, Dominik, jak myślisz, już sobie zaczniemy wywiad?
8: No czy zdecydowanie,
9: jeszcze,
8: no.
9: Czy jeszcze
8: mamy takiego gościa, no to wiesz.
9: Wypada porozmawiać. No tak, wiemy, Mateusz, że jesteś i instruktorem, i sędzią, no ale gdzieś tam ten zalążek, ten początek twojej kariery karateki zaczął się gdzieś wcześniej. Trenowałeś to? Jak to wyglądało?
10: Wiesz, zacząłem w przedszkolu tak naprawdę. Kolega mnie namówił. Już w wieku 5 lat przyszliśmy na pierwszy trening na osiedlu Lecha w Poznaniu. No i spodobało mi się na tyle tak naprawdę, że zostałem do dzisiaj i dalej to ciągnę w jakiś tam sposób.
8: A czyli można powiedzieć, że wiesz, że mama jak mówi, że czy byś zrobił to samo co kolega, to ty to wziąłeś do serca i poszedłeś za tym. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
10: No tak, zrobiłem dokładnie to samo co kolega.
8: Okej, okay. No to wiesz... Karatekowaniem, ale no mnie ciekawi tak personalnie, czy trzeba mieć jakiś pas, żeby sędziować karate?
10: Wiesz co, generalnie trzeba mieć, myślę, że co najmniej na takich mniejszych zawodach klubowych, jak klub jakiś organizuje zawody tylko dla siebie, no to pewnie ten drugi brązowy pas już by się przydał, ale żeby sędziować z licencją już, no to wymagany jest ten trzeci brązowy od razu przed czarnym.
8: Okej.
9: Okay. Tak, a ty pas czarny masz od lat 3-4, tak?
10: 3.
9: A sędziujesz od ilu lat?
10: Trochę więcej niż 3, bo
9: tak,
10: zaczęło
9: czyli
10: się...
9: Czyli to nie było powiązane jakoś, że nie musiałeś zdobyć właśnie tego czarnego pasa najpierw. Jak się zaczęła ogólnie twoja przygoda właśnie z typowo sędziowaniem?
10: Moja przygoda z sędziowaniem zaczęła się w sumie od tego, że ogólnie w Poznaniu i w Wielkopolsce sędziów nie ma dużo, nigdy nie było dużo i zawsze jak są jakieś zawody, czy my KKT Orzeł organizujemy, czy nasz zaprzyjaźniony klub Orzeł Września, czy też inne kluby z Wielkopolski, no to sędziów zawsze jest mało, zawsze ich potrzeba, dzieciaki chcą startować, a sędziów nie ma. No i zaczyna się tak naprawdę, teraz już możesz mieć przykładowo 16 lat, drugi brązowy pas i na naszych takich mniejszych zawodach już raczej bez problemu możesz zaczynać stawiać swoje pierwsze kroki w sędziowaniu.
8: Okej, okay, ale ty jesteś zaznajomiony tylko z karate, tak? Czy jakimiś innymi sztukami walki też?
10: Tylko z karate.
8: Okej, okay, czy jesteś takim, wiesz, bo jak się mówi czasami, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ty jesteś od jednej rzeczy, więc jesteś, no, gołtem, można tak powiedzieć. Okej, okay, no ale stricte może tak zahaczmy teraz o te mistrzostwa, bo to już jest 7. edycja tych mistrzostw Wielkopolski. Czy zdarzyło ci się sędziować wcześniejsze edycje?
10: Zdarzało mi się tak. W zeszłym roku w ogóle bardzo fajna inicjatywa, że możemy to mieć na Zagajnikowej, na hali UAM-u. To jest duża hala, duże trybuny, zmieszczą bardzo dużo osób. I zaczęło się w sumie od tego, kiedy klub obchodził 50-lecie parę lat temu. i zorganizowaliśmy na Morasku Puchar Polski Dzieci w karate. To jest taka największa impreza dla dzieciaków. No wtedy wiadomo, nie mogłem tego sędziować jeszcze, nie miałem żadnej tam licencji. Teraz mam kategorię D, no można powiedzieć, to jest taka wojewódzka, mogę sędziować. No i od tego czasu, od właśnie tych zawodów wtedy na Zagajnikowej, jest taka tradycja, że robimy te mistrzostwa i one są właśnie u nas w Poznaniu. Wcześniej bywały raczej w Gnieźnie. I też zdarzyło mi się sędziować parę razy.
9: Tak, mówiłeś, że masz tą licencję wojewódzką, czyli nie sędziowałeś jakichś zawodów większych niż na tej randze wojewódzkiej, tak?
10: Mogłem sędziować teraz. W zeszłym tygodniu był Puchar Polski Dzieci, ale niestety skolidowały mi się plany koncertu we Wrocławiu, no i nie mogłem być na tym. Chociaż, no nie ukrywam, że takie większe zawody też chciałbym posędziować.
9: Ale koncertu Taco Hemingwaya, tak?
10: Tak jest.
9: Podobało się, mam nadzieję.
10: Super był koncert.
9: Tak, to zawsze coś. A czyli najdalej, gdzie byłeś jako sędzia, tak od Poznania, to gdzie to było?
10: Jako sędzia, no to myślę, że Gniezno, może Piła, we Wrześni też byłem. Ale najdalej chyba Gniezno mimo wszystko.
8: Okej, no ale jeśli chodzi o sędziowanie, co nie? To jakimi cechami charakteru w ogóle musi się wykazać sędzia, żeby być dobrym sędzią? Jakby nad czym najmocniej trzeba się skupić?
10: Myślę, że taką cechą bardzo potrzebną jest stanowczość, no bo jednak mata to jest nasze pole pracy i musimy zachować porządek, można powiedzieć, no i na macie i poza matą. Często jest tak, że nasze starty nie są jakoś oddzielone różnymi tam słupkami i tak dalej. No i wtedy zadaniem sędziego jest pilnować, żeby dzieciaki nie przebiegały przez matę, kiedy trwa konkurencja, żeby rodzice nie przychodzili do nas, no bo to wiadomo, i rozprasza dzieci, i rozprasza sędziów, no tak w ogóle nie powinno być. No dopuszczamy w sumie tylko coachów i innych zawodników.
9: Mówiłeś o tych czynnikach, które mogą rozpraszać ciebie, czy też innych sędziów, czy jak sędziujesz to spotkanie, to jest ktoś koło ciebie, kto ci pomaga, czy raczej to jest jeden sędzia na jedno spotkanie?
10: Wiecie co, to jest tak, że przeważnie jest piątka sędziów na jednej macie, jak są jakieś tam mniejsze zawody, to zdarza się też, że trzech. No wiadomo, musi być nieparzyście, ale zawsze, jeśli jest piątka, to jest sędzia główny, no i on jest na środku i jest czterech dookoła niego.
8: A to w jakich wypadkach jest ten sędzia główny?
10: Sędzia główny jest zawsze. Nieważne, czy startuje się w kata, czy w kumite, czy w kichonie. Zawsze jest jeden sędzia główny, on woła zawodników na matę, on wydaje komendy i on tak naprawdę zaczyna, kończy walkę każdą.
9: Tak, mówiłeś przed chwilą o tych kata, kumite. Jeśli nasi słuchacze jeszcze nie do końca wiedzą, co to jest, no to zostańcie z nami na dłużej, bo na pewno też sobie o tym porozmawiamy. A czy masz jakieś takie rutyny przed sędziowaniem każdych spotkań? Jak się w ogóle przygotowujesz do tego arbitrowania tych meczy?
10: Zawsze przypominam sobie zasady, no bo jest zbiór różnych takich zasad, których no musimy się trzymać. No bo zawsze wiadomo, że jeśli oceniamy tych najmniejszych maluchów, którzy pierwszy raz może przychodzą na zawody, no to ważniejsze będzie co innego, niż kiedy sędziujemy już jakieś tam wyższe stopnie.
8: Okej, okay, no ale w sumie to jak, tak naprawdę jak wygląda sędziowanie? Co należy do twoich obowiązków jako sędzia?
10: To też zależy, czy w danym momencie jestem sędzią głównym, czy sędzią bocznym. No jeśli jesteś sędzią głównym, to tak jak już wspomniałem, trzeba znać komendy po japońsku, wiedzieć, kiedy zawodnicy mogą wejść, kiedy sędzia ze stolika pokaże, że już spisał sobie wyniki. No tak naprawdę jako sędzia główny kontrolujesz wszystko, co się dzieje na twojej macie, a sędziowie poboczni, no ich zadaniem jest ci pomóc. Tak naprawdę jeśli dzieciaki wychodzą w kata, załóżmy, kata to jest taki schemat, no taki schemat po prostu, który się wykonuje i oni wychodzą, sędzia główny już tam wszystko powiedział, zrobili ukłony do siebie, tam wiadomo w ramach szacunku, jest po tym wszystkim, jest gwizdek od sędziego głównego i wszyscy sędziowie pokazują chorągiewkę. Jest chorągiewka czerwona na AK, to się nazywa, i chorągiewka biała na Shiro. Jeśli, załóżmy, są trzy chorągiewki na czerwonego, dwie na białego, no to wiadomo, wygrywa czerwony i sędzia główny wtedy mówi AK no kachi, to znaczy, że AK wygrywa, ukłony znowu i schodzą z maty.
9: Tak, gdzieś te japońskie słownictwo będzie nam się jeszcze przewijało na pewno podczas tego wywiadu, no bo wiemy, że karate tradycyjne, jak i też inne, w ogóle też myślę, że o tym będzie trzeba powiedzieć, z tamtych rejonów świata się wywodzi, ale teraz przyszła pora na piosenkę, a potem wrócimy sobie do naszej rozmowy.

0: No właśnie, Mateusz, ty prowadzisz zajęcia i sędziujesz karate tradycyjne, ale wiemy, że nie jest to jedyna odmiana tego sportu. Powiedz mi, czy masz w ogóle wspólność z innymi wariantami karate, czy w ogóle jakoś znasz zasady, czy trenowałeś je kiedyś?
1: Nie, od dziecka trenowałem tylko to, co teraz. Wiem, że jest jeszcze sportowe karate, ale tam sędziowanie i w ogóle walki polegają trochę na czym innym. Inaczej się to sędziuje, co innego jest brane pod uwagę w ogóle, czy tak mi się wydaje przynajmniej przy punktacji.
2: Okej, okay. czyli, no dobra, rozumiemy. W takim razie, jako sędzia, tak, czego nauczyłeś się przez prowadzenie treningów karate? Czy w sensie, czy te instruowanie karate dało ci jakieś niezbędnych umiejętności, żebyś wykonywał zawód już jako sędzia?
1: Myślę, że nie do końca. Może poza tym, że potrafię mówić głośniej, no bo na zawodach wiadomo, trzeba mówić głośniej. Ale tak, żeby stricte jakaś umiejętność to była, to wydaje mi się, że nie. No, jeśli jesteś już instruktorem, no to masz sporą wiedzę, musisz mieć sporą wiedzę tak naprawdę. Jeśli startowałeś wcześniej, ja startowałem wcześniej sporo, teraz już w ogóle praktycznie, no to wiesz, czym to się je, też starasz się zawsze podpatrzeć, jak to wygląda i potem, kiedy ty masz to rzeczywiście robić już sam, no to to jest tak naprawdę tylko przyjemność i większość już wiesz.
2: A właśnie, bo ty też byłeś zawodnikiem, tak?
1: Tak.
2: I na jakim szczeblu najwyżej zaszedłeś jako zawodnik? W jakim turnieju największym brałeś udział?
1: Największy to był Puchar Świata, tylko nie pamiętam, czy to było w Łodzi, ale to było dosyć dawno. Ja byłem wtedy, no tak nie wiem, może miałem z 10 lat, 12, ale największy swój taki sukces, też niestety z tych młodszych lat, bo w starszych już aż tak dobrze nie było, to było drugie miejsce w Pucharze Polski Dzieci. To było chyba w Rzeszowie, no ale też prawda jest taka, muszę to zaznaczyć, że w finale byłem w kata i w połowie zapomniałem schematu i musiałem stanąć tak naprawdę i na tym zakończyła się moja walka o pierwsze miejsce.
0: Właśnie, a jak wyglądają te schematy? To jest jakieś trenowanie ich przez dłuższy czas? Czy to wam trener tak na bieżąco mówi? Jak wygląda ta sztuka walki kata?
1: No te schematy tak naprawdę one są potrzebne i do egzaminu. Tak naprawdę jeśli chcemy progresować, no to zdajemy egzamin i z kata właśnie, z tych schematów, i z kihonu, czyli to są takie w sumie pojedyncze ruchy, które potem składają się na kata w różnych kombinacjach, i z kumite, czyli no walki.
0: Tak, a czy pomiędzy tam prowadzeniem treningów i byciem sędzią też masz jakiś czas, żeby jeszcze samemu praktykować to karate?
1: Na ten moment właśnie nie bardzo i szkoda, chociaż czasem staram się chodzić do senseja Szymona Gogoli, pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie, teraz nie mogę niestety, ale wtedy, kiedy znajduję czas, to staram się tam być.
2: A właśnie, masz jakiś innych senseiów w twojej szkole?
1: Oczywiście, u nas jest bardzo dużo instruktorów. Jest sensei Andrzej Zarzeczny, to jest, można powiedzieć, legenda już tak naprawdę, jest instruktorem kadry Polski. Jest sensei Basia, która była ze mną od początku w sumie. Kiedy przychodziłem jako pięciolatek, no to trenowałem właśnie u niej. I potem przeszedłem do senseja Łukasza i można powiedzieć, że ćwiczę, chociaż no nie ćwiczę na co dzień razem z nim.
0: Tak, i on gdzieś ciebie gdzieś przez te ostatnie lata twojej zawodniczej kariery, tak, to ty byłeś pod jego opieką, on cię tak trenował przez te ostatnie lata, tak?
1: Tak.
2: Okej, okay. No to wracając do tego kata i kumite, no to kata to jest taka walka jakby z cieniem, a kumite to jest już bardziej taka walka z przeciwnikiem innym, tak?
1: Tak jest.
2: Tak można to na chłopski rozum, okej. Okay. I jakby, no bo kumite, to w ogóle inaczej się sędziuje kompletnie od kata, czy jakieś podobieństwa są?
1: Podobieństwa są takie, że i do tego można używać chorągiewek.
2: W kata okay.
1: Albo sędziuje się na chorągiewki, ten kto ma więcej chorągiewek po prostu wygrywa, albo można sędziować na punkty. I tam zawsze są dwie rundy. Jest pierwsza runda, taka eliminacyjna, no i wtedy można założyć, że nasza nota zaczyna się od 7-0, powiedzmy. I jeśli ktoś tam zrobi błąd, na przykład będzie miał zły balans ciała, no to wtedy się odejmuje. Jeśli uważamy, że nie zrobił w sumie żadnego błędu, ale to kata wyglądało słabo, no to też można odjąć parę dziesiątych. No jak w ogóle wszystko było super, okej, no to dodajemy parę i może skończyć ktoś z notą na przykład 7-3.
2: No właśnie, bo o tych błędach zaznaczyłeś. Jaki jest najczęstszy błąd w kata?
1: W kata najczęstszy błąd wśród najmłodszych, no to wydaje mi się, że po prostu mylą ruchy czasami, no bo to jest też, prawdę mówiąc, ciężkie do zapamiętania, jeśli ktoś ma, powiedzmy, żółty pas, bo kata się robi najczęściej od żółtego pasa, no bo na egzamin na żółty pas właśnie jest pierwsze kata Heian Shodan, no to dzieci nie zawsze jeszcze pamiętają, jakie są ruchy dokładnie, no i można się pomylić, można zrobić nie w tą stronę obrót na przykład i to też jest brane pod uwagę.
0: Tak, ale to też karate, jak tak opisujesz, nie jest tylko świetnym treningiem fizycznym, ale też dla takich najmłodszych dzieciaków, żeby poprawiły tą pamięć, żeby zapamiętywały te ruchy, to też jest chyba naprawdę bardzo dobry trening takiego ogólnie całego ciała, no i całego mózgu.
1: Tak, to jest świetny trening, ale no wiadomo, też ma swoje minusy, to jest taka bardzo żmudna praca. Jeśli powiedzmy ja trenuję już 16 lat i czasem na treningach nadal zdarza mi się powtarzać to pierwsze kata, które znam od 5 roku życia, no to nie jest też tak, że za każdym razem na treningu robi się coś nowego, tylko za każdym razem staramy się dążyć do perfekcji, chcemy się poprawić, być jeszcze lepsi, no to wymaga powtórzeń niestety.
2: A w kata, jakbyś mógł powiedzieć, jeśli w ogóle to da się określić, ile jest takich zarejestrowanych ruchów?
1: Bardzo różnie. Te kata pierwsze, jak na przykład Heian Shodan, to co mówiłem, co robią dzieci na żółte pasy na egzaminie, no to jest dosyć krótkie kata. Potem są kata mistrzowskie, które już nie mają tego przedrostku Heian, no to one są już zdecydowanie dłuższe, ale też są na wyższe pasy, na przykład już na brązowy, no to kata będzie powiedzmy tam Baseidai, tak się nazywa, no i ono jest tak 2 razy dłuższe mniej więcej niż to pierwsze, jak nie 2,5 razy dłuższe.
0: Tak, a czasowo jak to wychodzi? Ile trwa takie najdłuższe kata?
1: No bardzo różnie, bo to zależy też w sumie od dynamiki i od tego, kto jak robi tak naprawdę. Można zrobić kata świetnie technicznie, no ale bez żadnego takiego, można powiedzieć, ognia i to będzie trwało dłużej niż ktoś zrobi kata też fajnie, ale zrobi dynamicznie. Będą, wiadomo, szybkie obroty, spięcie brzucha, no to też zawsze i to wygląda inaczej i to jest też odbierane inaczej, ale ile to trwa? No to nie jestem wam w stanie powiedzieć teraz.
2: Okej, okay, a czy jest w ogóle ustalony jakiś z góry limit czasowy?
1: Nie.
2: Okej, czyli jakby ktoś był w stanie zrobić na przykład przez pół godziny kata, to mógłby.
1: Jeśli ktoś takie wymyśli i to, można powiedzieć, opatentuje, no to jak najbardziej może.
2: To wtedy to już, wiesz, Mistrzostwa Polski to, wiesz, ma w kieszeni, a co dopiero jakieś Mistrzostwa Świata.
1: Nie, wydaje mi się, że kata to... Myślę, że takie to dłuższe, dobrze zrobione, no to jest maksymalnie minuta tak naprawdę.
2: Okej, czyli to jest w miarę szybkie, dynamiczne.
1: Tak, to jest szybkie, dynamiczne, ale też te niektóre kata wymagają od nas dużej sprawności i też kontrolowania swojego oddechu. Bo jeśli nie kontrolujemy oddechu, no to można złapać tak naprawdę przez tą minutę ogromną zadyszkę i się zmęczyć bardziej niż w kumite czasami.
2: Okej, no to wydaje mi się, że możemy tutaj wziąć lekki czas. A przed wami Someday od Nickelbacka.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wysłuchaliście piosenki Someday od Nickelback, a nasz gość, czyli Mateusz, miał chwilę rozluźnienia, chwilę, żeby odpocząć i nic nie rozmawiać. No właśnie, zawody trwają, te niedzielne trwają prawie 7 godzin. Powiedz mi, czy wy jako sędziowie macie tam chwilę przerwy? Jak wygląda wasz odpoczynek pomiędzy spotkaniami, czy w ogóle macie taki?
2: Mamy odpoczynek między konkurencjami tak naprawdę, ale to jaka nam się trafi konkurencja, czasem jedna składa się powiedzmy z 4 osób, no to wtedy jest super, bo powiedzmy każdy z każdym, no to nie zajmie więcej niż 10 minut, ale trafiają się konkurencje, gdzie jest na przykład po 20 parę osób. No i wtedy tym jednym ciągiem tak naprawdę musimy przerobić całą, no i chwila odpoczynku jest tak naprawdę po tym, jak skończymy jedną konkurencję i wołamy zawodników na następną.
3: Okej, czyli jak masz jakąś dłuższą przerwę, to jakieś, nie wiem, techniki medycyjne stosujesz, czy coś?
2: Nie, i też nigdy w sumie nie słyszałem o tym, żeby ktoś, kogo znam, stosował coś takiego. No wydaje mi się, że najlepszym jest po prostu pogadać z jakimś innym sędzią, no bo też nie można siedzieć przez 7 godzin w skupieniu.
3: Okej, czyli nie przekazujecie sobie jakiegoś ki, jakiegoś, wiesz, tej energii, takiej ki.
2: Nie, nic takiego się nie dzieje.
3: Okej, ale w kiai, no to ma jakieś takie znaczenie chyba. W sensie kiai podchodzi od ki.
2: Kiai to jest okrzyk. A nie wiem, czy to by nie chodzi o chi, energię taką.
3: A, faktycznie, chi, no. Pomyliło mi się. No tak. To chi, czy chi sobie przekazujecie?
2: Nie, też takiego nic nie robimy.
3: Okej, dobra.
1: A powiedz właśnie, bo załóżmy już, sędziujesz to spotkanie, no i wiadomo, każdy mecz wygląda inaczej, jedne są bardziej dynamiczne, drugie takie spokojniejsze. Które wolisz sędziować? Takie bardziej, w których się cały czas coś dzieje, czy bardziej takie spokojniejsze spotkanie, gdzie możesz wszystko na spokojnie zobaczyć jako sędzia?
2: No to też zależy w sumie od tego, czy mówimy o kata, czy o kumite, bo jeśli chodzi o kata, no to wiadomo, że te spokojniejsze, no to wszystko można zobaczyć, jak ktoś robi wolniej. Jeśli w ogóle obie strony robią wolniej, to wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć. No i wtedy decyzja może wydawać się łatwiejsza, ale no wiadomo, że zawsze przyjemniej będzie sędziować to, gdzie się dzieje więcej, gdzie ktoś pokazuje więcej, lepiej. A jak chodzi o kumite, no to jeśli walka w kumite jest dosyć nudna, w kumite tak naprawdę chodzi o to, żeby ktoś ze swojego ataku albo z obrony zdobył punkt. No jeśli nie może zdobyć tego punktu, bo technika jest na przykład w złym dystansie, albo ma złą pozycję, no to takie walki są, no można powiedzieć, trochę nużące, wiadomo. Jeśli walka jest rzeczywiście fajna, dzieciaki się starają, chcą tam być, pokazują, że chcą być na tej macie, pokazują jakiegoś ducha walki, no to jest zupełnie inne sędziowanie tak naprawdę.
3: Okej, ale jakie są w sumie, no bo mówimy o tym kumite, ale jakie są najczęstsze błędy właśnie w kumite?
2: W kumite najczęstsze błędy też zależy w sumie od stopnia, bo jeśli są to najmłodsze pasy kumite, no to oni mają takie kumite w miejscu, można powiedzieć. To się nazywa kihonipon kumite, tam stoją w sumie naprzeciwko siebie, na dystansie swoich ramion w sumie, zapowiadają 3 ataki, jest kontratak i tak naprawdę nic więcej się nie dzieje, nie ma tam jakiejś akcji dalej. No to wtedy najczęstszy błąd, no to jest kiedy pomylą technikę, no bo rzeczywiście sędzia też mówi do nich najczęściej po japońsku, czyli jeżeli jest pierwszy atak oizuki jodan, no to znaczy, że robisz krok do przodu i uderzasz ręką na głowę. No i jeśli uderzysz na brzuch, no to wiadomo, za pierwszym razem tam się jeszcze nic nie dzieje, ale jak się pomylisz drugi raz czy trzeci, no to wtedy sędzia może już dać karę, no chociaż wiadomo, w tych najmłodszych nie musi.
3: Okej, ale jak bardzo w sumie jest kontuzyjne kumite?
2: To zależy w sumie, no bo jeśli ktoś naprawdę wie, co robi i ma kontrolę przede wszystkim, u nas ważna jest kontrola. Jeśli ktoś walczy, można powiedzieć, pcha się na kogoś i nie ma tej kontroli, no to sędziowie też zawsze reagują od razu. U nas bardzo ważny jest szacunek i kontrola. Wiadomo, techniki nożne są często bardziej niebezpieczne. Jeśli widzimy, że ktoś po prostu kopie i chce zrobić jakiś ogromny przemach, no to od razu reagujemy.
3: Właśnie, techniki nożne. Jak oceniane są techniki nożne w porównaniu do ręcznych?
2: Oceniamy.

0: tam na jakimś wyższym stopniu, powiedzmy tam brązowych, czarnych pasów, no to to może zostać uznane jako ippon, czyli technika, która od razu kończy walkę. Normalnie w kumite na tych, już powiedzmy od niebieskiego pasa, zielonego, za technikę, która jest dobra, jest w cel, jest trafiona, możesz dostać wazari, czyli 4 punkty na nasze. I w tych niższych pasach, czyli te niebieskie, zielone, no to są po 3 ataki. 3 ataki ma AK czerwony i 3 ataki ma Shiro. I tak naprawdę, jeśli zrobisz wszystko dobrze, 3 razy kogoś trafisz i 3 razy się obronisz, no to możesz zdobyć 24 punkty.
1: Tak mówisz, mówiłeś też o tym, że im dłużej jacyś zawodnicy uczą się kata i kumite, to tym lepiej to wygląda. Też dla sędziego można więcej punktów dać. A powiedz, czy jest jakaś różnica właśnie w sędziowaniu z tych najmłodszych zawodników karate, czy seniorów? Jak to wygląda?
0: Zawsze jest różnica. Kiedy sędziujemy tych najmłodszych, no to wiadomo, że u nich najważniejsze będzie... W ogóle to jest super, że oni wychodzą na tą matę i chcą się pokazać, to jest w ogóle najlepsze ze wszystkiego, ale kiedy sędziujemy już rzeczywiście, no to u nich najważniejsza będzie technika. Tam nie oceniamy jeszcze tej dynamiki, ani kiaj, tych okrzyków. Wiadomo, to też jest super, jak idzie w parze, no ale tak jak każdy zaczynał kiedyś, no to każdy zaczynał od podstaw i dla nich te podstawy są najważniejsze. No i im idziemy wyżej, tak naprawdę pasowo, no i wiekowo najczęściej też, no tym więcej będziemy oczekiwać od tych zawodników.
1: Okej, czyli gdzieś tam technika jest takim najważniejszym miejscem, jeśli chodzi o naukę karate. A powiedz mi, czy ty już wiesz, jaką kategorię wiekową będziesz sędziował na niedzielnych mistrzostwach? No bo jakby tu nasi słuchacze jeszcze o tym nie wiedzieli, no to wszystkie kategorie wiekowe, od najmłodszych dzieci do seniorów, wszyscy mogą tam pójść. Ogólnie te mistrzostwa są otwarte. Ty wiesz, czy jaką?
0: Nawet senior plus jest kategoria.
1: Czyli każdy może znaleźć coś.
0: Senior plus
1: to też super inicjatywa. Wiekowa?
0: 40 parę plus.
2: Okej. No bo są tam juniorzy, młodzieżowcy, kadeci też są i teraz...
0: Tak, wszystkie kategorie mamy tym razem, więc naprawdę super, że się udało skleić w ogóle takie zawody.
1: Czyli też nawet jak ktoś chce brać udział, czy chce w ogóle obejrzeć sobie te zawody, nie wiem, Mateusz, czy może wiesz, czy będzie jakaś transmisja tych zawodów gdzieś, czy po prostu by musiał przyjść na halę zagajnikową, ale to też super inicjatywa, że można zobaczyć zawodników w każdym wieku, też może jacyś widzowie, jacyś fani zobaczą, że to im się podoba, gdzieś tam zaczną to praktykować. No i tak wracając do tego pytania, czy ty już wiesz, jakich zawodników będziesz sędziował w najbliższą niedzielę?
0: Tego jeszcze nikt nie wie, bo to tak naprawdę wychodzi wtedy, kiedy jest zbiórka sędziów i sędzia główny tak naprawdę rozpisuje, kto na której macie będzie sędziował, i kiedy już mamy rozpiskę, kto sędziuje na której macie, no to wtedy dopiero, kiedy już dotrzemy na tą matę, tam jest następna rozpiska, jakie są tam w ogóle konkurencje przewidziane.
2: A jakie kategorie wiekowe najczęściej sędziujesz?
0: Najczęściej to myślę, że od 6-latków tak do mniej więcej 13-14-latków. Ale to też dlatego, że takich jest najwięcej. Im później jest starszych, tym jest ich po prostu no mniej.
1: Masz jakąś ulubioną kategorię wiekową, którą właśnie najbardziej lubisz sędziować?
0: Stricte chyba nie. Mam taką, której no średnio lubię sędziować. Najmniej lubię sędziować 4-latki, 5-latki. No bo to wiadomo, tam rzeczywiście trzeba być skupionym przez cały czas i to już co wspomniałem, że oni wychodzą, to jest super i trzeba ich za każdym razem zachęcać. Też wiadomo, no dzieci jak dzieci, niektóre przychodzą, najpierw się cieszą, potem trzeba wyjść na matę, nie ma już nikogo, nie widzą swojego trenera, nie widzą rodziców, nie kojarzą tam nikogo, tylko stoi przed nim sędzia główny. No i nie zawsze też panują nad swoimi emocjami i to ciężko jest czasem zapanować nad nimi.
2: No właśnie, no bo jak dzieci występują, no to zazwyczaj tym pociechom swoim kibicują rodzice. I czy mógłbyś powiedzieć, czy jak często rodzice do ciebie podchodzą z jakimiś takimi, może nie wiem, żalem, jakimiś takimi dygresjami?
0: Z żalem zawsze się ktoś zdarzy, no bo wiadomo, każdy myśli, że jego dziecko jest najlepsze. I no niech tak zostanie, każdy uważa co chce. Z dygresjami też często przychodzą, zwłaszcza jeśli to są rodzice moich podopiecznych albo w ogóle z naszego klubu, no wszyscy się znamy raczej. I to jest, myślę, to jest coś fajnego, no bo jeśli oni mają jakieś tam zaufanie do mnie, dzieciaki też przychodzą, chwalą się, ale to następuje raczej między konkurencjami, no bo w czasie nie mamy czasu na to po prostu.
1: Tak, wspomniałeś o tym swoim klubie, no i tak jak na początku audycji przedstawialiśmy cię jako sędziego i instruktora, no to myślę, że po piosence The Cure, Friday I'm in Love, można zacząć w końcu tą rozmowę o tym, jak wygląda u ciebie te prowadzenie.

0: chwilowo zakończyliśmy temat sędziowania karate, ale też wrócimy do niego pewnie pod koniec naszego wywiadu. Teraz przejdźmy sobie do twojej drugiej roli w tym sporcie, czyli instruktor. Wiemy, że już nim trochę jesteś, ale powiedz, ile dokładnie i jak się zaczęła twoja przygoda właśnie z tym zawodem?
1: Ja zaczynałem, można powiedzieć, w pomaganiu przy treningach już w pierwszej klasie liceum, czyli to był już jakiś czas temu. I na początku, jeśli mam być szczery, to miałem dosyć mieszane uczucia. Nie byłem przekonany w sumie co do tego. Dzieciaki były zawsze bardzo energiczne w porównaniu do mnie wtedy. Nie wiedziałem, jak nad nimi zapanować w żaden sposób tak naprawdę. Ale teraz po tych kilku latach stwierdziłem, że to jest naprawdę fajna praca, rozwijająca i daje też dużo satysfakcji.
2: A co najbardziej w niej lubisz?
1: Najbardziej lubię patrzeć w sumie, jak dzieciaki robią postępy. No bo ja od tych paru dobrych lat już jestem instruktorem, można tak powiedzieć. I niektórych znam tak naprawdę od białego pasa. I teraz zbliżają się niebezpiecznie do mnie już tak naprawdę, do czarnego pasa. Jest to trochę przerażające, ale nie ukrywam, że zawsze przyjemnie mi się patrzy na to.
0: Tak, a czy miałeś już taką przyjemność oglądać, jak jeden z twoich uczniów zdobywa już jakieś prestiżowe nagrody na jakichś tam turniejach?
1: Tak, na pewno tak. Tylko, że wiecie, prawda jest też taka, że klub jest duży. Ja akurat trenuję w Kamionkach i w Kamionkach samych mamy bardzo sporo dzieciaków. I w ogóle od nas dzieci z Kamionek mają wiele sukcesów. Zawsze też, wydaje mi się, że to jest fajne, kiedy oni przychodzą i pokazują puchary, medale. I też nie zawsze wiem, czy ja do końca mogę sobie dopisać ten sukces, bo to jest wiadomo też sukces i senseja Łukasza, i sensei Ani, która też tam jest w Kamionkach, i naszych młodszych trochę pomocników z brązowymi pasami. To zawsze jest, nie jest tylko mój sukces, to jest sukces nas wszystkich tak naprawdę, i dzieciaków, rodziców też.
0: Tak, takich pomocników właśnie z tymi brązowymi pasami, jakim ty na przykład byłeś w tej pierwszej liceum, tak jak już mówiłeś?
1: Tak jest, to zawsze zaczyna się tak samo.
2: No dobrze, ale w końcu to nie pochwaliłeś się, na jakim szczeblu najwyższym twój podopieczny był, na jakim turnieju. Jeśli mógłbyś powiedzieć, oczywiście bez imienia i nazwiska.
1: Dzieciaki z Kamionek jeżdżą na różne zawody. Ostatnio, nie wiem czy tak ostatnio, to chyba rok temu było chyba, albo dwa. Jechali, to były chyba Mistrzostwa Europy w Rimini i wiadomo, wtedy chyba bez medalu żadnego, ale to jest i tak sukces, że mogli pojechać na taką imprezę, zaprezentować się i reprezentować nasz klub.
2: Rimini, to nawet jeśli nie na turnieju, to naprawdę całkiem, całkiem niezłe wakacje.
0: Tak.
2: To jak gdzieś wiemy, może niektórzy nie wiedzą, to jest oczywiście miasto we Włoszech.
0: Tak, więc nawet gdzieś tam, tak jak Dominik mówisz, wakacje, czy gdzieś tam sobie do tego CV można to wpisać, a powiedz nam, czy na tych niedzielnych zawodach będzie można oglądać jakichś twoich podopiecznych właśnie z tego klubu w Kamionkach?
1: Oczywiście, bardzo dużo nas będzie z całego Orła i z Poznania, i też z Lusowa, tam powyżej setki chyba samych naszych zawodników, a wszystkich z tego co patrzyłem to było chyba około 370, więc naszych zawodników jest sporo i liczymy na dobre wyniki, myślę, że jesteśmy przygotowani i czekam tak naprawdę z niecierpliwością na całe te zawody.
2: Okej, ale bo jest twoja szkoła i jest też pewnie wiele innych szkół w Polsce i czy w ogóle jest takie coś, po czym można zidentyfikować, kto jest z jakiej szkoły? Czy można czy widać u zawodników różnicę, że są z innych szkół karate?
1: Myślę, że jest to możliwe, ale trzeba w tym siedzieć już dosyć długo, jeździć na zawody, obserwować, co się dzieje. Taka bardzo charakterystyczna szkoła według mnie to jest z Zielonej Góry. Kiedy przyjeżdżają zawodnicy z Zielonej Góry, to ja często wiem, że to są zawodnicy z Zielonej Góry. Po tym jak robią, po tym jak używają kiai, właśnie tego okrzyku, tam oni są bardzo mocni, można powiedzieć fizycznie i też mentalnie. Oni przyjeżdżają często na te zawody z myślą taką, że przyjeżdżamy, wygrywamy i wracamy.
2: Właśnie te kiai, bo ja wcześniej mówiłem, że to jest ki jakieś chi, ale kiai, czym jest dla sędziego? Czy w ogóle sędziowie oceniają za jego pomocą pewność siebie, za którą stoją zawodnicy?
1: W kata jest tak, że przeważnie dwa kiai są obowiązkowe i one są w konkretnych momentach. i zrobienie na przykład dodatkowego kiaj w jakimś innym momencie, no to jest okej, nie jest to błąd, ale nie zrobienie kiaj w tych dwóch momentach obowiązkowych, no to już jest błąd, za to można tam albo jak się sędziuje na punkty, coś tam odjąć sobie za wrażenie ogólne, no albo po prostu, no to też czasem przeważa, zwłaszcza w tych starszych. W kumite na przykład, jeśli technika nie ma kiaj, no to ona nie może zdobyć punktu w ogóle, ona jest za słaba wtedy według kryteriów naszych.
2: Okej, mówisz o kategoriach punktowych, no to tak brzmi trochę jak na przykład na maturze są punkty za rozprawkę. Jakie są kategorie punktów?
1: No punkty z reguły można odejmować w kata. No bo jeśli nic się nie dzieje złego, to co już mówiłem wcześniej, no to sobie dodajemy według własnych tam jakichś kryteriów wymyślonych, ale są takie kryteria, których rzeczywiście musimy przestrzegać i za które się odejmuje punkty różnie. Jeśli nie trafi się na NBUSN swoje, czyli taki krzyżyk, na którym się zaczyna kata, no to za to się odejmuje punkty. Jeśli zawodnik straci balans, czyli zachwieje się w trakcie robienia kata, za to też się odejmuje punkty. I jeszcze na pewno parę takich by się znalazło.
0: Właśnie, a czy są w ogóle jakieś obostrzenia na przykład z tym, że nie możesz sędziować meczów, pojedynków zawodników ze swojej szkółki? Czy to ktoś jakoś sprawdza, czy raczej nie ma takiego dobrobytu w sędziach, żeby to każdy mógł sędziować, czy inną szkółkę? Jak to wygląda?
1: Ja uważam, że to by było bardzo ciężkie do wprowadzenia. No teraz w niedzielę będą zawody u nas w Poznaniu, no i tak musieliśmy rekrutować sporo sędziów spoza w ogóle Wielkopolski, więc staramy się przynajmniej, jeśli na macie jest 5 sędziów, no żeby chociaż tych 2-3 nie było stricte z naszego klubu albo z naszej sekcji. Wiadomo, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie, żeby to rzeczywiście było profesjonalne. No chociaż nikogo nie podejrzewamy o głosowanie na swoich, chociaż sędziowie czasem, wiadomo, dla rozluźnienia atmosfery, kiedy się tam witamy, jeszcze nie wszyscy się znają, to przychodzimy i mówimy: o, no to dzisiaj głosujemy tylko na swoich. No oczywiście żartujemy wtedy, ale no myślę, że wiadomo, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać.
0: No właśnie, rekrutacja sędziów spoza Wielkopolski. Powiedz nam, bo ty, wiadomo, jesteś też studentem, prowadzisz treningi, a czy w ogóle z tego samego sędziowania karate da się w jakiś sposób wyżyć? Czy można to traktować jako pracę dla niektórych?
1: Myślę, że nie, bo no, zawodów nie jest dużo, chyba że jest sezon rzeczywiście, no ale to trzeba by było jeździć na wszystkie zawody i to tak wszystkie w sezonie. I to też no, nie jest to ogromna stawka, z tego wyżyć się raczej nie da. Ja to traktuję raczej zawsze jako no coś takiego miłego po prostu, bo ja lubię sędziować i mógłbym to robić, prawdę mówiąc, nawet za pół darmo albo za darmo.
0: Czyli z pasji to robisz.
1: Tak, to jest coś naprawdę super. Jeśli, no ja od małego, kiedy startowałem już na zawodach, myślałem sobie, no kiedyś chciałbym sędziować i teraz, kiedy rzeczywiście mogę to robić, no to nadal czuję to samo, to jest zawsze ta sama satysfakcja.
2: Okej, czyli istnieje takie coś jak sezon karate?
1: Tak, ale sezon startowy.
2: Okay,
1: bo trenujemy przez cały rok, ale sezon startów w zawodach, no to powiedzmy, że on się kończy mniej więcej tam jakoś w grudniu. Przed Bożym Narodzeniem są ostatnie, w tym roku w Gnieźnie były bardzo blisko tego Bożego Narodzenia, już niewiele osób przyjechało na nie. No i teraz są następne tak naprawdę do wakacji. W zeszłym tygodniu był ten Puchar Polski Dzieci, to były takie największe. Teraz są te nasze w tym tygodniu. I potem później są jeszcze chyba Mistrzostwa Polski i to już są dla starszych zawodników.
2: Czyli jeśli masz w ogóle świadomość taką, to ile turniejów w ciągu roku jest karate? Zliczając na przykład w kategorii wiekowej, tej takiej mniej więcej od 6-7 lat wzwyż, tak do 12.
1: Turniejów myślę, że jest sporo, ale my też nie o wszystkich wiemy, nie na wszystkie jeździmy tak naprawdę. My sobie wybieramy te, na które chcemy pojechać, albo te, które są dla nas w jakiś tam sposób ważne, może prestiżowe, takie, na których chcemy się rzeczywiście zaprezentować.
0: Tak, ale jak jest już ten sezon i rzeczywiście jakiś klub czy jakiś zawodnik zdecydowałby się na to, żeby jeździć na, no może nie wszystkie, ale na naprawdę zdecydowaną większość tych mistrzostw, no to trochę kilometrów by przejeździł. Po Polsce, po Wielkopolsce, jak to wygląda właśnie, jak są te turnieje, gdzie one się odbywają?
1: No w Wielkopolsce to jest tak, jak mówiłem, u nas Poznań, te Mistrzostwa Wielkopolskie, jest Gniezno, jest Września, kiedyś była Piła jeszcze, nie wiem czy jest nadal, ale dawno nie słyszałem o tym. No a tak to rzeczywiście trzeba byłoby jeździć po całej Polsce, jeśli chce się startować rzeczywiście przez cały czas.
2: Okej, okay. A na przykład bo mnie to ciekawi tak personalnie też, jaki jest najbardziej prestiżowy turniej karate w Polsce?
1: Mistrzostwa Polski.
0: I ty brałeś mi kiedyś udział, tak jak byłeś mały, czy...
1: Mistrzostwa Polski to są już dla starszych zawodników. Puchar Polski jest dla dzieci, a Mistrzostwa Polski są dla starszych. Ja brałem w nich udział chyba 2 razy, albo 3, bez tam większych sukcesów wtedy. No zdecydowanie w tych młodszych szło mi lepiej.
2: No tak, o tym już mówiliśmy. I czy w ogóle widać ogromne różnice między tymi takimi pucharami, które ty sędziujesz, te właśnie Mistrzostwa Wielkopolski, a Pucharem Polski czy Mistrzostwami Polski, czy jest aż taka duża różnica między nimi?
1: Mistrzostwa Wielkopolski, te nasze w Poznaniu, to już jest naprawdę duży turniej i to już jest, myślę, naprawdę jeden z wyższych poziomów, jakie mogą być tak naprawdę. Kiedy są takie nasze zawody, Orzeł Cup to się nazywa, no to tam wiadomo, są tak naprawdę dzieciaki tylko z naszego klubu i poziom jest taki, jaki jest aktualnie naszego klubu, naszych zawodników. A tak jak są te zawody niedzielne, no to rzeczywiście przyjeżdżają już zawodnicy tak naprawdę z całej Polski i ci najlepsi i ci trochę słabsi też wiadomo, ale tu poziom już jest naprawdę wysoki. Jeśli ktoś zdoła się uplasować wysoko, no to już naprawdę jest coś.
2: Okej, czyli Wielkopolska, możesz powiedzieć, że dobrze stoi z karate.
1: Myślę, że tak.
2: Okej, okay, a jakby w jakich województwach jeszcze są na przykład dobrze stoją szkoły karate? Jeśli oczywiście wiesz. Możesz powiedzieć Pomidor.
0: To wspominałeś o Zielonej Górze też coś, więc
1: tak,
0: może
1: Zielona
0: w
1: Góra.
0: Tereny pojedziemy.
1: I mi się wydaje, że jeden z takich najlepszych klubów w Polsce generalnie to jest klub w Krakowie.
0: I ty miałeś kiedyś z nim do czynienia?
1: W jakim sensie?
0: Czy sędziowałeś... No to ogólnie, czy wszystko, czy sędziowałeś mecze, ich spotkań, czy tam grałeś jako zawodnik, jako instruktor ogólnie?
1: Znam niektórych instruktorów z Krakowa, no też wiadomo, oni mają bardzo fajną promocję, ogarniają te wszystkie tematy i na Facebooku są widoczni i wszędzie. Zawodników mają bardzo dużo sekcji, więcej niż u nas w Poznaniu i oni też tak naprawdę zdobywają, chyba tak mi się wydaje na ten moment, najwięcej sukcesów, medali.
2: Okej, okay, no turniej, co prawda Wielkopolski Mistrzostw nie będzie w piątek, będzie w niedzielę, ale no za 5 godzin już będzie piątek, a przed wami Friday, I'm in Love od The Cure.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Zanim wybije godzina 19, no to jeszcze nam trochę czasu zostało z naszym gościem Mateuszem Chojnowskim ze Szkoły Karate Orzeł. I Mateuszu, tak żeby zakończyć ten taki segment stricte pytania ciebie o rzeczy, znaczy jeszcze będziemy ciebie pytać stricte o sam turniej, to takie, no, nas obu ciekawiło to z Kubą. Czy używa się VAR-u?
2: Nie ma VAR-u, bo to na macie jest piątka tych sędziów, żeby nawet jeśli sędziemu głównemu coś tam ucieknie, no to zawsze jest któryś z pozostałej czwórki może zgłosić coś w trakcie, na przykład jeśli zauważy, że pas komuś spadł, to są jakieś takie już powiedzmy rzadko spotykane sytuacje, no ale jeśli sędzia główny tego rzeczywiście nie zauważy, a my to zauważymy, no to mamy taki obowiązek zgłosić to. Albo jeśli sędziemu głównemu wydaje się, że jakaś technika w kumite powinna być zaliczona jako punkt, no ale reszta jednak zgłasza, że może nie do końca, no to sędzia główny albo podejmuje jakąś tam decyzję i może wskazać na to, że pyta nas każdego po kolei, to się nazywa Sanshin Pan, czyli robi w sumie taki krok do tyłu, kładzie rękę na serce i każdego po kolei, no tak można powiedzieć, gwizdkiem i ręką pyta, czy uważa, że był punkt, czy nie. Jak wskazujemy, że był punkt, no to może przyznać, jak wskazujemy, że nie, no to raczej nie wtedy.
1: Okej, bo myślałem, że są takie sytuacje w karate, że podchodzi sędzia do monitora z VAR-em i wiesz, dyktuje na przykład karny, czy spalony na przykład. Dobra, to już
3: ale
1: koniec.
3: To też jest dobrze, tak? Bo mówisz, że całe sędziowanie nie opiera się tylko na tym sędziu głównym. On ma w razie potrzeby, w razie pomocy kogoś, z kim zawsze może porozmawiać. To nie jest tak, że decyzja jest uzależniona tylko od jednego sędziego.
2: Tak, chociaż nie ukrywam, że taki VAR by się przydał czasem, no bo wiadomo, zdarzają się takie sytuacje, kiedy mamy jakiś tam błąd systemu i jest kategoria podzielona powiedzmy na 4 grupy po 3 osoby i jedna osoba wyjdzie 4 razy w jednej grupie, co powinno być niemożliwe w sumie, a inna nie wyjdzie ani razu. I potem takie rzeczy wychodzą nam dopiero tak naprawdę po konkurencji, kiedy rodzice do nas przychodzą i no w takich sytuacjach VAR na pewno by się przydał, bo nie zawsze jesteśmy w stanie nad tym zapanować, nie zawsze też znamy wszystkich zawodników, przez co jeszcze trudniej jest nam to ogarnąć.
1: Okej, okay, no to wydaje mi się, ten taki segment największy dzisiejszego wywiadu możemy już mieć za sobą i możemy przejść teraz tak naprawdę do pytań, gdzie pytamy cię no stricte o te mistrzostwa, no bo zapisy już minęły, tak? Do 30 kwietnia były zapisy. I ile zawodników się zapisało?
2: Zapisy były przedłużone trochę. Nie wiem, czy one się nie kończyły dzisiaj chyba nawet, albo jakoś wczoraj,
1: przedwczoraj. Jeszcze z Kubą mogliśmy się zapisać na turniej.
2: Jeśli należycie do jakiegoś klubu i byłaby dla was kategoria, to jak najbardziej.
1: No niestety nie chyba. Wiem, czy mamy, chyba nie należymy.
3: Nie wiem, czy mamy sekcję karate w Radiu Meteor, czy nawet tak bardziej w Planecie Sportu raczej nie mamy. Może kiedyś o tym pomyślimy, ale no na pewno na siódmą edycję tych mistrzostw jest dla nas za późno. No, a ogólnie, bo ty już sędziowałeś rok temu, czyli szóstą edycję, teraz sędziujesz siódmą i powiedz, jakie masz nastawienie do tego, jak się nastawiasz właśnie na ten typowo turniej jeszcze?
2: W Poznaniu na hali na Zagajnikowej jest bardzo fajnie. Nie wiem jeszcze, ile będzie mat tak naprawdę, nie sprawdzałem tego.
1: Ale według szczegółowego harmonogramu rywalizacja na 5-6 planszach jest. Tak jest napisane na Facebooku.
2: Jeśli tak, to super, rzeczywiście, no bo to będą duże zawody, duże trybuny, będzie dużo kibiców, czyli atmosfera, no nie można powiedzieć, że będzie nudno, no nie będziemy się nudzić na pewno. Nawet jeśli dostaniemy konkurencję tych maluszków, to rodziców będzie sporo, też będziemy na pewno zachęcać ich do kibicowania. I no jak się nastawiam? Ja zawsze jestem do zawodów nastawiony pozytywnie. Wiadomo, czasem tam wkradają się jakieś błędy, na przykład źle coś tam można przeliczyć, punkty jakieś, albo pokazać złe punkty, albo no po prostu czegoś nie zauważyć, no ale myślę, że każdy jakieś tam błędy popełnia, ale samo sędziowanie jestem nastawiony jak najbardziej pozytywnie.
1: Okej, okay, no bo to jest 7 godzin turnieju. Praktycznie no można powiedzieć, że bez przerwy ten turniej się odbywa, chyba że jest jakaś taka główna przerwa, gdzie nic się nie dzieje w środku turnieju.
2: może być, to wtedy jest przewidziany obiad dla sędziów.
1: Okej, okay, właśnie o to chciałem spytać, o ten catering, czy catering będzie stricte tylko dla sędziów, czy będzie też dla zawodników, czy też za opłatą rodzice też będą mogli sobie coś tam przekąsić?
2: Myślę, że za opłatą rodzice też będą mogli sobie coś tam przekąsić. W zeszłym roku tak było przynajmniej. Pogoda była, z tego co pamiętam, taka średnia, ale w tym roku ma być chyba podobna, nie ma być jakoś super ładnie. No ale zapraszamy, żeby zostać z nami tak naprawdę na cały dzień. Dla młodszych karateków to też jest fajne doświadczenie, zobaczyć najróżniejsze stopnie. Będą też czarne pasy startować, z tego co widziałem, więc to jest jakieś tam doświadczenie, można sobie popatrzeć, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, jak wyglądają starty w tych wyższych kategoriach i jak to wygląda już na poziomie tak naprawdę, można powiedzieć, profesjonalnym.
1: Dobra, tak o ten catering jeszcze raz zahaczę. Czy rok temu był dobry catering?
2: Rok temu był bardzo dobry catering.
1: Tak, a co jadłeś?
2: Ja pamiętam, że jadłem frytki, bo tak naprawdę nie mieliśmy zbyt dużo czasu, bo mieliśmy tam lekką obsługę czasową. I to jedzenie było takie dosyć na szybko, ale było bardzo dobre.
3: Tak, bo tak jak mówisz, cały dzień w zasadzie na hali na Zagajnikowej, ogólnie na Morasku, to jest dobra okazja, czy żeby zobaczyć, jak wyglądała okolica, czy żeby zobaczyć i podopingować zawodników swoich, czy też jakichś tam obcych. Jeszcze masz, Mateusz, zaraz nasza godzina się kończy, ale tak dwa słowa od ciebie, jakbyś mógł zaprosić naszych słuchaczy na to właśnie wydarzenie.
2: Jeśli chcecie zobaczyć zawody na naprawdę wysokim poziomie, fajnie się pobawić, przyjść pokibicować, zobaczyć zawodników od najmłodszych, od czterolatków do naprawdę zaawansowanych. Będzie z nami także mistrz świata startował. Nie powiem kto teraz, trzeba przyjść zobaczyć samemu. No. To zapraszam bardzo serdecznie wszystkich sympatyków sportu, sympatyków karate. Trybuny będą otwarte dla Państwa. My czekamy, oczekujemy dopingu i świetnej zabawy tak naprawdę.
1: Tak, turniej odbędzie się już w tą niedzielę o godzinie, od godziny 10 na hali UAM Morasko przy ulicy Zagajnikowej 9. My również serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. I Kuba, czy chcesz jeszcze coś dodać?
3: Nie, ale muszę przyznać, że jak jakoś tak karate nigdy w życiu nie było mi po drodze, nigdy się tym nie interesowałem, no to naprawdę ta godzina rozmowy z tobą, Mateusz, tak sprawiła, że ogień tego karate może nie we mnie zapłonął, ale gdzieś tam lekko
1: zyskałeś chi,
3: lekko
1: energii.
3: Zyskałem energii chi, można powiedzieć. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda w ogóle to wydarzenie. Rozumiem, że ono jest co roku w Poznaniu, tak? Na hali na Zagajnikowej.
2: Od tych dwóch lat jest w Poznaniu.
3: Okej.
2: Okay. Tak.
3: No to tym bardziej, jeśli komuś się nudzi w weekend, wiemy gdzieś, że te inne wydarzenia poznańskiego sportu, czyli jak piłka ręczna, koszykówka, czy tego typu sporty właśnie z piłką związane, no może poza piłką nożną, powoli już się kończą, nie ma zbytnio co oglądać, no to idealnie tak, żeby spędzić sobie niedzielę. Wiadomo, też zapraszamy Mateusz i my, nie trzeba przyjść na całe 7 godzin, można przyjść chyba na wybrane konkurencje, tak?
2: Tak, harmonogram jest podany.
3: Tak, harmonogram.
2: Na stronie, na Facebooku chyba klubu naszego, można sobie zobaczyć co, kiedy jest, o której godzinie. No i tak ostentacyjnie zawsze opłaca się być pół godziny wcześniej, bo nie wiadomo, czy nam pójdzie szybciej, czy pójdzie później, czy więcej czasu nam coś zajmie, więc zawsze te pół godziny przed startem albo konkurencją, którą się chce zobaczyć, dobrze już być.
1: Okej, okay, no to dziękujemy ci, Mateuszu Macho, bo tak słyszeliśmy, że masz przydomek Hojnowski, za dzisiejszy wywiad. Rozśmieszyło mnie trochę ten Macho.
3: Dziękujemy też Kamilowi Derlińskiemu
1: tak,
3: za realizację naszego
1: tak,
3: wywiadu, naszej audycji.
1: Godzina 19 już wybiła, więc to oznacza, że zaraz będziemy omawiać, co się działo w poznańskim sporcie, więc nie rozstajcie się z nami jeszcze, ponieważ przed nami Bite Me od Avril Lavigne.

0: Hello, hello, hello, hello! It's today we are with Patrick Texas on Planeta Sportu.
1: Tak, godzina 19, druga godzina Planety Sportu. Inny temat, zakończyliśmy już wywiad z sędzią karate Mateuszem Chojnowskim. Inny też realizator, obecny z nami Tymon Gorycki, któremu dziękujemy za realizację, ale nie zmienili się prowadzący, czyli Jakub Cichy.
0: Oraz Dominik Maśkowiak. I co przed nami w planerze? W planerze naszym jest Lech Poznań, jego przyszły mecz z Radomiakiem.
1: Który już w ten weekend, w tą sobotę o godzinie około 22, bo mecz zaczyna się chwilę po 20, jest w stanie zagwarantować sobie już Mistrzostwo Polski.
0: Nie spoileruj, bo o czym my będziemy mówić w ogóle.
1: A to zaraz powiem, ale to jest punkt, na który już wszyscy poznaniacy pewnie czekają, i też pewnie wszyscy fani ekstraklasy, żeby dowiedzieć się, kto podniesie tytuł mistrzowski w tym sezonie. Jest jeszcze o drugich drużynach Kolejorza, o Warcie Poznań, o PSR-cie też zejdziemy sobie trochę do motorsportu, też powiemy trochę o karate, o którym mieliśmy możliwość rozmawiania przez ostatnią godzinę, no ale to po piosence.

0: tak, tak jak już powiedzieliśmy przed piosenką Kukę 2115, zaczniemy sobie od Lecha Poznań, obecnych mistrzów Polski, no i też może już przyszłych. O godzinie 20.15 w sobotę zagrają z Radomiakiem Radą w ramach 33. kolejki Ekstraklasy na stadionie w Radomiu. No i tak jak już mówiliśmy, Lech jest od tytułu mistrzowskiego. Jeśli wygrają ten mecz, to zostaną mistrzami Polski 10 raz w swojej historii i drugi rok z rzędu, kiedy Lech ostatni raz wygrywał dwa mistrzostwa pod rząd, to były to lata 1992-1993, więc ani Dominik Nas na świecie nie był, ani Radio Meteor jeszcze wtedy nie było, także naprawdę kupa czasu. Większość tego młodego pokolenia po raz pierwszy w swoim życiu zobaczy, jak Lech zdobywa back to backa. Jeśli chodzi o Radomiak Radom, no to oni teoretycznie nadal mają szansę walczyć o europejskie puchary. Znajdują się oni na 8 pozycji z dorobkiem 44 punktów i do 5 GKS-u Katowice tracą tylko punktów 1. Ostatni mecz Lecha to remis na swoim stadionie z Arką, czyli ze swoim, tak można powiedzieć, sojusznikiem. Jak wiadomo, Lech Poznań, Arka Gdynia i Krakowia. Kraków bardzo ze sobą trzymają. Ostatni mecz Radomiaka to również remis, no i też z tą Krakowią to było 0-0, grali na wyjeździe, no i Lech Poznań jest zdecydowanym faworytem w tym meczu z Radomiakiem, ale Lech jeszcze nigdy od powrotu Radomiaka do Ekstraklasy nie wygrał spotkania właśnie w Radomiu. Pozdrawiamy Wojtka Piasnego, który tą ciekawostkę nam powiedział.
1: Pozdro Wojtek Piasen, też pozdro Jakub Wlazło. Ciekawe, komu on będzie kibicował.
0: A i to jest pytanie, czy zaważy to, skąd pochodzi, czy tam, gdzie obecnie studiuje.
1: Obecnie się znajduje, no właśnie.
0: Pracuje, tak.
1: Dobra, ale no życzymy im kciuki, życzymy im oczywiście wygrania tego, życzymy im wyniku 10-0 z Radomiakiem, co najmniej 10-0, myślisz, że są w stanie to wykonać?
0: 10-0 chyba nie, tak nie pamiętam, ile razy w życiu oglądałem mecz, w którym padło co najmniej, w którym jedna drużyna strzeliła 10 goli, no chyba na palcach jednej ręki bym mógł takie wymienić, więc na pewno ciężko, a szczególnie na to, zważywszy na to, że Lech nigdy w tym Radomie nie wygrał, od powrotu właśnie Radomiaka do Ekstraklasy walczą o Mistrzostwo Polski, no i Radomiak też walczy o nadal europejskie puchary, będzie to ciężki mecz, no ale jeśli Lech ma wygrać mistrzostwo, no to lepiej chyba byłoby teraz, niż żeby w ostatniej kolejce przy stresie i nerwowości, tak jak to było sezon temu, lepiej to sobie zagwarantować już jedną kolejkę przed końcem.
1: Wiesz, kto jeszcze o coś walczy?
0: Walczy o coś jeszcze Warta Poznań.
1: Tak jest, o awans do pierwszej ligi, ponieważ już 17 maja odbędzie się mecz na Stadionie Miejskim w Kaliszu z KKS Kalisz w ramach 32. kolejki BetClick drugiej ligi o godzinie 19.30. Warta Poznań jest na drugim miejscu w tej chwili z dorobkiem 59 punktów i ostatnie 3 mecze są bez porażki, jeden zremisowany i 2 wygrane i są akurat, mają 2 punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz, a ostatni mecz u siebie zremisowali z Sandecją Nowy Sącz. Natomiast KKS Kalisz jest na 15 miejscu z dorobkiem 31 punktów, czyli zajmują miejsce w strefie spadkowej, 8 punktów i brakuje do bezpiecznego miejsca i 2 punkty straty do baraży. Warcie brakuje 8 punktów straty do bezpiecznego miejsca i 2 punkty poprawnie?
0: Chyba nie, no wiem, Warta bije się o awans, no więc właśnie, to Kaliszowi no, brakuje
1: tak jest,
0: punktów do utrzymania
1: lekka
0: się.
1: Lekka pomyłka z mojej strony, przepraszam za to. W ostatnim meczu KKS Kalisz przegrał z rezerwami Śląska 3-2 na wyjeździe i w pierwszym meczu pomiędzy tymi zespołami, w meczu bezpośrednim, Warta wygrała z Kaliszanami 4-2.
0: Tak, Warta na pewno będzie chciała wygrać to spotkanie, żeby uniknąć potencjalnych baraży. Raczej wszyscy fani i jak i zarząd Zielonych myślą, że lepiej dostać się do pierwszej ligi i tam powrócić od razu niż w meczach barażowych. Wiemy, że w drugiej lidze pierwsze 2 zespoły awansują, później zespoły z miejsc 3, 4, 5, 6 grają w barażach, także Warta będzie walczyła o to, żeby mieć to drugie miejsce na koniec sezonu.
1: Okej, ale czy Lech Poznań 2 o coś walczy?
0: Lech Poznań 2, wiesz co, myślę, że o awans już ciężko im będzie walczyć. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda ich sytuacja, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda,
1: ale się dowiedzą pewnie,
0: sytuacja Lecha 2 Poznań, ale dowiedzą się już po piosence Sia od Smolika i Kasi Kurzewskiej.

0: Mimo że skończyliśmy już z pierwszą drużyną Lecha Poznań, no to jak wszyscy wiemy, lub nie wszyscy wiemy, pewnie jakaś osoba się znajdzie, która o tym nie wie, jest jeszcze druga drużyna Lecha Poznań, która występuje w trzeciej lidze BetClick i teraz nadeszła czas na 31. kolejkę właśnie trzeciej ligi BetClick Grupy 2 z Tłuchowią Tłuchowo na stadionie Tłuchowi Tłuchowo 13 maja. Lech Poznań w sumie to już o nic nie gra, no bo czwarte miejsce w tabeli bez możliwości awansu do drugiej ligi. Do drugiego miejsca w lidze tracą aż 20 punktów. Tak jakby to powiedzieć, no to Lech Poznań ma 49 punktów, Polonia na trzecim miejscu ma 57 punktów i Weekend Luzino i Zawisza Bydgoszcz mają odpowiednio 70 punktów i 71, więc tutaj szanse są, no można już powiedzieć, że zerowe, bo tak po prostu jest. Tłuchowo również nie ma o co walczyć. Na pewno spadną do czwartej ligi, ponieważ są na 17 miejscu z dorobkiem 22 punktów. Co się działo w tym meczu, ponieważ mecz odbył się wczoraj o godzinie bliżej niesprecyzowanej. Wynik meczu otworzył Filip Warciarek w 20 minucie meczu na 1-0 dla Lecha. Do przerwy pozostaje taki sam wynik. W drugiej połowie Tłuchowia wychodzi z większą siłą, a Damian Figura strzela na 1-1 w 51 minucie. Dawid Kieplin z Lecha w 62 minucie na 2-1 i mecz kończy Eryk Jarzębski w 82 minucie na 3-1 i Lech Poznań, druga drużyna Lecha Poznań, tym samym wygrywa mecz 3-1. Po meczu Zawisza Bydgoszcz prawdopodobnie awansuje do drugiej ligi polskiej, czyli pierwsze miejsce, natomiast Weekend Luzino weźmie udział w barażach do drugiej ligi.
1: No właśnie, ale pytanie, czy na pewno Zawisza Bydgoszcz awansuje do tej drugiej ligi? Na razie tego nie wiemy, ale wiemy, że przyjedzie do Wronek, żeby zagrać ponownie z drugą drużyną Lecha Poznań w ramach 32. kolejki BetClick trzeciej ligi grupy drugiej. Tak jak już Dominik nam powiedział, Lech Poznań o nic nie gra, jest na czwartym miejscu, ma 49 punktów. To jest tyle samo co piąta pod nimi Elana Toruń. W ostatnim meczu przegrali 1-3 z Tłuchowią.
0: Właśnie. Jednak przegrali, bo tutaj w researchu było to na odwrót napisane. Jednak
1: tak,
0: przegrali.
1: Zawisza najprawdopodobniej awansuje, no ale jeszcze nie wiemy, bo ma 71 punktów na pierwszym miejscu, jeden punkt więcej niż drugi Weekend. Luzino w ostatnim meczu wygrali 1-0 z w Dom Świece i w tej rundzie przegrali tylko jedno spotkanie bydgoszczanie. Było to u siebie, o dziwo, z Flotą Świnoujście 0-1 ulegli zawodnikom z województwa zachodniopomorskiego, no i zespoły zmierzyły się ze sobą w 15 kolejce spotkań i Zawisza wygrała wtedy 3-1.
0: Tak, została nam jeszcze Wiara Lecha i jej mecz z Obrą Kościan, ale myślę, że Kuba możemy to zostawić po Diamencie od Zali.
1: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, no i też, żeby poznańskie drużyny grały jak takie diamenty. Ale to się przekonamy już na poniedziałkowej Planecie Sportu, kiedy nam opowiedzą inni nasi redaktorzy, jak tam poszło.

0: Myślisz, że będą Lechici grać jak diamenty?
1: Myślę, że na pewno muszą tak zagrać, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski w ten weekend. No ale pytanie, czy Wiara Lecha z Obrą Kością zagra jak diamenty? To jest pytanie, na które odpowiedź dostaniemy po godzinie, około godziny 21 w niedzielę.
0: Jakiego czasu?
1: W niedzielę naszego, bo o godzinie 19 rozpoczyna się to spotkanie. Czwarta liga Artboot Group, 29 kolejka. Jeśli ktoś chce, to można ten mecz zobaczyć na Śródce, na ulicy Gdańskiej 1 w Poznaniu. Wiara zajmuje obecnie 13 miejsce w tabeli, ma na koncie 33 punkty. Poznaniacy w ostatniej kolejce wygrali pewnie 3-0 z Zewką Kobyla Pole. Piłkarze Kiboli nie przegrali od 4 spotkań, 2 zwycięstwa i 2 remisy. Obra Kością plasuje się na 10 miejscu, czyli 3 wyżej od Wiary Lecha. Ma na koncie 38 oczek, o 5 punktów więcej. Zawodnicy z Kościana w ostatniej kolejce zremisowali z Nielbą Wągrowiec 2-2 i nie wygrali od

Więc no, przed nami jeszcze żużel i drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i jeszcze na koniec zostanie nam hokej Superliga i wszystkie poznańskie drużyny, które rozegrały w ramach jej mecze, ale przed nami teraz Bezwładnie od Micromusic.

0: z boiska piłkarskiego przenosimy się na tor żużlowy. Tak dość nietypowo, zawsze przy tych naszych omawianiach raczej gdzieś tam była koszykówka, piłka ręczna, tego typu sporty, PSR był gdzieś tam na końcu, no ale tutaj mamy tak nie za wiele wydarzeń w poznańskim sporcie, że już teraz o tym powiemy. 13 maja w środę, czyli wczoraj była czwarta runda drużynowych mistrzostw Polski juniorów o godzinie 16:30. Start musiał być przyspieszony o 30 minut, no i całe wydarzenie odbyło się na stadionie na Golęcinie i zwyciężyła Budnex Stal Gorzów ex aequo z Polonią Piła. Agregaty.pl PSZ Poznań był na ostatnim miejscu, najlepsi ze Skorpionów był najlepszy był Antoni Mencel, który zgromadził 7 punktów w kolejnych rundach 2, 3 i 2. W zawodach wzięli udział także zawodnicy Falubazu Zielona Góra, byli na trzecim miejscu, no i najwięcej punktów w stawce zdobył Oskar Churysz, czyli punktów 9, 3, 3 i 3, zawodnik Falubazu Zielona Góra. Zawody zostały przerwane po biegu 11 ze względu na silne opady deszczu. No pogoda nie majowa, trzeba przyznać.
1: No zdecydowanie, to już narzekam chyba codziennie na to, ale tu warto zaznaczyć, że zawody mogły być przerwane, ponieważ minimum regulaminowe do odjechania, by uznać wyniki, w sensie biegi odjechane, żeby uznać wyniki, no to jest 10 biegów. Czyli jak przejechali 11 biegów, no to już jest te minimum regulaminowe, kiedy mogli oni przerwać zawody i ich nie wznawiać, jakby ich nie powtarzać, o, tak się wyrażę. Byłeś kiedyś na meczu żużlu?
0: Oj, wiesz co, chyba nie, z tego co pamiętam to nie. Gdzieś tam kiedyś, jak byłem mały, mieszkałem gdzieś tam w miarę blisko stadionu Golęcin, gdzieś tam chodziłem, jakieś chyba, że widziałem poszczególne treningi, ale na meczu nigdy nie byłem, a ty?
1: Ja kiedyś miałem taki plan, żeby pójść, się przekonać, bo to jest taki sport obok water polo, o którym w sumie nie za dużo wiem, więc na pewno byłoby to ciekawe przeżycie. Ciekawym przeżyciem na pewno byłoby pójście też na przykład na taki mecz Hokej Superligi.
0: Oj, zdecydowanie o tym też powiemy, ale ja tak mówiliśmy, każdy z nas nie był na meczu żużlowym, ale raz będąc prowadząc tutaj w studiu Planetę Sportu z Maciejem Chwalińskim, dzwoniliśmy do naszego radiowego korespondenta Ziemowita Dziopy, który akurat w czasie naszej audycji był na meczu Planety Sportu. Gdzieś tam próbowaliśmy się z nim na żywo porozumieć, jak wyglądają te zawody, kto tam wygrywa, no ale niestety przy motorsporcie problem jest taki, że na trybunach, no i ogólnie na całym stadionie jest bardzo głośno, więc ciężko było z nim tam się porozumieć, pojedyncze informacje tylko złapaliśmy. No ale tak jak mówisz, już zejdziemy sobie z tego toru, wrócimy z powrotem na boiska.
1: Tak, ale możliwe, że na przykład Bartek Łęczuk, który zna się na żużlu w miarę dobrze, mógłby być naszym korespondentem, ale może o tym pomyślimy, a przed nami teraz Let's Go Crazy od Prince.

0: Radio Meteor.
1: Zostały nam jeszcze trzy drużyny z Hokej Superligi, czyli odpowiednio Politechnika Poznańska, WKS Grunwald z Eneą AZS AWF-em i Warta Poznań, ale po kolei trzeba to posegregować. Zacznijmy od Politechniki Poznańskiej, która rozegrała mecz z HK Pomorzeniem Toruń.
2: Rozegra.
1: W ramach... Słucham?
2: Rozegra. O 16
1: rozegra,
2: maja.
1: Przepraszam. Tak. Rozegra 16 maja o godzinie 16 w ramach 12 kolejki Hokej Superligi. Zostały trzy kolejki do końca sezonu w ogóle hokeja Superligi. Politechnika na trzecim miejscu z dorobkiem 21 punktów. Ostatni mecz Poznaniacy przegrali z Poznaniakami innymi, czyli z WKS-em Grunwald 1-3 9 maja. HK Pomorzeń Toruń natomiast znajduje się lokatę niżej z dorobkiem 20 punktów, czyli jest tylko ten jeden punkt różnicy między dwoma ekipami. Ostatni mecz Torunianie przegrali z Wartą Poznań 2-3 9 maja. Bezpośredni mecz ostatni tych drużyn, przegrana Politechniki w karnych 2-3, mecz zakończył się 2-2 remisem 11 października.
2: Teraz powiemy sobie o derbach Poznania. No nie wiem, czy można w zasadzie używać tego stwierdzenia, jeśli chodzi o Superligę Hokeja, bo tam
1: można,
2: w zasadzie...
1: ale tam pięć drużyn
2: tam w zasadzie co kolejkę mamy jakiś mecz jednej drużyny z Poznania z drugą drużyną z stolicy Wielkopolski. Tym razem to WKS Grunwald zagra z Eneą AZS AWF. Tak jak już wcześniej Dominik wspomniał, jest to 12 kolejka, a ten mecz odbędzie się na ulicy Promienistej 27 w Poznaniu 16 maja o godzinie 17. Grunwald jest na 5 miejscu w tabeli, Enea AZS tuż za nimi na szóstej lokacie. W ostatniej kolejce Grunwald pokonał na wyjeździe AZS Politechnikę Poznań 3-1. Enea AZS AWF pokonała u siebie LZS Rogowo 6-1. No i w poprzednim meczu między tymi dwoma drużynami Grunwald pokonał swoich rywali 2-1.
1: Tak jest. Kończymy szok kolejną poznańską drużyną. Tym razem Warta Poznań będzie grała mecz z HKS Siemianowiczanką w ramach znowu Superligi Hokeja, znowu 12 kolejki, znowu 16 maja, ale tym razem o godzinie 18 przy ulicy Olimpijskiej 1 w Siemianowicach Śląskich. Siemianowiczanka liderem tabeli z 23 punktami. Warta zajmuje drugie miejsce wicelidera i traci zaledwie punkt do przeciwnika, więc jest to ważny mecz o to, kto zasiądzie na... czy to Warta zasiądzie na fotelu lidera, czy też Siemianowiczanka trochę bardziej usiedzi to miejsce. W poprzednim meczu HKS Siemianowiczanka pokonała Stellę Gniezno 4-1. Warta również odniosła zwycięstwo, wygrywając 3-2 z HK Pomorzeninem Toruń. W poprzednim bezpośrednim starciu wygrał HKS Siemianowiczanka 2-1 w ramach piątej kolejki.
2: Tak, no jeszcze nie sposób chwilę nam chociaż wspomnieć o Mistrzostwach Wielkopolski w karate tradycyjnym. W końcu całą naszą pierwszą godzinę Planety Sportu rozmawialiśmy z Mateuszem Chojnowskim, czyli sędzią tego wydarzenia. 17 maja, czyli w niedzielę o godzinie 10 rozpocznie się wydarzenie na hali UM Sportowej Morasko. Oczywiście jest to ulica Zegajnikowa, dokładnie 9. Od godziny 10 do 17 będą trwały różne konkurencje, wydarzenia, ale tak jak powiedział nam Mateusz, jak chcemy zobaczyć dokładnie jakąś dyscyplinę, czy klasyfikację wiekową, różną właśnie, czy to kadetów, czy jakichś seniorów, to lepiej wybrać się chwilę wcześniej, bo ten harmonogram może się w trakcie wydarzenia zmieniać. Zapisy już, tak jak też nam wspomniał nasz gość, już zapisów nie ma.
1: Tak, czyli jako zawodnicy nie możecie wystąpić, ale jako widzowie.
2: Tak, jako widzowie, tak jak Mateusz powiedział, przyjedzie mistrz świata w karate, także myślę, że warto go zobaczyć, czy jacyś poznańscy adepci tej azjatyckiej sztuki walki, na pewno jest na co patrzeć.
1: Tak jest. W programie zawodów są konkurencje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Kihon dla początkujących od lat 5, kumite od 8 roku życia z podziałem według wieku i stopnia zaawansowania. Konkurencje drużynowe, kata, kumite, dzieci. W sensie konkurencje drużynowe dzieci, kata i w kata i w kumite. Oraz no oczywiście puchary dla zwycięzców. Jeżeli macie jakąś pociechę, no to może wygrać puchar, lub jakiegoś znajomego, który bierze udział, to również może wygrać puchar. No i oczywiście przyjazna atmosfera i duch fair play.
2: Tak, a poza pucharami też organizatorzy przewidzieli nagrody i rzeczowe, i finansowe dla zawodników, którzy znajdą się na podium. Jeśli chodzi o to, co dostanie każdy zawodnik, który się zapisał, no to jest to przede wszystkim medal za udział, także nawet najmniejsze pociechy, karate będą mogły sobie coś dodać do tej gablotki. Wiadomo, że dla dzieci zdobycie medalu to zawsze jest super sprawa, no i też wiadomo, pakiet startowy, żeby w ogóle pójść, żeby w ogóle móc partycypować w tych zawodach.
1: Tak jest. Zbliżamy się do godziny 20.00, co oznacza, że po nas będzie...
2: Magazyn muzyczny.
1: Tak jest, magazyn muzyczny z Dominikiem Pardiakiem i Aleksandrem Grendą. Słyszałem z leaków, że będą się spierać. Jakiś tam będzie dyskusja.
2: Ja tego nie słyszałem, ale nasi słuchacze może o tym nie słyszeli, no to może warto zostać na najbliższą godzinę z magazynem muzycznym, żeby dowiedzieć się, o czym nasi prowadzący będą się spierać, o czym będą rozmawiać.
1: Ja powiem nawet dalej. Ja bym został do końca dnia, bo jeszcze przecież dzisiaj Mikes and Dunks z Dominikiem Maćkowiakiem, Jakubem Cichym oraz Jędrzejem Kaczmarkiem o godzinie 21.00. Playoffy NBA, rookies i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, działo się naprawdę dużo, no i też, przepraszam, że ci przerwę, no ale jeśli ktoś kocha siatkówkę, no to od 22.00 może uderzać do Meteor Spike.
1: Tak jest, najświeżsi goście, najlepsze newsy ze świata siatkówki. Tylko dla was Tymek Jaroszewski oraz Igor Kwasigroch o godzinie 22.00. My się żegnamy, nie na długo, bo tylko na godzinę.
2: Mówimy do zobaczenia.
1: Tak jest, mówimy do zobaczenia. Realizował nas Tymon Górycki, jak zawsze niezawodny. Dzięki Tymon za dzisiaj. Jeszcze będziesz nas realizował. No to dzięki teraz.
2: Dziękujemy.
1: Będziemy dziękować jeszcze.
2: Do zobaczenia
1: później,
2: i do usłyszenia, miejmy nadzieję, dla naszych słuchaczy. No a tak jak już mówiliśmy, teraz czekajcie na magazyn muzyczny.
1: Tak jest. Nara.

0: Magazyn muzyczny.
1: Minęła godzina 20, zatem pora na magazyn muzyczny w Radiu Meteor, który poprowadzą dzisiaj dla Was
2: Teodor Lisak
1: i Aleksander Kręda. A naszym tematem dzisiejszym będzie takie pytanie, no na swój sposób można powiedzieć wręcz ostateczne, chociaż wiadomo, że w ciągu godziny trudno udzielić jednoznacznych odpowiedzi na takie problemy. Jakie to pytania?
2: Nasze pytanie brzmi, czym jest muzyka, gdzie zaczyna się w zasadzie muzyka, kończą się losowe, przypadkowe dźwięki. No i o tym sobie porozmawiamy na przykładzie różnych eksperymentalnych piosenek, do których niektórzy mogliby mieć wątpliwości.
1: Dokładnie. No ale zaczniemy od takiego przykładu, który jednak tę piosenkowość ma w sobie jeszcze bardzo wyraźną, ale łączy te chwytliwe melodie z dużą dawką hałasu, po prostu noizu. Przed wami Sonic Youth, Schizophrenia.

0: Sonic Youth, pionierzy gatunku noise. No i właśnie, tutaj być może przykład tak na pierwszy rzut ucha może być dość oczywisty, że myślę, że nie byłoby wątpliwości, że każdy zaklasyfikuje schizofrenię jako muzyka, szczególnie, że to jeden z najpopularniejszych utworów Sonic Youth, o ile nie najpopularniejszy, no ale właśnie, Sonic Youth to są pionierzy gatunku noise. No i czym jest gatunek noise?
1: Tak jak mówi sama nazwa, hałasem. Znaczy właściwie nie wiem, czy powiedziałbym, że Sonic Youth to pionierzy. Może takiego współczesnego oblicza już noise'u, jako noise'u stricte czystego, ale no sami bardzo dużo zawdzięczają chociażby The Velvet Underground. I właściwie to Velvetów bym wskazał jako takich prekursorów tego wykorzystania hałasu, dysonansów, celowych szumów w celu tworzenia muzyki na gruncie rockowym. Przy czym sami Velveci też oczywiście nie wzięli tego znikąd, tylko brało się to z obeznania Johna Cale'a z dorobkiem współczesnej awangardy, muzyki poważnej, zarówno z samym osłuchaniem, jak i aktywną współpracą chociażby z Johnem Cage'em. I właśnie stamtąd wywieźli takie eksperymentalne podejście, które polegało na tym, żeby testować granice muzyki, granice dźwięku właśnie poprzez pozorną niechlujność, ale za którą stały jednak kompetencje i świadomy cel tego, żeby wybadać, ile można osiągnąć za pomocą tych technik.
0: Myślę, że to taka ogólna prawda o muzyce, że to jest jednak cykl wzajemnych inspiracji, brania jednego elementu od starszej grupy muzycznej czy od starszego gatunku muzycznego i próba przetworzenia tego w jakiś inny, oryginalny sposób. No i właśnie, czy my w ogóle możemy mówić o muzyce eksperymentalnej, jeżeli ona praktycznie zawsze bazuje na czymś, co już istnieje, no bo muzyka nie bierze się znikąd, muzyka zawsze funkcjonuje w pewnym kontekście, a mimo wszystko uważamy The Velvet Underground, czy na przykład chociażby Sonic Youth, gdybym chciał się przy tym upierać, za kogoś, kto zrobił coś oryginalnego. Dlaczego?
1: Bo wcześniej nie było tego na gruncie rockowym. Ja bym tak powiedział, że te techniki, które były kojarzone z właśnie muzyką poważną, no to zostały przeniesione na zupełnie inny grunt. Velvet Underground to, no, jak to ktoś kiedyś powiedział, zespół proto wszystko, bo prawie większość odmian współczesnej rockowej alternatywy, jeżeli prześledzimy o dowód, prowadzi jakoś właśnie do The Velvet Underground. Ale takie dwa gatunki, które ten zespół w najwyraźniejszym stopniu zainicjował, to właśnie noise rock i punk rock. I wydaje mi się, że jedną z tych kwestii jest to, jak to wszystko złożyło się w jeden przekaz. To garażowe brzmienie, rockowa prostota, połączona z właśnie tymi metodami awangardowymi i całą ich nawet postawą, filozofią, to noszenie się na czarno, ten taki cynizm, nihilizm, który w latach 60. stawiał ich w kontrze nie tylko do mainstreamu, ale też do kontrkultury, bardziej już zapowiadając lata 70. To wszystko złożyło się na taki obraz wyklętych artystów, którzy niby grają przyziemnie, niby grają niedoskonale, także nie brzmi to jak coś, co można zaprezentować w filharmoniach, ale no jednak sięgające w swoich korzeniach no tej muzyki na najwyższym poziomie.
0: Wspomniałeś o wizerunku The Velvet Underground, no i też trzeba wziąć pod uwagę, że The Velvet Underground zainspirowali dużą część ruchu glam rockowego. A glam rock już mocno bazował na tym wizerunku. No i właśnie, wydaje mi się, że tutaj przechodzimy do dość istotnej kwestii, czy muzykę należy łączyć, czy w ogóle można ją oddzielić od wszystkich innych medium artystycznych, w tym od wizerunku, w tym od wszelakich kwestii wizualnych, no bo ja moim zdaniem w sztuce te media się ze sobą zlewają i często są nieodłączne.
1: To prawda. Zależy też, myślę, od przykładu, nie? Bo są tacy wykonawcy, którzy stricte opierają się na muzyce, a są tacy, którzy w pełni świadomie korzystają z tego wszystkiego dookoła, niektórzy nawet bardziej stawiają na całą tę otoczkę, aniżeli samą warstwę dźwiękową.
0: No tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że oczywiście, że niektórzy bazują jedynie na dźwięku, niektórzy bazują bardziej na swoim wizerunku, ale wydaje mi się, że nawet artyści, którzy są mocno skupieni wyłącznie na dźwięku, wciąż czerpią z kontekstu wokół nich i wciąż czerpią z tego, co widzą. Na przykład, jeszcze do tego przejdziemy, ale na przykład kiedy mówimy o muzyce ambient, no to ma to na zadanie utworzyć jakiś pejzaż muzyczny. Przecież jest to gatunek muzyczny, który przede wszystkim miał funkcjonować jako background music, jako furniture music, tak zostało to zdefiniowane. Miało być to coś, co można puścić w tle przy jakiejś innej okazji, przy przyjmowaniu tak naprawdę z kompletnie innych bodźców. Także, no właśnie, tutaj dochodzi nam kwestia uwagi, czy muzyka jest wtedy, kiedy skupiamy naszą uwagę na muzyce, czy muzyka może być kompletnie niezależna od wszystkiego?
1: Myślę, że to jest zagadnienie, które jeszcze podejmiemy przy okazji tych bardziej elektronicznych brzmień, jakie jeszcze dzisiaj się pojawią. Natomiast to, co mówiłeś o tym czerpaniu z otoczenia i też z innych dziedzin, to też pasuje do Sonic Youth, chociażby ze względu na to, że Kim Gordon na przykład jest bardzo, bardzo zainteresowana sztuką, nie tylko muzyczną, ale także sztukami wizualnymi, plastycznymi. I to również miał bardzo duży wpływ na nią, jako na artystkę. I to też się przekłada, no chociażby w okładkach płyt zespołu. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to w tym przypadku to też, bo tak mówiliśmy tutaj o tych doniosłych wpływach tej awangardy i tak dalej, ale z drugiej strony Sonic Youth też wywodzi się bezpośrednio ze sceny No Wave, która no, powstała w podziemiu Nowego Jorku w latach 70. I scena No Wave polegała na tym, że to było zakwestionowanie nawet tego minimum, którego wymagały zespoły punkowe. Tu już nie trzeba było umieć zagrać trzech akordów, żeby założyć zespół, nie trzeba było umieć nic. Wystarczyło mieć instrument w rękach i coś na nim zrobić. No i No Wave miało być takim ruchem, który polegał na całkowitej negacji właściwie wszystkiego, otoczenia, reguł, porządku, reguł też muzycznych. I przez te negacje to była muzyka zorientowana właśnie na hałas, na ekspresję zupełnie wyzwoloną z jakichkolwiek muzycznych reguł. I w większości, osobiście jak ja tego słucham, mam wrażenie, że no jednak za tym często nie szła jakaś wielka wartość muzyczna. No nie wiem, jak na przykład słucham Lidli Lunch, powiedzmy, czy innych czołowych wykonawców No Wave. Natomiast już więcej pojawiło się w dwóch zespołach, które na tym gruncie wyrosły i zaczęły działać, kiedy już No Wave przygasało. Sami natomiast dopasowując się bardziej do innych scen, czyli Sonic Youth i Swans właśnie, którzy połączyli te elementy hałasu, które pozwoliło generować niespotykane dźwięki, nadało im bardzo dużej oryginalności, z jednak większym muzycznym kursztem, z większą wizją.
0: Wydaje mi się, że to jest coś, co często się dzieje. To jest bardzo radykalne, bardzo taki ortodoksyjne. Bardzo ortodoksyjne gatunki ulegają pewnemu rozwodnieniu w dalszej części. Stają się bardziej przystępne dla ucha. Mam tutaj na myśli na przykład hyperpop, który przecież teraz już przeszedł na bardziej mainstreamowy kierunek, ale także inne tego typu gatunki, na przykład ruch No Wave, o którym właśnie wspomniałeś. I wydaje mi się, że jest jednak pewna tendencja do tego, że te ruchy kontrkulturowe, takie, które mają kwestionować wszystko to, co znamy dotychczas w muzyce, zawsze ulegają pewnej mainstreamizacji, jeżeli mogę taki neologizm utworzyć, i stają się bardziej przystępne dla codziennego zjadacza chleba, dla osoby, która po prostu chce pobujać się do muzyki. No i właśnie, no i dochodzimy do kwestii, czy muzyka musi być komercjalna. Oczywiście technicznie nie, ale często zdarza się, że koniec końców jest. A co z muzyką, która i tak jest komercjalna i jest wyłącznie komercjalna? Co z muzyką, za którą nie stoją żadne większe wartości, żadne większe natchnione emocje? Co z muzyką, która ma być po prostu przyjemna dla ucha?
1: Podniosłeś tutaj wiele pytań teraz w tym momencie. Myślę, że pewnym punktem wyjścia do odpowiedzi na nie będzie też następny artysta, z jakim teraz was zostawimy, czyli legendarny Aphex Twin, a utwór to Start As You Mean To Go.

0: To był Aphex Twin, legendarny twórca muzyki elektronicznej Richard D. James. I no cóż, jak jego można powiązać z tym podniesionym tutaj wcześniej zagadnieniem komercyjności?
1: Trudno mi może dopasować to do komercyjności, ale na pewno można powiedzieć, że on tworzył przecież muzykę backgroundową tak zwaną, tworzył ambient, był przecież bardzo jednym z najważniejszych artystów ambientowych, tak mi się przynajmniej wydaje. No i właśnie, no już o tym tutaj troszkę wspomniałem, ale przypomnijmy, że ambient ma przede wszystkim przekazywać atmosferę, a nie strukturę nie strukturę muzyczną. To są często nieustrukturyzowane piosenki, które mają, nie wiem, uspokajać, ale oczywiście nie tylko w zależności od produkcji, mają tworzyć pewien widok dźwiękowy, pewien pejzaż, jakiś obraz. No i przypomnijmy sobie, że początkowo, tak jak już wspomniałem, początkowo miało być to...
0: Muzyka otoczenia, tła.
1: Tak, tak, dokładnie. No i właśnie, już też troszkę się zapędziłem w chwilę temu, no ale... Czy my musimy zawsze zwracać uwagę na muzykę, czy muzyka, i w drugą stronę, czy muzyka zawsze musi być bardzo dokładnie tworzona, żeby była dokładnie tworzona, żeby była muzyką, czy musi za tym stać jakaś przemyślana struktura i

0: uczyli się technik wypracowanych przez Vivaldiego, przez Bacha i tak dalej, no to jak najbardziej możemy wejść na wysoki muzyczny poziom i warto będzie docenić wtedy kunszt wykonawczy czy kompozytorski. Ale no niekoniecznie w tym przypadku, o którym mówię, będzie to coś oryginalnego, coś wyrafinowanego. Na przykład Dream Theater tutaj takim konkretnym przykładem by było, gdzie no nie sposób nie docenić wirtuozerii członków składu, ale ich kompozycje z kolei no właśnie nie prowadzą do żadnych przełomowych odkryć. To raczej takie dość akademickie, czasami nawet trochę przekombinowane, bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o Aphex Twina, to tutaj też ten kontekst ambientowy jest dość ciekawy, no bo no tak jak mówiłeś, ambient miał powstać jako swoiste meble muzyczne i tutaj cofamy się do Briana Eno, który po prostu leżąc w łóżku po wypadku, będąc unieruchomionym na pewien czas, to podczas wizyty jego przyjaciółki, która właśnie przyniosła mu płytę do odtworzenia, no to ta płyta została odtworzona, ale niestety ta dziewczyna jak już wychodziła, no to nastawiła ją dość cicho, a akurat za oknem szalał deszcz. I kiedy Eno tak słuchał tego deszczu i tej muzyki, i tego jak ta muzyka się ledwo przebija właściwie przez ten deszcz, to wtedy wpadł mu ten pomysł, żeby zrobić taką muzykę, która byłaby właśnie elementem tła, która po prostu mogłaby się naturalnie wpasowywać w otoczenie. No i zresztą jego album pierwszy z muzyką ambientową, no to miał podtytuł Music for Airports, muzyka dla lotnisk. I w przypadku Aphex Twina akurat, to bardzo dobrze jego twórczość działa zarówno pod kątem tego tła, tego puszczenia tego właśnie gdzieś w tle, żeby po prostu sobie leciało, żeby wypełniało nam przestrzeń, jak i tego się świetnie słucha z bardzo dużą koncentracją, bo jest to niezwykle zaawansowane pod względem kompozytorskim i producenckim. Mi to niesamowicie imponuje to orkiestrowe myślenie pod kątem tego, jak on łączy te poszczególne ścieżki ze sobą, jaką stosuje polirytmię czy polifonię. I to jest niesamowite, bo to jednocześnie właśnie działa jako muzyka tła. Jednocześnie, kiedy się w pełni tym skoncentrujemy, to wyciągniemy z tego tylko jeszcze więcej.
1: Poruszyłeś tutaj kilka ważnych wątków. Po pierwsze mówiłeś o innowacyjności w muzyce, czy ona jest w ogóle możliwa, ale pytanie, czy ona jest w ogóle konieczna do tego, żeby zrobić coś przyjemnego, do tego, żeby zrobić coś jednoznacznie muzycznego. A drugim wątkiem, do którego chciałbym się odnieść, jest to, że no tak, mówimy tutaj o Aphex Twin w kontekście tych produkcji ambientowych, ale przecież na piosence, którą właśnie wysłuchaliśmy, Aphex Twin uważam, że używa nieco industrialnych wpływów. Te industrialne dźwięki są, a przecież sam gatunek muzyki industrialnej ma gdzieś korzenie w tym, żeby tworzyć dźwięki praktycznie antymuzyczne, żeby tworzyć coś kompletnie niezwiązanego z muzyką, a w zasadzie tworzyć muzykę z czegoś, co nie miało w pierwotnym zamyśle przybierać kształtu muzyki.
0: Aphex Twin ogólnie jest właśnie bardzo wszechstronnym twórcą, który łączy zupełnie inne perspektywy na muzykę elektroniczną, zarówno tę relaksacyjno-ambientową, jak i tę industrialną, bardziej techno-energetyczno-taneczną. No, wiele tego jest, ale jak już powiedziałeś o wątku industrialnym, no to myślę, że możemy przejść do zespołu, który wpisuje się w nurt industrial-metalowy, czyli Nine Inch Nails, a utwór to Mr. Self-Destruct.

0: Nine Inch Nails, Mr. Self-Destruct, utwór otwierający album The Downward Spiral, opus magnum grupy Trenta Reznora, zdaniem moim i zdaniem wielu fanów. Jest to przykład, właśnie mówiliśmy tutaj o tym industrialu i Nine Inch Nails nie jest zespołem industrialnym w pierwotnym znaczeniu tego słowa, no bo pierwsze zespoły industrialne faktycznie bazowały na nieinstrumentach. Uderzano po prostu w beczki, wykorzystywano piły, korzystano z przedmiotów celem tworzenia tego mechanicznego, metalicznego brzmienia. Natomiast Nine Inch Nails to już jest zespół, dlatego też powiedziałem industrial metalowy, nie tylko ze względu na to, że te riffy bardziej pasują mi czasami do metalu niż do rocka, ale dlatego, że no właśnie industrial metal bardziej kojarzy się z takim instrumentalnym wykorzystywaniem tego mechanicznego anturażu, bardziej bazowaniem na syntezatorach, samplach i oddawaniu tej fabryczności, tej mechaniczności, ale już nie faktycznie uderzając kijem w beczki.
1: Wydaje mi się, że to się łączy z tym, o czym już zdążyłem wspomnieć, czyli o tym, że często te bardzo radykalne i ortodoksyjne gatunki ulegają po prostu rozwodnieniu. I nie jest to wcale rzecz zła, jest to rzecz, powiedziałbym, naturalna. Jest to pewien cykl w muzyce.
0: Chociaż w przypadku Nine Inch Nails to dalej jednak jest muzyka nieprzystępna i wprawiająca w duży dyskomfort w przypadku właśnie takich utworów jak Mr. Self-Destruct. I to właśnie pokazuje to, jak te brzmienia pozornie antymuzyczne służą po prostu wytworzeniu konkretnego efektu, oddaniu konkretnego przekazu, bo tutaj mamy bardzo kakofoniczne podejście do dźwięku. Ja sam mam takie skojarzenie, że warstwa instrumentalna brzmi tutaj bardziej jak maszyny fabryczne, aniżeli jak instrumenty. Jakość nagrania też jest celowo zabrudzona, celowo niedoskonała, silnie skompresowana, ale to wszystko związane jest z przekazem tego albumu, który jest koncepcyjną opowieścią o człowieku pogrążającym się w tytułowej autodestrukcji, odcinającym się od otoczenia, bliskich, religii, społeczeństwa, od właściwie wszystkiego, zmierzając ku ostatecznej decyzji. I to wszystko sprzyja zanurzeniu się w tę atmosferę, pogrążania się w głąb króliczej nory kruszającej psychiki i temu właśnie to służy. Więc nie ma tu melodii, nie ma tu ładnych muzycznych dźwięków, jest brud, jest mechaniczność, ale taka była idea i ta idea pokazuje, jak można posługiwać się takimi metodami, żeby stworzyć interesujący przekaz.
1: No właśnie, nieco mnie wyprzedziłeś, bo myślę, że nie sposób tutaj nie wspomnieć o warstwie tekstowej The Downward Spiral. Jest to bardzo, bardzo mroczny album i ta mroczność właśnie nie wynika tylko z dźwięków, z tych brudnych, industrialnych dźwięków, ale z samego tekstu, który jest samych tekstów w zasadzie, które są bardzo, bardzo mroczne i dosyć niepokojące. Myślę, że to też bardzo istotny wątek. A my teraz przechodzimy do chyba najbardziej radykalnej pozycji w dzisiejszym zestawieniu, czyli Ryosuke Kiyasu.

0: Ryosuke Kiyasu to japoński artysta, w zasadzie też performer, no oczywiście perkusista, jak mogliśmy usłyszeć, kompletnie monoinstrumentalny, więc nie będziemy mieli tutaj do czynienia z żadną melodią, no bo przecież posługuje się perkusją.
1: Tylko werblem właściwie.
0: Tylko werblem w zasadzie, dokładnie. Jest to dla mnie tyle ciekawe, że stał się dość dużym fenomenem medialnym. Jego klipy latają gdzieś po mediach społecznościowych jako trochę ciekawostka. Niektórzy ludzie się nieco z tego śmieją, ponieważ jego występy na żywo są bardzo, bardzo intensywne. Ryosuke wchodzi często na stoły, naprawdę robi różne rzeczy z tym werblem, które może dla kogoś mogą się wydawać nieco niepokojące, a jednak zdobył dość spore uznanie, nie można też zaprzeczyć mu jego umiejętności werblarskich. Sam mówi o tym, że chce, żeby muzyka była przede wszystkim swobodna i nie stawia tutaj nacisku na performance, stawia tutaj jednak nacisk na muzykę. No i właśnie, to jest dosyć ciekawe podejście, bo też mówi o tym, że interesuje go to, w jaki sposób jego ruchy wpływają na brzmienie. Więc znowu mamy do czynienia z taką zabawą dźwiękiem, już naprawdę bardzo, bardzo swobodną zabawą dźwiękową.
1: Mam wrażenie, że tak jak do tej pory dyskutowaliśmy i raczej mieliśmy podobne spojrzenie, tak chyba tutaj dochodzimy do momentu, gdzie debata faktycznie oznacza inny punkt widzenia. Bo na przykład ja z kolei mnie nie przekonuje zupełnie podejście Ryosuke Kiyasu. Z tego względu, że no, sama idea operowania tylko werblem i testowania możliwości dźwiękowej, jakie da się z niego wydobyć, brzmi całkiem ciekawie i faktycznie nawet jeżeli nie zaowocuje czymś, czego bym słuchał na co dzień, to dajmy na to odkryje jakieś możliwości, które gdzie indziej będzie można wykorzystać. Ale no, słuchając jego, to mam wrażenie, że ten werbel nie ma za wiele jakichś nieodkrytych rejonów. To często jest takie dość monotematyczne. Ten werbel brzmi podobnie. I dla mnie, nie wiem, to jest akurat taka trochę już awangarda przesadzona, taka gdzie brzmi ambitnie, ale jest takie trochę puste w środku, bo ani to nie oferuje szerokiej palety dźwiękowej, ani nie oferuje jakichś interesujących zabaw z rytmem, bo ten rytm też często jest taki dość losowy, ani nie ma tam żadnych aspektów kompozycyjnych, no bo no, tutaj trudno mówić o kompozycji. Więc mnie akurat kompletnie nie przekonuje jego podejście.
0: Grzecznie się z tobą nie zgodzę. Myślę, że tutaj trzeba, to jest coś, czego trzeba doświadczyć na żywo, mimo wszystko. Ryosuke bardzo intensywnie występuje na żywo, jego koncerty są o tyle ciekawe, że pozwala tak naprawdę na bardzo bliski kontakt z publicznością, występuje często w bardzo małych miejscach koncertowych, w których jesteśmy zmuszeni tak naprawdę siedzieć skuleni na ziemi tuż przy jego werblu. I tak naprawdę, wiadomo, na klipach widzimy tylko jakieś takie najbardziej radykalne momenty z jego występów, ale naprawdę bardzo długo buduje to napięcie. Też, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to nie bardzo jest to bardzo trudna muzyka w odbiorze na słuchawkach, jest to bardzo trudna muzyka w odbiorze na co dzień, w drodze do pracy czy do szkoły, a mimo wszystko na żywo przybiera to kompletnie inny magiczny charakter. Wydaje mi się, że jest to jednak połączenie performance'u i ten performance jest kluczową częścią dla zrozumienia wizji Ryosuke. Tak jak on wspominał o tym ruchu, to jak on się rusza na tej scenie jest dla mnie niesamowicie fascynujące, jest bardzo, bardzo nieoczywiste i tak naprawdę siedzimy cały czas w napięciu, czekając na to, jak potoczy się dalej sytuacja. Wiadomo, każdy może mieć swoje zdanie, na tym to przecież polega i po to tutaj jesteśmy, natomiast warto wspomnieć o korzeniach Ryosuke, ponieważ Ryosuke po prostu nie miał podstawki na werbel, dlatego dostał stół. I ten stół stał się w pewnym sensie narzędziem muzycznym. Mówiliśmy o wykorzystywaniu różnych instrumentów, no i bardzo kluczowe jest wykorzystywanie swojego głosu w różny, radykalny sposób. I teraz będziemy słuchać Drunk on a Work Night od Car Seat Headrest. I think I'm about to be pissed.

Cursed Hedges, Drunk on a Work Night, jest to utwór z Disjecty Membry. Album sam w sobie jest dosyć ukryty, ponieważ był dołączony do jako bonus do Nervous Young Man przy wydaniu odpowiedniej kwoty na Bandcampie. No i właśnie, mówiliśmy tutaj często o różnych takich górnolotnych przekazach emocjonalnych, no bo jeżeli przekaz emocjonalny to jest jednak coś, co bardzo mocno mówi o muzyce i jest bardzo istotną jej częścią, powiedziałbym, że wręcz podstawową. A jednak tutaj Will Toledo ma bardzo przyziemne swoje frustracje. Przecież sam tekst opowiada o tym, że był na imprezie, próbował nawiązywać rozmowy z ludźmi. Był na imprezie w środku dnia, w dzień tygodnia roboczy, tak jak mówi sam tytuł. I bardzo frustruje go to, że myślał, że prowadzi z kimś otwartą rozmowę, a okazało się, że ta osoba była pod wpływem środków psychoaktywnych. Mówi, jest to w pewnym momencie aż zabawne, absurdalne, moglibyśmy powiedzieć. Nie ma tutaj za dużo melodii, tak naprawdę jedyny rytmiczny moment, w którym rytmiczny pod względem tego, w jaki sposób śpiewa William, jest dopiero na końcu, a sam środek, powiedzmy to w ten sposób, sama treść piosenki opiera się na tym, że William po prostu krzyczy do mikrofonu i krzyczy w niezbyt uszeregowany sposób. No i właśnie, no i wracam do mojego pytania retorycznego. Jeżeli jakość przekazu emocjonalnego konstytuuje o tym, czy coś jest muzyką, czy to musi być przekaz głęboki, czy to może być po prostu nasza codzienna frustracja, która może być dla innych zabawna. A teraz zmienimy kompletnie klimat. Myślę, że wszyscy się uspokoimy po tym, co teraz było. I będzie to Björk.

0: To była Björk, Utopia. No, myślę, że ciekawy przykład, że w ogóle Björk się znalazła w tej audycji i to pokazuje, jaką jest artystką, z racji na to, że zaczynając od, no, prawie że stricte popowych brzmień, mówię prawie że stricte, bo u niej zawsze jednak były pewne niekonwencjonalne elementy, zaczęła coraz bardziej eksperymentować, no już zaliczając takie albumy jak Vespertine chociażby, które wciąż było przystępne, ale już myślę, że przede wszystkim chyba jednak bardziej istotne pod tym kątem eksperymentalnym i bardziej przemawiające do alternatywnej niszy, aniżeli popowego mainstreamu, aż po albumy, które no już zupełnie od tego mainstreamu się odwracały i skupiały się prawie że wyłącznie na realizacji artystycznej wizji.
1: Tak, chciałbym tutaj uzasadnić ten wybór, dlaczego akurat Björk znalazła się w dzisiejszym zestawieniu. Otóż Björk korzystała z dźwięków ptaków. No to jest taka może trochę przefilozofowana myśl, ale czy same ptaki mogą być muzyką, czy to zależy od naszej perspektywy, czy to zależy od użycia tych ptaków w piosence? No bo Björk oczywiście pięknie wkomponowuje je w resztę piosenki, w resztę utopii, a jednak mamy tutaj do czynienia po prostu z ptakami. No i właśnie, tutaj wspominałeś o Brianie Eno, który usłyszał dźwięk za deszcz za oknem, który zainspirował go do tak naprawdę stworzenia ambientu. A tutaj mamy nieco inną sytuację. Tutaj to te ptaki są w środku piosenki i musimy spróbować zrozumieć, co tak naprawdę Björk chciała przez to zrobić. A wiadomo, że zrozumienie Björk to wcale nie jest prosta sprawa. No to jest takie kolejne pytanie retoryczne, czy sama natura może tworzyć muzykę, czy musi być zawsze ten element antropocentryczny? W jaki sposób tak naprawdę możemy to rozgałęziać?
0: Wydaje mi się... To jest w sumie ciekawe teraz pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo kiedy myślimy teraz o na przykład śpiewie ptaków czy czymś takim, to czy mówiąc, że to jest śpiew, że to jest muzyka, to czy mamy na myśli to, że faktycznie powinniśmy to postrzegać w kategoriach muzycznych, czy jest to bardziej jakaś taka metafora? Natomiast jeśli chodzi już o ten antropocentryczny punkt widzenia i to, jak ludzki artysta z tego korzysta, no to myślę, że tutaj najważniejszym jest właśnie jego wkład twórczy. No na przykład tego typu rozwiązania to sięgają przede wszystkim muzyki konkretnej i czerpania tych faktycznych dźwięków, później eksperymentowania z taśmami i no w momencie, w którym szczerze mówiąc, nawet gdyby Björk wzięła sam ten śpiew ptaków, ale produkcyjnie by jakoś go poprzestawiała, poeksperymentowała z nim, to też byłoby dzieło muzyczne, bo oznaczałoby jakiś wkład w manipulację tym. No co innego, gdybyśmy po prostu zawali sam śpiew ptaków. A kiedy jest on jeszcze połączony z warstwą już instrumentalną, no to nic, tylko ciekawy sposób na wzbogacenie utworu.
1: Rozumiem i myślę, że po części się zgadzam. Mam pewne wątpliwości co do tego, czy faktycznie należałoby poprzestawiać ten śpiew ptaków, żeby on był jako uznawany za muzykę w naszej opinii, ale to, czy muzyka jest antropocentryczna, myślę, że to jest dobre pytanie na koniec dzisiejszej audycji, bo niestety kończy nam się czas.
0: Ale czeka nas jeszcze ostatni utwór, który wybrzmi na koniec tej audycji. Będzie to Paper Hats od zespołu This Heat, który no myślę, że pod kątem eksperymentalnych dźwięków, dysonansów, harmonii, właściwie wszystkiego, czym można się zastanawiać na tematy, gdzie jest granica między muzyką a hałasem, to ten utwór będzie pasował do dyskusji na każdej z tych płaszczyzn. Ale biorąc pod uwagę przekaz, czyli oddanie ówczesnego strachu zimnowojennego na początku lat 80., myślę, że udzieli dobrej odpowiedzi, dlaczego to jest muzyka i dlaczego zastosowanie takich metod tylko pozwala poszerzać jej granice i przestawiać perspektywę myślenia o niej.
1: Za mikrofonami dzisiaj byli
0: Aleksander Kręda
1: i Teodor Lisak.

0: job's not finished.
1: Szybka zmiana otoczenia, z Magmuza przenosimy się do Mike'sów and Dunks'ów, a z nami są dzisiaj...
2: Tymon Gorycki na realizacji.
1: Tak jest, o niego mi chodziło akurat. Dobra, ale tak, no to dzisiaj prowadzimy to Mike's Dunks'y, Dunks'y w trójkę.
3: Jakub Cichy, dobry wieczór.
2: Ja prowadzę Dunks'y Mujks'y. Jędrzej Kaczmarek, witam serdecznie.
1: Oraz Dominik Maćkowiak, witam również serdecznie.
3: Tak, to działo się dużo w tym tygodniu, tak zawsze mówię, zawsze od dwóch już prawie miesięcy jesteśmy związani tylko z tymi playoffami, tylko tym, co się dzieje na boisku. Tydzień temu żartowaliśmy sobie, że jak to jest możliwe, że w maju pojawia nam się dyskusja o Sacramento Kings na antenie. No tak i teraz było. Też będzie trochę o Sacramento Kings, też będzie o drużynach typu Washington Wizards, trochę o Utah Jazz, bo w niedzielę o godzinie 21 naszego czasu miała miejsce loteria draftu. My z Dominikiem się spotkaliśmy na platformie Discord, żeby ją obejrzeć, no i żeby jeszcze ją trochę tak na gorąco skomentować.
4: Czwarty pick.
1: Chicago. Nie.
4: Wysoko nie będą. Zobaczymy dalej. To teraz jeszcze pytanie, czy na wschód, czy na zachód? Memphis na
1: trzeci miejscu. Memphis. Trzeci
4: Memphis. Okej.
1: Okay. No.
5: Picking second will be the Utah Jazz.
1: Okej.
4: Washington
1: pierwszy jednak.
4: Wygrywa. Czyli Washington Wizards. Wygrywa pierwszą od 16 lat. Loterię draftu. No ciekawie, na pewno...
1: I John Wall
4: odbiera. John Wall odbiera, bo nasi słuchacze tego na pewno nie mogą zobaczyć. Ale no ciekawie, Utah Jazz, Memphis Grizzlies też, pomimo tego, że sezon był kiepski, mieli bardzo dużo pików w ogóle, nie? Bo chociażby z tego Jarena Jacksona dostali też ciekawe, czy wezmą kogoś, kto zastąpiłby Moranta.
1: Ale Wizards, no to jest będzie bardzo ciekawa drużyna teraz, wiesz, tak, AD jak będzie miał kolana.
4: AD, Trae Young.
1: Tak, Trae Young, Krishan George przecież, czy tam Bilal Koulibaly.
4: Młody core też tam jest, a Utah Jazz. No,
1: Cam Whitmore przecież tam też jest.
4: Tak, rzeczywiście. A Utah Jazz właśnie. Na drugiej pozycji, przy tym budowaniu wokół Walkera Kesslera, który wróci w tym sezonie po kontuzji barku, czy Jaren Jackson Jr., czy tam jeszcze jest Kyonte George, Lauri Markkanen, to też będzie naprawdę bardzo ciekawa ekipa do oglądania.
1: No właśnie ciekawe, kogo oni wezmą.
4: Może być parę zespołów, raczej... które wrócą tak do świetności w NBA.
1: No to w takim razie, no bo załóżmy, że Dybansa będzie pierwszy pick, no to w takim razie AD będzie musiał zejść na środkowego, na centra.
4: Najprawdopodobniej, tak.
1: W tym wypadku, bo wątpię, żeby Dybansa grał na środkowym, bo on akurat jest takim chyba...
4: 3-4 jak już. Myślę, że nawet tak, jeżeli trójki tak. To gdzieś tak, ale koło tego Markkanena to też może być naprawdę ciekawe uzupełnienia. I nie, Utah wybiera drugie, teraz mi się...
1: Tak, czyli Kambuzer, ale czy...
4: Tak, Kambuzer lub Darren Peterson, tak.
1: No właśnie, no. Ja bym najmniejszym wziął bardziej chyba Petersona.
4: Ja też chyba, Peterson jest...
1: No bo Kambuzer nie jest potrzebny, no bo oni mają Walkera Kesslera właśnie i tego. I Loriego, no to już ten frontcourt mają bardzo dobry. Już trochę gorzej z backcourtem.
4: No, więc ten Peterson wydaje się być nawet idealnym rozwiązaniem dla Utah Jazz.
1: Obok Kyonte George'a.
4: Zadowolone koło. Backcourt Kyonte George z Darrenem Petersonem wydaje się być bardzo ciekawy, a przy tym będzie Markkanen, Jaren Jackson Jr. oraz Walker Kessler. No to naprawdę to jest dobra ekipa.
1: No dobra, no to trzecie miejsce, Memphis. No Memphis pozbyło się, ale Memphis też się pozbyło JJJ-a, czyli oni im brakuje kogoś na czwórce, więc...
4: Na tą pozycję też by było bardzo ciekawe. Tak. Chicago Bulls mają w zasadzie wolną Amerykankę, bo tam nie ma raczej żadnego zawodnika, który byłby w stanie komuś zagrozić jakiemuś dobremu prospektowi, więc to też fajnie wygląda.
1: Wydaje mi się, że Chicago powinno celować w te niższe pozycje niż wyższe.
4: Tak, no to na pewno jeszcze będzie gdzieś tam do zastanowienia, jak to będzie dokładnie wyglądać, ale no trzeba przyznać, że większość fanów, wydaje mi się przynajmniej, nie wiem jak to wiadomo, że powinna być zadowolonych z tego losowania.
1: Tak, tylko ja miałem, powiem ci, że ja miałem szczerą nadzieję, że Chicago i Memphis będą wyżej. Ale no,
4: po tym top 4, to prawda.
1: Chicago tam ma Buzelisa, ma Gidiego, ma Simosa, no to oni mają tam jakąś drużynę mają, więc ten dodatek, czy to właśnie Caleba Wilsona, czy nawet później jeszcze jakiegoś Keatona Waglera, jest moim zdaniem mega okej. Okay. Znaczy, to nadal nie będzie drużyna oczywiście playoffowa, to może być taka drużyna typu 11-12 miejsce. Clippersi, co o tym sądzimy?
4: Oj, no to tak jak gdzieś tam przed zapowiedzią tego draftu wszyscy mówili, że jest to bardziej draft gardów, obrońców, to myślę, że w tą stronę pójdzie bardziej zarząd Clippersów. Wiemy, że jest tam obecnie Darius Garland czy Benedict Mathurin, ale gdzieś tam czy Kingston Flemings czy Darius Aków Jr. tam mogą, myślę, że naprawdę dobrze pasować. Wyżej być nie mogli, więc na pewno...
1: No tak, no wyżej być nie mogli, bo by Indiana dostała ten pick. Oni potrzebują garda, no bo te pozycje powyżej trójki, no co są bardzo dobrze obstawione. Chociaż ten środkowy, no to tam jest Brook Lopez, on już się starzeje, też nie jest dawnym Brook Lopez, ale John Collins tam też jest przecież, czy Kawhi Leonard nadal, który miał najlepszy sezon w całej swojej karierze, co jest bardzo dziwne. No, garda powinni wydraftować.
4: No, na pewno przy największymi przegranymi są Brooklyn Nets i Sacramento Kings, bo tak fatalnie.
1: Tak, zdecydowanie.
4: Wybierali kolejno z szóstym i siódmym miejscem, także chyba żadni fani 6-7. Nie będą zadowoleni. Jak kończymy rozmawiać o drafcie, to zaczyna się mecz New York Knicks z Philadelphia 76ers, mecz numer 4. Zobaczymy, czy to będzie ostatni.
1: No, pisałem, że będzie ostatni tej serii. Knicksi będą długo odpoczywać.
3: Tak, Dominik, na koniec tej naszej wypowiedzi, bo akurat jak kończyliśmy to nagrywać, to zaczynał się mecz Philadelphia 76ers z New York Knicks. No i Dominik dobrze przewidział, że Nowy Jork zamknął tą serię w 4 spotkaniach. No ale jeszcze Jędrzej, coś chciał o tym drafcie powiedzieć.
2: Ja chciałem powiedzieć na pewno, że Dominik nie przewidział, Dominik już to wiedział po prostu. A jeżeli chodzi o draft, to zapraszamy na odcinek Sportage, bo nie ma co tutaj się powtarzać. Właśnie przed paroma godzinami dosłownie omówiłem to z Maciejem Kępińskim, z Michałem Warzechą, więc jakieś tam może nie aż tak dogłębne analizy jak chłopacy z piątkami nie robiliśmy, ale też coś wspomnieliśmy. Też panowie, był draft, ale chyba powinniśmy zacząć od bardzo smutnej informacji, gdyż zmarł skrzydłowy Memphis Grizzlies Brandon Clark. Zawodnik, który był w pierwszej piątce rookie, no i na pewno to jest taka informacja, która zawsze wstrząsa ligą, wstrząsa kibicami, mną wstrząsnęła.
3: Tak, obok Moranta to była najdłużej, był najdłużej, najdłuższy tak doświadczenie w rosterze Memphis Grizzlies. Gdzieś tam zawsze był ważnym zawodnikiem rotacji, chociażby wtedy, kiedy Memphis Grizzlies grał w playoffach, w półfinale konferencji, więc naprawdę szkoda. Jeszcze też
2: trapiony kontuzjami.
3: Tak,
2: mocno.
3: Ostatnie dwa sezony. Parę godzin później dowiedzieliśmy się też, że Jason Collins zmarł w wieku 47 lat. On spędził 13 sezonów w NBA, także też tutaj składamy kondolencje dla obydwu zawodników.
1: Tak jest, ja najbardziej...
3: Średni bardzo, bardzo nieprzyjemny wtorek dla...
1: Ja najbardziej pamiętam Clarka z 2K21 i na pewno nigdy nim nie zapomnę.
2: No, zawodnik z bardzo dużym potencjałem. Swego czasu właśnie w tym rosterze, gdzie był Jaren Jackson Jr., wcześniej Valanciunas czy Steven Adams, ogromna wartość z ławki, zawodnik bardzo utalentowany i duży żal, że odszedł zdecydowanie za wcześnie.
3: Tak, no prawda. Niestety czasem tak się dzieje, ale no tak, no już nie mamy zbytnio co powiedzieć. Jedyne w zasadzie co możemy, to że składamy kondolencje dla rodziny, dla zespołu. No a i tak już wejdziemy sobie na boisko, na parkiet dopiero po timeaucie i teraz turbo dorosłe dzieci na antenie.

0: Tak jak już słyszeliśmy na tym nagraniu pierwszym o loterii draftu, Dominik mówił, że Knicks wygra w 4 meczach, nie mylił się. I od tego sobie dzisiaj zaczniemy. W meczu numer 4 New York Knicks wygrało 144 do 114. Knicks zdobyli najwięcej punktów w jednym meczu w historii swoich playoffów, także też fajne osiągnięcie. Nie zostawili żadnych złudzeń fanom Sixers. No i to też skutkowało tym, że Daryl Morey stracił pracę jako szef do spraw operacji koszykarskich w drużynie z Pensylwanii.
1: Dokładnie tak. No ten ostatni mecz to jest popis skuteczności Nowojorczyków, to jak wszedł w mecz Miles McBride i w 9 minut pierwszej kwarty zdobył 12 oczek. I to w ogóle, jak drużyna jest w stanie sobie poradzić bez OG Ananobiego, OG, który był do, myślę, że teraz może dyskusyjnie, bo tam też gra świetnie, ale myślę, że do momentu, kiedy był zdrowy, to był drugą opcją, a się troszeczkę rozszerzyła ta ławka Nowojorczyków właśnie przez nieobecność Brytyjczyka, gdyż właśnie McBride świetne zawody, w dobrej formie strzeleckiej też jest Shamet, Alvarado zawsze coś daje, więc to jest też duży plus, myślę, że Nowojorczyków, że przez to, że mogą spokojnie doleczyć właśnie OG Ananobiego, to jeszcze przyszły dodatkowe postacie, które z ławki mogą być w dalszej części playoffach bardzo pożyteczne.
2: Ja mam ważniejszą informację, ponieważ w Knicksach jest jeden zawodnik, który w tej chwili trzyma rekord playoffów obecny.
0: No, tak.
1: Jeremy Sochan.
2: Tak jest.
1: Punkty na minutę.
2: Ma i punktuje chyba 0,8 punkta na minutę punktuje, czyli najwięcej jak na razie, bo trafił on zdobył 20 punktów w 23 minuty.
1: Czy jako kibica San Antonio, Dominik, boli cię to? Że go oddaliście?
2: Okej, okay, jakbym nie był Polakiem, to bym powiedział, że mnie to nie jakoś nie boli, ale jako że jestem Polakiem, to troszeczkę mnie to boli.
1: Okej, pytanie było raczej z tych głupszych niż mądrzejszych,
2: ale dobra.
1: Przejść dalej.
2: Do Filadelfii jeszcze. Jak wyglądało to od ich strony?
0: Wiesz co, ja bym jeszcze został przy Nowym Jorku chwilę. Tak okay. Jak Andrzej mówił, kapitalna skuteczność, ogólnie to było 25 na 44 rzuty za 3, ale znalazłem taką ciekawą statystykę. Po pierwszych 3 spotkaniach playoffowych, kiedy New York Knicks przegrywał 1-2 z Atlantą, Karl Anthony Towns miał łącznie 10 asyst. Od tego czasu zagrali 7 spotkań, wszystkie wygrali, teraz mają bilans łączny 8-2 i w tych spotkaniach Towns zaliczył 56 asyst, czyli to jest średnio 8 asyst na mecz. Nie wiem, czy tutaj można szukać sukcesu New York Knicks, no ale na pewno jest to jakiś wyznacznik tego, że tak kapitalnie grają w ofensywie. Wiadomo, do kata więcej zastrzeżeń zawsze będziemy mieli po drugiej stronie parkietu, chociażby w tym meczu numer 4 zebrał 5 fauli i bardzo tutaj ciekawi mnie, jak będzie wyglądał jego pojedynek z...
1: I to tylko w
0: 20 minut, więc ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądał jego pojedynek z potencjalnymi Cleveland Cavaliers, bo nie wiem, jak on wytrzyma 48 minut. No wiadomo, on tyle nie będzie grał. Będzie grał pewnie około 37, ale jak on wytrzyma ten czas przeciwko Jarrettowi Allenowi i Iwanie Mobleju, wiedząc też, że jedynym zawodnikiem, który jest w stanie mu pomóc z ławki, jest w zasadzie Mitchell Robinson. To by była naprawdę bardzo ciężka seria defensywna dla Kata.
2: Tak, ale patrząc na dyspozycję właśnie Kata, no to można powiedzieć w playoffach, że można zdecydowanie powiedzieć, że ten trade z Minnesotą wygrali Knicksi. No bo, ale do tego przejdziemy później, bo Randle niezbyt gra, ale no, kto zawiódł w ogóle w Filadelfii? No moim zdaniem Playoff P.
1: Nie, to ja właśnie bym powiedział, że nie katowałbym drużyny Filadelfii, bo to byli Knicksi, najlepsi Knicksi, jakich widzieliśmy kiedykolwiek i naprawdę to byli Knicksi w świetnej dyspozycji i mogło się podobać to, jak gra Nowy Jork, nawet musi się to podobać, więc myślę, że oni po prostu byli drużyną słabszą i rzeczywiście jedyny problem jest taki, że mam wrażenie, że Karl Anthony Towns, jak jest tak turbo zmotywowany defensywnie, to on jest przemotywowany, on się bardzo stara I później z tego wynikają też fauli. Tak, tak. I to może być problem. No, myślę, że to był sweep. To może niespodziewany, bo ja myślałem, że nie będzie sweepu, że Nowy Jork wygra, ale Filadelfia zabierze jeden czy dwa mecze, ale myślę, że możemy już sobie sprawnie przejść do serii, która nadal trwa, do Detroit z Cleveland.
0: Tak, faulach powiem, na szybko spojrzałem, idąc od początku 4-4-5-5 fauli, no, czyli cały czas gdzieś jest w tym problemie z faulami, gdzieś ta rotacja musi być przez Townsa zmieniana. No i właśnie, jakby to wyglądało, jakby grali z Cleveland Cavaliers lub Detroit Pistons. Wiemy, że środkowy Pistons w tych playoffach gra, no powiedzieć, że gra słabo, to jakby nic nie powiedzieć. No właśnie, co się dzieje z Jalenem Durantem?
1: No, kompletnie zawodzi, ciężko powiedzieć. To jest problem, ale... Może zacznę mniej kontrowersyjnie, a później przejdę do troszeczkę bardziej kontrowersyjnego, do bardziej kontrowersyjnej opinii. Zdecydowanie za bardzo uważam, że największy problem Pistons za bardzo są uzależnieni od Cade'a. I w momencie, kiedy zwłaszcza miał kontuzję Duncan Robinson, to tam brakowało kompletnie siły, jakiejkolwiek siły z ławki, bo Jenkins został właśnie awansowany na pierwszopiątkowego gracza. Już powiedziałem to na programie Sport Edge, że nie wiem, czy to troszeczkę nie był błąd JB Bickerstaffa, że nie dał Leverta, który zagrał bardzo słabo, ale przez co nie mieli siły kompletnie z ławki rezerwowej. I to bardziej kontrowersyjna teza jest taka, że wydaje mi się, że nadal Pistonsi mogą to wygrać, bo w momencie, kiedy Cade nie jest zajechany graniem, a zagrał 48 minut, była też dogrywka, ale to jest pełny mecz, to od tego zawodnika zależy, jak on wszystko dobrze poukłada i jeszcze koledzy z drużyny trafiają, Harris będzie trafiał, Robinson wróci, będzie trafiał, Jenkins będzie trafiał, to w dobrej dyspozycji Pistons wygrywają z dobrą dyspozycją Cavs. Wydaje mi się, że oglądając tą serię w całości, że to właśnie ta większa dopasowanie ofensywy do defensywy w Pistonsach po prostu, gdzie ten potencjał ofensywny jest niższy niż Cleveland, ale to dopasowanie właśnie wygrywa mimo wszystko z Cleveland i ja cały czas obstawiam, że to właśnie Detroit wygrają w 7 meczach, no ale nie dziwię się, jak będzie inaczej.
2: Nie, no ja uważam, że już Cleveland utrzyma tę tendencję do gry szóstej i gra szóstą Cleveland. Wygra patrząc też na dyspozycję Dimicza, czy też nawet Hardena, który w tej grze piątej w miarę dobrze zagrał, zapunktował 30 razy, no ale miał też 6 strat przy tym i 5 fauli. No na niskiej skuteczności też, bo 8 z 21 z udziałem 11 osobistych. Mecz czwarty też miał tragicznie, jeśli chodzi o efektywność, 5 na 14, ale strat miał dwie tylko dwie straty miał, 0 fauli. Gra trzecia, Harden, okej, 8 na 14. No, w sensie, no, co do Hardena, to nikt się nie spodziewał po nim tego, że w playoffach nagle zacznie dobrze grać.
1: Ale ten czwarty mecz nie był zły, uważam, że...
0: Tam bardzo ważna trójka pod koniec.
1: Tak. Gdzie chciał wymusić jeszcze faul, ale to był taki vintage Harden. No też ważne będzie to, że zawodnik bardzo nieregularny w playoffach, ale no ten zeszły mecz zagrał fantastycznie, to jest Max Strus i Detroit po prostu. Detroit też trzeba powiedzieć sobie wprost, Detroit przegrało ten mecz na własne życzenie. Oni mieli tam już wszystko na 3 minuty do końca, wygrywali bodajże...
2: 9 punktami?
0: 9 punktów.
2: Tak jest.
1: Tak, 103-94.
0: Tak, tak.
1: Od tamtego momentu łącznie z dogrywką dostali srogi run, gdyż... Momencik, tak, gdyż to było, był, Cleveland było w stanie przejść do 107-103, czyli run 13-0 pod koniec czwartej kwarty na początku dogrywki, no nie powinien się wydarzyć, no i właśnie Detroit miało wszystko w swoich rękach i to po prostu zaprzepaścili kompletnie.
2: Może to przez Eminema, który się pojawił.
0: A tak, Eminem Special może. Sentem no. Byli, ale tak, James Harden wygrał już 97 spotkań w playoffach, jeśli wygra jeszcze dwa, to zostanie zawodnikiem, który wygrał najwięcej spotkań w playoffach bez wygranego pierścienia. Obecnie na pierwszym miejscu jest Karl Malone, także jeśli Cavs przejdą tą serię, wygrają jakiś mecz z New York Knicks, no to będzie miał taki niechlubny rekord, można by powiedzieć, ale tak, w tym meczu, w którym Detroit Pistons, no, powinno wygrać, czyli w tym meczu, który odbywał się dzisiejszej nocy, pod koniec spotkania była taka akcja, że któryś z zawodników, chyba Donovan Mitchell, rzucał piłkę.

0: no, zdenerwowani tym brakiem gwizdka i czy waszym zdaniem tam był faul?
1: Chyba tak, ale no Detroit samo jest sobie winne. Uważam, że są momenty, bo jest przysłowie, że jeden gwizdek nigdy nie wygrywa ani nie przegrywa meczów. Uważam, że są momenty, gdzie rzeczywiście, nie wiem, jakiś na game winnera gwizdek i to ustawia mecz, ale to są sytuacje tak rzadkie i okej, nawet jeżeli stwierdzimy, że tam jest faul, no to jest to duży błąd, duże uchybienie, ale myślę, że najbardziej to Pistons teraz powinno się skupić na tym, że na samych sobie, że to oni położyli ten mecz sobie i może spróbować coś przemodelować, ale myślę, że to też będzie praca w off-seasonie, żeby dodać kogoś, kto odciąży Cade'a Cunninghama.
0: Tak, no właśnie, nie będzie to Jalen Duren, który w ogóle nie pojawił się ani w czwartej kwarcie, ani w dogrywce tego meczu. Dość, można powiedzieć, dziwne rozwiązanie JB Bickerstaffa.
2: Ale dziwisz się.
0: Nie dziwię się i za niego wszedł Paul Reed, który w czasie 17 minut zdobył 10 punktów i zanotował 8 zbiórek, także naprawdę to była...
1: Trochę odkurzony zawodnik.
0: Tak, dobra zmiana, nie wiem, czy to poskutkuje zmianą w rotacji. Moim zdaniem na pewno powinno. Wiemy, jak tragiczny w tych playoffach jest Jalen Duren. Mam wrażenie, że co krok postawi na tym parkiecie, to traci kolejne banknoty pieniędzy, bo wiadomo, że tam się toczy gdzieś rozmowa na ten kontrakt, na temat tego nowego kontraktu. Jestem ciekaw, co on po tym postseasonie powie przy negocjacjach nowego kontraktu, bo nie ma bardzo słabe pole do jakichkolwiek właśnie negocjacji.
2: Może być tak, że po prostu nie wejdzie do pokoju, gdzie będzie właśnie negocjował kontakt, bo go nie wpuszczą i wystawią go po prostu jako, no puszczą go wolno, bo zdążą go jeszcze tego, wytradować gdzieś. Chociaż nie wiem...
1: Ja bym chyba tak brutalnie nie szedł, bo gra tragicznie, ale
2: w sezonie zasadniczym grał bardzo dobrze.
1: Zasadniczym tak. Był kapitalny Duren i teraz no taki największy lowlight z tego meczu teraz to jak Cade Cunningham bardzo inteligentnie, jak to Cade Cunningham po prostu chciał, niby rzucał trójkę, ale w ostatnim momencie zauważył, że Duren jest pod koszem.
0: Tak, to było w tym meczu tak.
1: I mu podał piłkę, czego Jalen po prostu nie złapał i to był rzeczywiście kłopot. No, seria bardzo ciekawa, każdy mecz jest troszeczkę inny, a my teraz musimy ocapnąć po tych wszystkich emocjach i don't start now, Dua Lipa.

0: Radio Meteor.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą na poza antenią o tym, czy Jalen Duren przedłuży umowę, jaka to będzie umowa i w ogóle czy Detroit jest w ogóle w stanie sięgnąć po jakiegoś większego wolnego agenta. Często się mówi o tym właśnie, jaka jest różnica z tym małym rynkiem, dużym rynkiem, z tym, gdzie ci agenci chcą przychodzić. No chociażby różnica jest taka, że zawodnicy New York Knicks, czyli topowego marketu w NBA, występują chociażby w filmach Diabeł ubiera się u Prady 2, gdzieś tam widzieliśmy skit z Karlem Antonym Townsem. Jak tam rozmawiał właśnie z Anną Hathaway, nie wiem jak się nazywa bohaterka, którą gra, ale teraz przejdźmy sobie na zachód, także do gigantycznego rynku, czyli do Los Angeles Lakers. Na meczach tego zespołu też widzieliśmy parę gwiazd, chociażby Leonardo DiCaprio, czy inne gwiazdy muzyki, kina i tak.
2: Czy LeBron James na przykład.
1: LeBron Jamesa, ale już w Los Angeles Lakers w tym sezonie na meczu się nie pojawią, bo tak jak Sixers, Lakers zostali zmieceni przez Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder obecnie ma bilans 8-0 w playoffach. Jest to chyba 11 drużyna, która tak zaczęła świetny playoff.
2: Trzeba podkreślić to, że Lakersi mają bardzo udany sezon zasadniczy i bardzo udane playoffy. Uważam, że walczyli dzielnie i był często pewien schemat, że Lakersi byli w stanie do pierwszej kwarty, czy czasami do pierwszej połowy walczyć i nie oddać dużej przewagi Oklahomy. I dopiero później ta Oklahoma odjeżdżała po prostu już Lakersi nie mieli rotacji, ani nie mieli sił i nie ma co mieć pretensji do uważam, do właśnie Los Angeles, gdyż ten sweep był nieunikniony, ale zrobili to mimo wszystko z honorem, uważam, powalczyli to co mogli wywalczyć, to wywalczyli i jedyne co, to ja chyba chcę powiedzieć jedno nazwisko z imieniem, no AJ Mitchell gra kapitalną serię, zawodnik kompletnie odkurzony, troszeczkę znikąd, który w zeszłym sezonie nie dostawał za dużo minut w rotacji, teraz się wcielił troszeczkę w takiego kata wręcz Lakersów, bardzo równa seria, oprócz tego, że w ataku dawał kapitalną jakość, to tak samo kapitalną jakość dawał w defensywie i można powiedzieć, że przeraża głębokość rotacji Oklahoma City Thunder.
3: No on tam chyba average'uje jakieś 20 parę punktów w tej serii, bo w meczu drugim 20 punktów zdobył, w meczu trzecim 24 i w meczu czwartym zdobył 28 punktów na bardzo dobrej skuteczności, to trzeba podkreślić.
2: Mm-hmm. I on jeszcze asysty rozdawał.
3: Tak, bo w meczu trzecim miał na przykład double-double z asystami, 10 asyst miał. Ale najbardziej szkoda tego, że Luka Doncic nie zagrał w tej serii, bo no nie wiem, no jego brakowało bardzo, bardzo, bardzo jego brakowało w Lakersach i nie wiadomo, czy by oni nie wzięli OKC do 7 meczów z Luką.
1: Na pewno ta seria byłaby dłuższa, nie wiem, czy to by było 7 spotkań po tak mocnej Oklahomie, też jakbyśmy poszli w drugą stronę, czy jakby Jada był zdrowy, to jakby wyglądała to Oklahoma, bo AJ Mitchell w zasadzie wszedł za niego i też nie odczuliśmy w ogóle nieobecności Jalena Williamsa, to jest też niesamowite. Jak spojrzymy sobie w listę płac Oklahoma City Thunder, to musimy naprawdę mocno zjechać kursorem czy palcem, żeby zobaczyć AJ'a Mitchella. On jest dopiero 16. najlepiej zarabiającym zawodnikiem w Oklahomie. Przed nim jest chociażby Mason Plumlee, Thomas Sorber, czy Kenrich Williams. No i to co...
3: Warto zaznaczyć, że Mason Plumlee nawet nie gra już w OKC.
1: Tak, co jeszcze jest niesamowite, on zarabia równo, tak podają statystyki, równo 3 miliony dolarów zarobi za ten sezon, a w następnym sezonie ta umowa mu jeszcze spada, zarobi o 150 tysięcy dolarów mniej, także no kolejny kapitalny, jeszcze raz powiem, bo to po prostu czapki z głów dla sama Prestiego, że on potrafi takie deale załatwiać. No niesamowitym jest GM-em, zbudował naprawdę niesamowity zespół, który ciężko, żeby znaleźć jakieś słabe punkty. Rok temu wygrali mistrzostwo, teraz dodali, czy to AJ'a Mitchella, który wchodzi za J-Dubba i notuje 20 punktów na serię, czy Jareda McCaina, który też z ławki potrafi rzucić parę ważnych trójek, chyba do meczu numer 3, jeśli dobrze pamiętam, rzucał on około 80%. 30% za 3 w ogóle w tych playoffach, także to był kapitalny wynik. Dużo też za niego nie dali w wymianie w styczniu czy tam w lutym, także to był kolejny deal Prestiego, z którego kibice mogą być dumni i zadowoleni.
3: Ale AJ Mitchell też bardzo dobrze grał w tym sezonie zasadniczym, no bo on parę meczów startował i bił się nawet o 6. zawodnika roku.
2: No tak, tak, tylko nikt się nie spodziewał, że po prostu aż tak wypali przy takiej rotacji. Rzeczywiście, tak jak Kuba powiedział, jakby był Jalen Williams, to jego rola by była znacznie inna. Tutaj pokazuje potencjał, ja myślę, że dla niego bardzo fajnie, bo jak w playoffach tak występujesz, to myślę, że o przyszły kontrakt będzie sporo wyższy po prostu. Jeżeli utrzyma ten poziom, to nawet może o 1-0 wyższy i będzie zarabiać bardzo fajne pieniądze. No.
1: A to już, to już takie pieniądze to raczej nie
2: w Oklahomie. Nie w Oklahomie, dokładnie tak. I to jest ta siła Oklahomy, że nie zawsze musi wybitnie zagrać Shai, nie zawsze musi wybitnie zagrać Holmgren, nie zawsze musi wybitnie zagrać Williams, a oni są w stanie wygrywać to w takim przekonującym stylu, no bo ta maszyna po prostu i Prestiego i Dinolda jest tak wszechstronna, że to praktycznie trzeba się obawiać każdej postaci, która wychodzi z ławki. No nie wiem, zeszły sezon na przykład fajną robotę w defensywie robił Cason Wallace czy Aaron Wiggins. W tym meczu na przykład Aaron Wiggins wyszedł na niecałą minutę w pierwszej kwarcie, a Cason Wallace, okej, no zagrał 19 minut, ale już nie jest tak znaczący, już na przykład nie wchodzi do starting five, jak wchodził na przykład w finałach NBA, więc no ta rotacja, ta konkurencja, no to jest coś, nie wiem, czy kiedyś widzieliśmy coś podobnego jak Oklahoma, jeżeli tak, no to te...
1: Ja sobie nie przypomnę.
2: Ja też nie.
3: Jeszcze fakt tego, że Jarreda McCaina dostali za nic, za darmo w sumie, ale też tak z ciekawości, komu spadają teraz kontrakty z OKC?
1: Z OKC te właśnie patrzę, nie wiem, czy ty masz to otwarte, czy
3: nie.
1: Też pytanie, Mitchellowi trochę spada, AJ-owi oczywiście.
2: A komu się kończą?
1: Kończy się kontrakt Masonowi Plumlee'emu.
2: Hartenstein
1: ma opcję gracza, Dort ma opcję gracza i Kenrich Williams też. Jeśli chodzi o to, komu kontrakty spadają, Aaronowi Wigginsowi, Jalenowi Williamsowi, Isaiah Joe też ma lekki spadek kontraktu, a tak to jak dobrze patrzę, to większości zawodnikom wzrasta kontrakt, no bo też przed po zdobyciu mistrzostwa czy J-Dub, czy Shai, czy Chet Holmgren mieli bardzo wysokie przedłużenie kontraktów, no zasłużenie, co by nie było. Holmgren też w tym ostatnim meczu z Lakers pod koniec meczu parę też ważnych punktów rzucił. Lakers próbowało tam walczyć do ostatnich sekund w zasadzie, bo jeszcze chyba tak na 50 sekund przed końcem wygrywali jednym punktem, czy tam ważna 3+1 Hachimury, czy Marcus Smart też end one rzucił, no ale jak Austin Reeves i Marcus Smart, czyli dwójka backcourtu Los Angeles Lakers ma łącznie 14 strat, no to jest duży problem.
3: Właśnie ja, mówiąc o tym spadek kontrakt, miałem na myśli właśnie kończy się kontrakt.
1: No to w zasadzie się nie kończy, no zobaczymy co Presti wymyśli, bo opcje zespołowe są dla Kenricha Williamsa.
3: Tak, Chet dostanie dużo pieniędzy bardzo.
1: I J-Dub, tak.
3: I J-Dub też dostanie bardzo dużo pieniędzy, ale też Caruso też nie kończy mu się?
1: Nie, Caruso lekko wzrasta umowa, jak patrzę, to on ma 18, 19,5, 21, 22.
3: Ale czy nie kończy mu się kontrakt teraz?
1: Nie.
3: Okej, myślałem.
2: W sensie w pewnym momencie Nawet przy samej presji to matematyka będzie brutalna i po prostu pewni jakościowi gracze, którzy są teraz za kolokwialnie mówiąc frytki, zaczną się domagać większych pieniędzy i po prostu ten zespół w jakimś stopniu się osłabi. No z drugiej strony mają tyle wyborów w drafcie, że nie jestem tego pewien, ale pewni zawodnicy na pewno odejdą, ale widać, że ta przyszłość jest mimo wszystko bardzo dobrze w Oklahomie cały czas zabezpieczona. I a na ile jeszcze Hartenstein ma opcję?
1: W tym roku będzie musiał skorzystać z opcji gracza. Tak, 28,5 milionów.
3: Tak, okay, a potem ma restricted free agent.
1: Tak.
3: Tak samo jak Ludort. Czyli Ludort ma taką samą sytuację.
2: Czyli Ludort też 28 punktów?
3: Nie, 18.
1: Ludort, tak, 18.
2: Okej.
1: Okay. Więc gdzieś tam będzie musiał to trochę presti w finansach poszperać, no ale też, tak jak mówiłeś, Jędrzej, jest dużo tych pików w tym roku, chociażby numer 12, numer 17 w pierwszej rundzie, koło tej dwunastki, tam jest możliwość, amerykańscy eksperci mówią, że Oklahoma wybierze, nie wiadomo kogo wybierze, ale jest szansa, że z tym numerem wybiorą Jaxela Landenborga z zawodnika Michigan, który wygrał March Madness w tym roku, także też ma jakieś doświadczenie. Myślę, że on też będzie kolejnym bardzo, bardzo dobrym dodatkiem do zespołu Marka Daigneaulta. No a kto jeszcze będzie miał problem z kontraktami w następnych latach ze względu na swoją młodą, utalentowaną kadrę? No to na pewno San Antonio Spurs, które pomimo młodości jest jedną nogą w finałach konferencji i wygrali ostatnio bardzo ważny Game 5 z Minnesota Timberwolves.
2: Wygrali? No przejechali się.
1: Tak.
3: No ja, to był.
2: Ja uważam, że z całym szacunkiem, bo nie chcę go odbierać, to jest trudny sezon dla Minnesoty pod względem zdrowotnym. Bardzo trudny i naprawdę dużo wywalczyli, ale w momencie, kiedy San Antonio po prostu nie sprzedaje łokci na lewo i prawo i uważam, że Wembanyama jakby nie reputacja Wembiego, to tam mecz zawieszenia by poszedł, bo to był celowy łokieć.
3: Rozmawialiśmy nawet o tym z Kubą, że jakby to był Draymond Green, czy Isaiah Stewart, czy Dylan Brooks, by dostali zawieszenia. No.
2: Dokładnie, tak. I to był niepotrzebny łokieć, no ty pracujesz na nazwisko, później nazwisko pracuje na ciebie, więc Wembiemu odpuszczono, myślę, że w sezonie zasadniczym by się tak nie stało. Mimo wszystko no pokazał ogromną jakość i znowu to San Antonio jest w gazie i jak oni będą skupieni, to myślę, że akurat tutaj moje przewidywanie, nie wiem czy pamiętasz, Dominik, jak rozmawialiśmy na poza anteniu, powiedziałem, że Minnesota weźmie dwa mecze.
3: I na razie się to sprawdza.
2: I jest szansa, że się to sprawdzi, nie skreślam jeszcze Soty i może być mecz siódmy, aczkolwiek no to, co na przykład robi Dylan Harper w swoim rookie sezonie i to nie tylko w ataku, ale to, co robi też po stronie defensywnej, no to jest coś kapitalnego po prostu. Ale jak usiądzie na tego Anta, to naprawdę to nie jest łatwa robota dla niego.
3: Ale piękne jest to, że tam
2: Antonego Edwardsa,
3: że tam ci wszyscy gardzi tak świetnie obronią, że oni mają taką taktykę, że już zaczęli zawsze podwajać Edwardsa, no i tak pech jest, taki pech, przekorny los jest, że oprócz Edwardsa to tam nikt nie punktuje. W sensie no McDaniels będzie miał dobry mecz, Randle to w ogóle nie wiadomo, co się z nim dzieje, to jest w ogóle jakiś ewenement, że Randle tak jakoś dziwnie bardzo gra.
1: Tak, ja mam wrażenie, że jak spojrzymy sobie za 3, może 4 lata na pierwszą piątkę draftu 2025, czyli Flag, Harper, Edgecomb, Knipple i Ace Bailey, to zgodzimy się z tym, jak wyglądała ta kolejność, czyli no Flag, wiadomo, to jest generacyjny talent, tam od wielu lat ludzie o nim mówili, jeszcze jak był w liceum, że był kapitalny, w ogóle gdzieś tam mi się też przewinął nagranie, jak w liceum mierzył się z AJ'em DeBuncem, czyli potencjalnym pierwszym pikiem w tym roku. Dylan Harper ma kapitalne playoffy, widać, że w ogóle kończy pod koszem niesamowicie, tak jak mówicie, siada na tym Antonym Edwardsie też bardzo dobrze, też nie wiem, czy Ant jest w pełni zdrowy, mam wrażenie, że czasem jak
3: nie,
1: na niego patrzę,
3: za
1: to
3: bardzo go
1: nie gra na 90-80%.
2: Nie, ale cały czas nie można odmówić tego, co robi Harper przy tym, nie? Bo
1: tak, Harper jest świetny, Edgecomb też tam bardzo dobrze się pokazuje, Knipple. No
3: bardziej, że Edward jest bardzo trudnym zawodnikiem do krycia, bo on potrafi wszędzie
1: rzucić.
3: Tak, on
1: potrafi wszystko. Tak, Knipple na czwartym miejscu i mam wrażenie, że to się może zmieni za parę lat, że Ace'a Bailey'ego będziemy gdzieś tam wyżej cenili od Knipple'a. Knipple, mam wrażenie, wchodził z wysoką podłogą, ale czy ten sufit jest tak wysoki jak przy innych graczach, nie wiem. Zobaczymy.
2: Oj, ja myślę, że jeszcze możesz się co do Conan Knipple'a
1: nadal myślę, że jest dobry, ale nie wiem jak wysoko jest ten sufit. No wiem, że po tym, co pokazuje Harper w tych playoffach, to wiemy, że jest kapitalny w tym meczu, tym blowoutowym spotkaniu 126-97. Harper zagrał 25 minut, rzucił 12 punktów, no ale on ogólnie w tej serii rzuca tak 18-16 i jest raczej bardzo często najlepszym zawodnikiem Spurs punktowo, no bo też trzeba przyznać, że nie ma zbyt często, no poza Wiktorem Wembanyamą, który tam czasem ma 39-27, to nie ma takiego wiodącego strzelca w drużynie San Antonio, to się bardzo rozkłada. No 12, 14, 17, 18 punktów, każdy bardzo jest blisko siebie, no ale w tym meczu piątym też trzeba docenić Keldona Johnsona, który miał trochę problemów w tych playoffach, no ale teraz w 22 minuty rzucił 21 punktów.
3: Tak, jak wywalili Wembiego za tego łokcia w grze czwartej, no to Dylan Harper świetnie się odnalazł i zdobył 24 punkty na bardzo dobrej skuteczności. Jest to zawodnik, on jest bardzo podobny, może to jest kwestia tego, w jakiej drużynie grają, ale on jest bardzo podobnym takim przeświadczeniem, że ma on doświadczenie duże jako rookie, bo Kassel w rookie sezonie też grał bardzo dobrze i widać było, jakby on już w tej lidze był od kilku lat, tak samo jak Harper.
2: Dokładnie tak, ale ja jeszcze bym chciał powiedzieć coś, co wśród może Polaków nie jest zbyt popularne, ale kurczę, jaką robotę kapitalną robi tam Mitch Johnson, bo my, mam wrażenie, my się łatwo przyzwyczailiśmy do tego, że San Antonio jest kapitalne, ale w zeszłym sezonie, no przed sezonem mieliśmy zupełnie inne oczekiwania i to w ogóle, jaka ta organizacja jest kapitalna, to, że Greg Popowicz na lotnisku spotykał Wembanyamę po tym łokciu, jeszcze coś omawia, jak jest zaangażowany,
3: jakby,
2: mimo
3: on jakby tego teraz
2: zdrowia.
3: Taki żywszy się stał,
2: tak,
3: Popowicz.
2: Tak, no bo myślę, że może mu się czasy jego prime'u właśnie jak z Duncanem, ale Parkerem i Ginobili zdobywali mistrzostwa.
3: Właśnie, propos tych zawodników, to też jest też piękne, że oni na każdym meczu są domowym. Duncan,
2: tak,
3: Parker,
2: Robinson,
3: Sean Elliott akurat jest komentatorem, to on tam zawsze jest, ale to jest
2: on na etacie w
3: świetne.
2: Robocie jest.
1: Tak. Tak, no ale też to jest team Duncan, który, jak dobrze wiemy, nie lubi się udzielać w mediach po zakończeniu kariery, tam raczej unika wywiadów. Tam kiedyś Giannis Antetokounmpo powiedział, że jak on zakończy karierę, to chce być jak team Duncan, że wszyscy po prostu będą się zastanawiać, gdzie jest team Duncan, gdzie jest Giannis Antetokounmpo, jeśli San Antonio gra ważne mecze w playoffach. Wiemy, gdzie jest team Duncan, wiemy, że jest w Teksasie, dokładnie w San Antonio, gdzieś tam przy pierwszych rzędach i ogląda swoich młodszych kolegów, więc to też jest bardzo miłe. No wiadomo, David Robinson, oni razem zdobywali mistrzostwa, tak, nie pamiętam,
2: jedno,
1: czy...
2: Jedno mistrzostwo.
1: Jedno.
2: W 99,
1: tak. Czy Tony Parker i Ginobili byli ich?
2: Nie, jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze nie, na pewno nie.
3: Nie. No bo oni kończyli, no Parker kończył karierę w 2019.
2: Z Elliotem tak, zdobyli to mistrzostwo, no ale zgadza się, że ta kultura Ja nie chcę lekceważyć, bo ta Minnesota naprawdę, ona może się mimo wszystko podobać, bo to jest po prostu walka. I idziesz z liderem, który nie jest do końca zdrowy, bez swojego piątkowego gracza, który się rozwalił w trakcie playoffów i się po prostu bijesz tym, co masz i próbujesz ugrać jak najwięcej możesz i naprawdę duży szacunek, ale tak myślę, że dla postronnego kibica ciekawsza seria po prostu będzie Oklahoma, jak Oklahoma się zmierzy właśnie z San Antonio, bo San Antonio cały czas OKC będzie faworytem, bo tego nie można
3: chociaż
2: odmówić.
3: Po tym sezonie zasadniczym nie wiadomo.
2: Ale wiesz co, sezon zasadniczy też się różni.
3: Tak, ale nie możesz im odebrać tego, że wygrali 4 z 5 meczów.
2: Nie odmawiam, ale myślę, że cały czas mimo wszystko wyżej Oklahoma, ale San Antonio ma kapitalne matchupy pod właśnie ekipę OKC i to może się podobać, jak to wygląda właśnie z jak będzie wyglądała potencjalnie ta rywalizacja i ja już szczerze mówiąc sobie trochę zacieram ręce, no bo jeszcze kurczę ten jeszcze tak dwóch nieoczywistych bohaterów, którzy mogą mieć potencjalnie ze sobą matchup, czyli Dylan Harper z AJ'em Mitchellem, to naprawdę wygląda kapitalnie.
3: A tam jest dużo takich matchupów,
2: tak,
3: akurat.
2: Tak, Kassel na Shaya.
3: Kassel na Shaya.
2: Wemby na Cheta.
3: Tak, no to jest akurat taki bardziej jednostronny, wydaje mi się.
2: No tak.
3: Ale nie można odmówić Chetowi tego, że jakby się postarał, to dałby radę się postawić Wembiemu.
2: Ja myślę, że nie, że te parametry są, oni są bardzo podobne. podobnymi graczami, tylko że Chet ma zawsze coś o level albo dwa levele niżej niż Wemby, więc jakby sama charakterystyka gracza i to, na czym buduje Chet swoją przewagę nad wszystkimi innymi, jest przy tym świetny, to właśnie nad Wemby ma jeszcze stratę, więc tu może być ciężko.
3: Jeszcze o Foxie zapomnieliśmy przecież.
2: No sporo jest szampani, Barnes, co możemy wymieniać nieskończoność, więc...
3: Nie, no Barnes to nie, no przesadziłeś z Barnesem akurat trochę.
2: No
3: już.
2: Ale zawsze daje doświadczenie.
3: Tak. Teraz to już tylko doświadczenie akurat.
2: Niestety panowie, zbliżamy się ku końcowi, więc jeżeli jeszcze jakieś wolne wnioski
1: ja
2: tutaj są.
1: Ja mam wolny wniosek taki, że David Robinson wygrał mistrzostwo dwukrotnie, a nie jednokrotnie, tam przed chwilą o tym rozmawialiśmy. 99 i 2003 tam był już.
3: Ale to już było
1: ostatni sezon jego kariery, chociażby patrzę, że...
2: Masz ile grał?
1: 64 spotkania w sezonie regularnym, 8,5 punkta na spotkanie, także na pewno nie są to liczby z jego prime'u, no ale...
2: Dwa pierścienie ma. Ale no tak zacząco zawodnikiem.
1: Tak, no to już tam to... był wtedy Ginobili czy...
3: I Parker,
2: tak. Parker też był.
3: Ale oni nie byli jakimiś, w sensie Ginobili nie był jeszcze wtedy.
1: Daleko od prime'u, bo ten prime
3: 2000...
2: Czyli trójka panów była daleko od swojego prime'u, tylko w trochę w inny sposób.
1: Tak.
2: Ale to fajne uzupełnienie tutaj wiedzy. Myślę, że my z Dominikiem, jak i słuchacze zapamiętają tą informację. I jeszcze coś mamy, panowie?
3: Ja mam.
2: Śmiało.
3: Nie wiem, czy widzieliście klip, jak San Antonio ćwiczyło rzuty i był tam i Parker, i Popowicz.
1: Oj, nie, ja z treningów rzutowych to tylko ty Barsa widziałem.
3: To taki bardzo rozgrzewający serce widok, już wiesz, kamera jest raz na Parkera, jak tam tłumaczy Castlowi, jak wiesz, jak tam rzucać i tak dalej, i na ławce siedzi Wemby z Popowiczem.
2: To Wembiego z Popowiciem widziałem, Parkera z Castlem nie. Może kiedyś będzie okazja zobaczyć.
3: Potrenować z nimi?
2: Ja bym mógł Castlowi tam trochę podpowiedzieć, jak trójeczkę zapalić, bo to jest jeden aspekt, w którym ma do poprawy, a my musimy się żegnać. Realizował nas Tymon Gorycki, za co mu serdecznie dziękujemy, a Mike Sendanks prowadzili.
3: Dominik Maćkowiak,
1: Jakub Cichy
2: i Jędrzej Kaszmarek. Słuchajcie, Mike Sendanks.
3: I słuchajcie jeszcze czego?
2: I Sport Edge basketowego.
3: Nie, gdzie to? Co jest po nas?
2: I jeszcze oczywiście słuchajcie Meteor Spike'a. Jeżeli kochacie siatkówkę, to obowiązkowo. Jeżeli nie kochacie siatkówki, to też obowiązkowo. Słuchajcie wszystkiego, oglądajcie playoffy w polskiej siatkówce i w NBA, w amerykańskiej koszykówce również.
1: A za tydzień już finały konferencji.
2: Dokładnie tak. Oglądajcie wszystko, słuchajcie wszystkiego jak możecie. My pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. To było Mike Sendanks.
3: Yo.

0: audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Meteor Spike. Siatkówka na nieziemskim poziomie.
2: Drodzy Państwo, dzień dobry, w sumie już dobry wieczór, bo jest po 22:00 na antenie Radia Meteor. Witam Was, Meteor Spike, z tej strony Igor Kwasigroch. Słuchajcie, od razu wejdziemy sobie na tematy, które są ważne, bo czasu jak zwykle za mało, a w polskiej siatkówce działo się chyba najwięcej od niepamiętnych już czasów poprzedniego sezonu. Zaczynamy od prawdziwej bomby transferowej, bo w siatkówce dzieje się teraz tyle, że kibice ledwo nadążają odświeżyć internet. Po zakończeniu sezonu Plus Ligi klub praktycznie od razu wszedł w tryb przebudowy składów i wygląda na to, że czeka nas jeden z najmocniejszych sezonów w historii rozgrywek. Zapisałem sobie to, że będzie to jeden z najmocniejszych sezonów rozgrywek, ale wydaje mi się, że mówię to od bardzo, bardzo dawna, bo Plus Liga z roku na rok staje się coraz mocniejsza i czekam, aż coraz to mocniejsze nazwiska będą w tej Plus Lidze uczestniczyć. No i zobaczmy, co my tu mamy, bo największy ruch wykonało PG Projekt Warszawa. Stołeczny klub po zdobyciu brązowego medalu nie zamierza się zatrzymywać i bardzo dobrze. I właśnie dlatego oficjalnie zakontraktował, uwaga, Juriego Romano, reprezentanta Włoch, mistrza świata i jednego z najbardziej dynamicznych, najlepiej atakujących w Europie. Słuchajcie, no to jest niesamowita bomba, bo to jest taki zawodnik, który potrafi sam wygrać seta serwisem albo jakąś serią ataków i zdecydowanie może dać Warszawie jeszcze większą siłę ognia w walce o Mistrzostwo Polski i Ligę Mistrzów. Już wspominając o Projekt Warszawa, oni zawsze mieli szczęście do atakujących, no teraz będzie to niesamowity plus dla nich. Ja nie mogę się doczekać tego zawodnika, bo to, co on wyczyniał w włoskiej Serie A, było po prostu niesamowite. Dalej przejdźmy do tematu najbardziej znanego siatkarza w polskiej historii, czyli Bartosza Kurka, kapitan reprezentacji Polski po kilku latach gry za granicą, wraca do Plus Ligi. Po Japonii, po wielkich międzynarodowych kontraktach i oczywiście malutkim epizodzie w Zaksie w poprzednim roku, wraca on znowu do Zaksy. To był taki wielki transfer. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Chciałbym, żeby to wszystko poszło w bardzo, bardzo dobrą stronę. No zobaczmy też Aleksander Śliwka, który opuszcza Plus Ligę, przenosi się do Japonii, gdzie zagra w Suntory Sunbeards. To pokazuje, jak bardzo ten rynek siatkarski się zmienia, ponieważ jeszcze kilka lat temu to Polska była miejscem, do którego wszyscy uciekali z Azji, ale dzisiaj ona, ta audycja, bardzo mocno konkuruje przede wszystkim finansami, bo ta Japonia, no ona w porównaniu do Polski stawia na ten marketing i mimo tego, że w Polsce mamy bardzo dużo fanów, to Japonia odjeżdża nam, jeśli chodzi o kontrakty. No zobaczymy, jak ten kolejny sezon w Plus Lidze i miejmy nadzieję, że naprawdę prezesi klubów będą nas rozpieszczać, ale o tym już też troszeczkę za chwilę, bo na razie zobaczymy, co do powiedzenia ma nam Oki bardziej sobą niż kiedykolwiek, a potem Marcel i Bobier i Dawno, Dawno Temu, którego w ogóle audycję taką na żywo możecie usłyszeć właśnie na kanale To Jest Opcja. Zrobiliśmy to z Mikołajem Plewą, takie właśnie z chłopakami nagrywki w też Radiu Meteor. Więc zapraszamy teraz bardziej niż sobą niż kiedykolwiek Oki Atutowy. Zapraszam.

historyczny sezon i historyczne wielkie powroty. Słuchajcie, w tym sezonie polska siatkówka naprawdę napisała kilka historycznych rozdziałów. Najgłośniej mówi się oczywiście o Aluronie CMC Warcie Zawiercie, która po raz pierwszy raz w historii zdobyła Mistrzostwo Polski. Juralscy rycerze zrobili coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się kompletnie nierealne. Ja, mówiąc szczerze, jestem wielkim, wielkim fanem tej drużyny. To, w jaki sposób ona jest poukładana, to, w jaki sposób funkcjonuje razem z trenerem Winiarskim, który, mam nadzieję, już o tym kiedyś rozmawialiśmy z Tymkiem Jaroszewskim na innej audycji Meteor Spike. On najprawdopodobniej zostanie trenerem reprezentacji Polski po tym, jak Grybic już zrezygnuje po A Los Angeles w 2028 roku. No, wszystko wskazuje na to, wszyscy siatkarze tak mówią, że to jest klub z naprawdę mocną strukturą, zawsze wypłacalną, z profesjonalnym podejściem do wszystkiego, co robią. No, to widzę, że wreszcie winszowało i się spełniło i ten sukces do nich po prostu przyszedł. W finale pokonali Bogdankę Łuk Lublin i pokazali niesamowitą konsekwencję. To jest drużyna, która była, no tak jak mówiłem, już budowana tak trochę krok po kroku, bez jakichś wielkich rewolucji. Było tam po prostu dużo cierpliwości. No i właśnie ta stabilność, ta cierpliwość dała efekt w postaci złotego medalu. Słuchajcie, cały finał w siatkówce gra się do wygranych trzech i mieliśmy to rozegrane w bardzo ciekawy sposób, ponieważ całość rozgrywała się w taki sposób, że najpierw wygrała Bogdanka, potem dwa mecze wygrało Zawiercie, potem jeden mecz wygrała Bogdanka, no i Zawiercianie już u siebie dopięli swego. No i to był ciekawy finał, no bo nie dostarczył on tylu emocji, ile byśmy, myślę, chcieli. Bo każda drużyna przyjeżdżała na te mecze w trochę gorszej dyspozycji, w momencie, w której ta druga przyjeżdżała w tej lepszej dyspozycji, przez co nie mieliśmy na przykład żadnego tiebreaka, nad czym ubolewam, bo chciałbym zobaczyć tą batalię i chciałbym zobaczyć, jak rozwinęłaby się ta rywalizacja w postaci, no, takiego meczu, który nie jest z góry założony, kto wygra, a kto go przegra. Słuchajcie, świętowanie Zawiercian trwało jeden dzień, bo od razu musieli się zacząć przygotowywać do Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, ponieważ tam stawka jest jeszcze większa. No, walka o europejski tron, coś, na czym Zawiercianom również oczywiście zależy. No i moim zdaniem polski właśnie Zawiercie jedzie tam z naprawdę dużymi szansami, którymi no po prostu może to wygrać. Jednocześnie nie wszędzie jest tak kolorowo, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy o problemach Jastrzębskiego Węgla, no klub mierzy się dalej z ogromnym zamieszaniem wokół licencji i finansów. W grę wchodzą organizacyjne i wielomilionowe sprawy, no, które mogą mieć katastrofalne skutki na jedną z najmocniejszych drużyn ostatnich lat. Zmienia się też mapa plus ligi, bo po zaledwie roku przerwy wraca GKS Katowice, niegdyś bardzo kolejny solidny punkt na tym śląskim zagłębiu siatkówki, można powiedzieć, ponieważ klub wygrał pierwszoligowe rozgrywki i melduje się w elicie ponownie. To bardzo ważna informacja dla całego regionu, bo Katowice zawsze miały bardzo mocne siatkarskie tradycje i świetną atmosferę na trybunach. Również sala, nowa sala oddana do użytku. Myślę, że to spowoduje, że zawodnicy oraz kibice będą jeszcze bardziej zmotywowani do tego, żeby te mecze odwiedzać i żeby wygrywać i bić się o, no oczywiście w swojej kategorii, sukcesy, którą jest jak na razie, myślę, że utrzymanie w plus lidze. Dla nich finałowa siódemka, ósemka, wejście do fazy playoff, myślę, że byłoby absolutnym sukcesem. Zobaczmy, co się dzieje u pań, bo także poznaliśmy wielkiego zwycięzcę sezonu. Awans do Tauron Ligi wywalczyły sobie Netland, MKS Kalisz, więc też tutaj Wielkopolska bardzo dobrze sobie radzi. Drużyna praktycznie zdominowała zaplecze Ekstraklasy, czyli Tauron Ligę, i teraz stanie przed ogromnym wyzwaniem gry z najlepszymi klubami w kraju. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że
dadzą sobie radę i mniejsze miasta, takie jak właśnie Sokół, Mogilno, które pokazują, że nawet na takiej hali miejskiej, na której wszyscy korzystają, można zrobić drużynę, która ma prawo się bić w najlepszej lidze damskiej w Polsce i jednej z najlepszych lig damskich w Europie. Ciągle nowe historie, ciągle nowe projekty, wszystko się zmienia trochę jak w kalejdoskopie. Liga żyje bardziej niż kiedykolwiek. No, mamy tutaj też często do czynienia z sytuacją podczas wykupywania licencji, ale o tym może troszeczkę później. Za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co roku dzieje się po zakończeniu sezonu klubowego, czyli o sezonie kadrowym, ale zanim to chwila muzycznej przejażdżki po lekkich boom-bapowych, neo-truskulowych klasykach, nowych klasykach, ja wiem to kto nazwał, i zacznijmy od Jadę jak od VBS-a, Dwa Sławy, a na bicie quiz. Zapraszam.

0: ma pan jakieś klasyczne
1: Timberlandy.
2: Człowieku, to jest najlepszy sklep w Europie, bo sprowadzamy
1: Timberlandy
2: z całego świata.
1: Timberlandy.
2: Są od 400 do 1200.
1: Masz Timberlandy.
2: To jest najdroższy na świecie.
3: Zasuwam po asfalcie. Zasuwam po asfalcie. Czyste, ładne, brudne, śmierdzące.
4: Przenosimy się teraz, tak jak już wspominałem, do reprezentacji Polski, gdzie emocji również nie brakuje. Choć niestety pojawiły się też bardzo złe informacje o nich za chwilkę. Największy problem to sytuacja Bartosza Bednoża. Przyjmujący doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z dużej części sezonu reprezentacyjnego, a to gigantyczny cios dla Nikoli Grbicza, bo Bednoż w ostatnich latach i miesiącach oczywiście był jednym z najważniejszych elementów ofensywnej gry swojej drużyny. Wiadomo, że nie zawsze było mu po drodze z trenerem z Serbii, ale no myślę, że teraz mógł być brany pod uwagę, ponieważ jego performance, który pokazał w sezonie, no wskazywał, że zostanie on na tym lewym skrzydle jeszcze bardziej, mówiąc z angielska, zutylizowany. No Bednoż to jest taki zawodnik, który nie tylko daje punkty, ale też energię, ma taką niesamowitą pewność siebie w trudnych chwilach, też jego warunki fizyczne pozwalają mu wygrywać w tych starciach, czy to 2 na 1, czy 1 na 1 na bloku, no olbrzymi.

był symbolem stabilności, waleczności i ogromnego doświadczenia. Mimo tego, że dzisiaj już trochę łatwiej wyobrazić sobie reprezentację Polski bez Zatorskiego, to jeszcze na igrzyskach w Paryżu, które odbyły się 2 lata temu, no wielu kibiców nie mogłoby sobie w taki sposób wymyśleć prezentacji, w której tej piątej strefy lewego tyłu, mówiąc kolokwialnie, nie pilnowałby Zati, który no obok Erika Szodziego i Gobernikowa piastowali takie trio najlepszych libero na świecie i myślę, że właśnie w tych swoich różnych specyfikach to Zatorski tutaj w przyjęciu zagrywki nie miał sobie równych. No, Zatorski był częścią takiej złotej generacji polskich siatkarzy i uwaga, ciekawostka, to jest najbardziej utytułowany polski siatkarz. I wiem, że część z was by tego nie powiedziała, jest to bardzo ciekawe. No i co? No, tutaj trzeba sobie o tym powiedzieć, że jest on pewnego rodzaju ostoją, takim kamieniem milowym. Zobaczmy, co teraz się zmienia i wraz z nim wydaje mi się, że już po tym turnieju i na pewno po Los Angeles będziemy już mieli taką kompletną wymianę, bo z mojego punktu widzenia Paryż jeszcze nam nie przyniósł zwykłego, całościowego obrotu tej generacji. Przechodząc dalej, oczywiście teraz czas na pozytywne informacje, bo zawsze też takie się znajdą. Po dłuższej przerwie szansę otrzyma ponownie Bartek Lemański. Ja jestem bardzo z tego zadowolony. Czekałem na to, razem z Tymkiem dywagowaliśmy, kogo dać na ten przysłowiowy środek i Bartek Lemański jest moim chyba obecnie ulubionym pikiem, ulubionym zawodnikiem, który mógł tą rolę piastować. No nie wyobrażam sobie kogoś innego z jego warunkami, z jego progresem, który poczynił technicznie. Jest to zawodnik niesamowity i obecnie w szerokiej kadrze może się okazać jednym z największych wygranych tego sezonu reprezentacyjnego. Ja bardzo się cieszę, że Grybicz mocno rotuje nazwiskami, sprawdza nowych zawodników, szuka różnych wariantów gry, bo doskonale wie, że będzie potrzebował tej przemiany na Los Angeles oraz też musi myśleć wprost, jak będzie już oddawał następnemu trenerowi tą całą reprezentację i to pokazuje właśnie taki kunszt trenerski, że on nie myśli tylko o sobie, tylko myśli o swojej pracy dalej niż jakikolwiek taki powiedzmy casualowy kibic wybiegłby swoją wyobraźnią. Również dużo emocji wywołały powołania w reprezentacji kobiet, bo sporym echem odbył się brak Julii Nowickiej i to jest wielka niespodzianka, no bo od lat brana pod uwagę jedna z liderek na boisku Ula Waryniego, no zawodniczka zdradziła później właśnie rozmowy, kulisy rozmów ze Stefano Lavarinim i ten moment rozgrzał social media do czerwoności, bo podobno była tam jakaś taka kłótnia, jakaś niesnacki. No ciężko mają trenerzy obu reprezentacji polskich w siatkówce, ponieważ mamy tak dużo zawodników, że nie dziwię się, że ich czy to ego, czy może jakaś chęć gry dla biało-czerwonych zostanie naruszona. No śledzimy, będziemy na pewno dla was relacjonować o tym, jak będą sobie radzić w najnowszym WNL-u siatkarze, ale zanim to chciałbym jeszcze zapowiedzieć, co będzie w następnej audycji, ponieważ będzie to wywiad z prezesem Fortu Poznań. I o tym jeszcze troszeczkę później, o czym porozmawiamy. Teraz chwilka muzyki i po tej chwilce muzyki opowiemy wam o tym, co czeka Polaków na właśnie tym WNL-u i może o krótkim skandalu w FIVB. A teraz zapraszamy moment, Szafter, a nabicie Sergiusz.

0: Mamy też konkretne informacje dla wszystkich kibiców polskiej reprezentacji, którzy planują zobaczyć, jak obecnie wygląda stan biało-czerwonych. Przed Ligą Narodów będziemy mieli do czynienia z turniejem towarzyskim na katowickim Spodku, ponieważ Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił dokładny harmonogram sparingów i trzeba przyznać, że szykują się naprawdę mocne mecze. 20 maja reprezentacja Polski zagra w Sosnowcu tym razem, przepraszam, tutaj się leciutko pomyliłem, z Serbią, oczywiście na nowej sali w Sosnowcu, na której zazwyczaj gra Zawiercie. Początek spotkania na godzinę 17. To będzie bardzo fajny test. Z jednej strony, ponieważ Gribić jest z Serbii, to zawsze są fajne takie małe uszczypliwości, a z drugiej strony to Serbia zaprezentuje nam trochę podobną siatkówkę, do której przyzwyczaił nas trener Gribić, ponieważ taką agresywną, bardzo fizyczną. Zobaczymy, jak z taką siatkówką sobie poradzimy. Myślę, że to jest super test dla biało-czerwonych i opcja na testowanie różnych ustawień, nowych zawodników, czy różnorakich wariantów przed startem Ligi Narodów. Drugi mecz właśnie na katowickim Spodku, o którym wspomniałem. Tam Polska zmierzy się z Ukrainą. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 i myślę, że tutaj naprawdę Spodek może zostać wypełniony aż po brzegi. Dodatkowe spotkanie potwierdzono także w Olsztynie. W lipcu Polacy zagrają tam mecz z reprezentacją Niemiec, co dla mnie osobiście jest zawsze bardzo spektakularnym widowiskiem, bo widzimy, jak Niemcy sobie radzą w naszej polskiej plus lidze. I bardzo się też cieszę, że zostanie nagrodzona ta północna część Polski, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, Śląsk to jest takie zagłębie polskiej siatkówki i na północy, oprócz właśnie Olsztyna i mojego ukochanego Trefla Gdańsk, ciężko można ze świecą szukać innych klubów, więc bardzo cieszę się, że na hali Urania zostanie taki turniej zorganizowany, ponieważ reprezentacja gra tam dosyć rzadko. Kupujcie bilety, ponieważ schodzą błyskawicznie. Nie dziwię się, ponieważ to jest sport, w którym odnosimy astronomiczne sukcesy w porównaniu do piłki kopanej lub innej rzucanej. Kibice po prostu chcą oglądać polską reprezentację na żywo. Atmosfera należy do bardzo, bardzo nietypowych, jak na polski standard piłki nożnej. Jest przyjazna, rodzinna, ale też widać w niej emocje i nie jest to na pewno piknikowanie. Każdy tam chce, żeby polska reprezentacja wygrała, chce, żeby zniszczyć tego przeciwnika, ale jednocześnie nie ma w tym złej krwi, co mi się bardzo podoba. Przejdźmy teraz do tego, co zapowiedziałem jakiś czas temu, ponieważ Światowa Federacja FIVB podjęła decyzję o przywróceniu, uwaga, Białorusi do oficjalnych rozgrywek międzynarodowych. Trzeba sobie powiedzieć jasno, ta decyzja wywoła olbrzymie kontrowersje w całym świecie siatkarskim. W całym środowisku pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, a część działaczy, zawodników oraz kibiców uważa, że ten ruch jest kompletnie przedwczesny i politycznie bardzo trudny do zaakceptowania. No, ciężko mi się tutaj na ten temat bardziej wypowiadać, ale myślę, że ze względu na to, co się dzieje na świecie, takie decyzje powinny być bardziej przemyślane, bardziej stanowane i utrzymywane z innymi federacjami w jednym nurcie, żeby po prostu tych jakichś embargo czy innych założeń nie łamać, bo potem są zupełnie bez sensu. Ale teraz o tym trochę, co lokalnie dzieje się w Poznaniu, ponieważ już jutro, czyli w sobotę, przepraszam, w piątek, Chwiałka Volley 2026, czyli Chwiałka Cup. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych turniejów plażowych nad jeziorem Chwiałka. Tutaj właśnie niedaleko dzielnicy Strzeszyn w Poznaniu. Znanym lokalnie, ale też bardzo dużo drużyn też przyjedzie spoza Poznania i województwa wielkopolskiego. No, organizatorzy mają już doświadczenie, cały obiekt też ma doświadczenie w organizowaniu takich konferencji, przepraszam, turniejów. I myślę, że tam na pewno i atmosfera, i muzyka, i naprawdę mocna obsada w postaci różnych drużyn, nawet czy to profesjonalnych, zapewni dobre widowisko. Od 15 maja ruszają zmagania mixtów i od razu można się spodziewać wysokiego poziomu. Słuchajcie, drodzy Państwo, tutaj trochę w inną stronę poszliśmy, ponieważ jest to siatkówka plażowa. Ona jest zupełnie inna, ma trochę bardziej taki skateparkowy klimat, trochę taki luźny. Czasem się ludzie zmieniają w tych parach, rozmawiają ze sobą. Jest na pewno taka trochę mniej intensywna, chociaż to kontrowersyjny take. W niej na pewno bardziej liczy się zgranie, technika, takie przemyślenia swoje niż wyryte schematy. I to jest nieciekawe. Ja osobiście wolę siatkówkę plażową i naprawdę liczę, że każdy z widzów siatkówki halowej też potrafi w tej plażowej dostrzec takie w niej piękno, ponieważ ona jest też zupełnie inna na tym poziomie taktycznym i fizycznym. No i oczywiście w weekend jeszcze najważniejsze wydarzenie, czyli Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. Dwa kluby jadą walczyć o europejski tron, Projekt Warszawa oraz Auron CMC Warta Zawiercie. No i zobaczymy, który z tych klubów oficjalnie wejdzie na to najwyższy stopień podium. Nie będę zdradzał mojego guessu, może w następnej audycji z Tymkiem, ale zapraszam Was już za tydzień na audycję właśnie Meteor Spike, ponieważ na niej będziemy rozmawiać z prezesem Fortu Poznań, czyli nowo powstałego klubu, który dołączy do pierwszoligowych rozgrywek w następnym sezonie. Jest to bardzo ważna zmiana, na którą środowisko siatkarskie w Poznaniu i Wielkopolsce czekało, ponieważ nie mieliśmy za dużo takich opcji, oprócz oczywiście Wrześni, od której ta licencja została odkupiona. Mam nadzieję, że tutaj i ZSMS i Energetyk pomogą swoim zaangażowaniem. No i zapraszamy, zobaczymy, może uda nam coś się wydobyć. Podobno z tego, co słyszałem, to osoby związane z tym projektem nie chcą za dużo zdradzać, ale myślę, że coś nam się uda uczknąć, coś nam się uda wyciągnąć od właśnie prezesa tego całego projektu. Drodzy Państwo, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję, za słuchanie, za Meteor Spike. Zapraszam w każdy czwartek o godzinie, co drugi, przepraszam, czwartek o godzinie 22. Z tej strony mikrofonu oczywiście Igor Kwasigrok, dzisiaj Tymka Jaroszewskiego ze mną nie było, ale wraca już w następnych edycjach. Realizował mnie Tymon Gorycki. Bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy również na inne audycje w Radiu Meteor. Dziękuję i dobranoc życzę, a na dobranoc wszystko co najlepsze od kwiatka Hejza. Dzięki i na razie.
1: Audycja tylko dla dorosłych.

ja otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną pizdą, a się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie obsrane zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem całe kurwa życie.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: French Adieu.
1: Autopromocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Sokso.
7: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
6: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
7: Yo.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
3: Hey, pass me some more of that medicine.

0: see if she will or won't.
1: Bad thing.

Brałeś jakieś lęki? Brałeś jakieś leki? Czemu jesteś pojebany, buddy? Dlaczego nikt mnie ciągle nie rozumie? Każdy myśli, że żartuję, kiedy mówię, że muszę kogoś zastrzelić. Zrobiło się dziwnie, nie, no to był żart. Chcesz mi złamać serce, to je łam, byle szybko. Przepraszam wszystkie miłe panie za słownictwo, ale muszę przyrzec, nigdy nie zatańczę z byle dziwką.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

0: Autopromocja. J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: nauczyłem się tego. Dobra, trzeba jeździć. Już, bomba.
1: A nie. No. Nie.
2: Radio Meteor.
3: Pojebane miasto, pojebany ja. Ta sama ulotka, ale wezmę setny raz. WWA, WWA, całkiem nowy świat. Zostawiłem listy w Empiku, tytuł slam. Pisze o mnie brzydko i ładnie cała gra. Między opiniami w sumie wyjebane mam. W telefonie wystukuję booking, a pytasz po co byku. Było 7 rano, parzyć sobie kawę w Paryżu. Czytać wasze hejty w Paryżu. Może jutro w Paryżu. Świat pełen

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja. Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
1: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
0: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.